0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobrze słuchać.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce,

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
2: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
0: O reklamie.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
1: Jeden z artykułów w popularnym serwisie prasowym wymienił 8 największych strachów, z którymi mierzy się współczesny człowiek. Strach przed porażką, strach przed odrzuceniem, strach przed zmianą, strach przed wystąpieniami publicznymi, strach bycia niewystarczająco dobrym, strach przed odsłonięciem się z własną wrażliwością, strach upływającego czasu, strach bycia samotnym. U podstaw wszystkich tych strachów stoi drugi człowiek. Pytanie badawcze powinno brzmieć zatem nie czego się boisz, ale kogo się boisz. To, co najbardziej nas trzyma, co nas motywuje lub demotywuje, to często to, co inni ludzie o nas myślą, co o nas mówią lub co mogą nam zrobić. To także był problem uczniów Jezusa. 3 razy w tym fragmencie nasz mistrz poucza ich, by się nie bali. A oto powody, dla których naśladowca Jezusa nie powinien koncentrować się na strachu. Ewangelia jest wolna. Nie da się jej ukryć lub zakryć. Po drugie, to Bóg jest bardziej przerażający niż człowiek. Nie trzeba bać się człowieka, bo jego sprawność nie sięga do poziomu duchowego życia. Warto dodać tu, że nie odnajdziemy w Piśmie Świętym proroka, który tak często wspominałby o piekle jak Jezus. A zatem uczeń Chrystusa boi się Boga. Lęka się, że cokolwiek mogłoby go od Niego oderwać. Po trzecie, nasza śmierć jest przesądzona. Bo jeśli śmierć bezwartościowych wróbli jest w rękach Boga, to o ile bardziej nasze odejście z tego świata nie pozostaje bez Jego wiedzy.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Drodzy bracia i siostry, przybyłem do was, aby wam podziękować z całego serca za waszą dobroć, pamięć i modlitwę, która trwa tutaj nadal. Byłem przez 20 lat waszym pasterzem jako metropolita krakowski. Dzisiaj przychodzę do was jako następca świętego Piotra. Zawsze mi pomagaliście. Byliście ze mną, rozumieliście moje troski. Czułem to. Było to dla mnie wielkim wsparciem. Za tę postawę wiary i oddania Kościołowi dziękuję wam dzisiaj z całego serca. Zawsze tutaj, na ziemi podhalańskiej, biskup miał w was oparcie. Oparcie miała tu ojczyzna, zwłaszcza w trudnych chwilach swoich dziejów. Przybyłem, aby wam powiedzieć za to wszystko, Bóg zapłaci.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
4: To jest Radio Warszawa.
5: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
6: Dzisiaj zdawałoby się taki święty oczywisty, bo nasz polski, ale kiedy sięgamy do miejsca, w którym się urodził, to jest jeszcze bardziej ich święty. Ksiądz Łukasz Nizio dzisiaj będzie przewodnikiem po szlaku świętych, ale uwaga, szlaku świętego Jana Pawła II. Czyli zaglądamy do Wadowic. Jakie były Wadowice Jana Pawła II?
7: Wadowice Jana Pawła II? A można by powiedzieć Wadowice Karola Wojtyły. To Wadowice, gdzie obok siebie mieszkają chrześcijanie i mieszkają wyznawcy judaizmu. To, gdzie obok Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, gdzie przyjmuje chrzest Jan Paweł II, Karol Wojtyła, znajduje się synagoga. Znajdowała się, bo czas II wojny światowej spowodował, że została ona zburzona. Więc budowały się tam relacje, przyjaźnie między Żydami i Polakami, chrześcijanami.
6: Ale myślę, że my to teraz rozgraniczamy między Żydzi i Polacy. Ale za czasów Lolka to byli po prostu chłopaki z podwórka. Przepraszam, z pola.
7: Nie, z podwórka. Jeżeli popatrzymy sobie na dom Karola Wojtyły, to wewnętrzny dziedziniec jego kamienic to było podwórko. To przecież było miejsce też, gdzie między jego domem a bazyliką, a kościołem grali w piłkę i grali jedni z drugimi i czas spędzali wspólnie i wspólnie chodzili do szkoły, wspólnie tworzyli teatr, chodzili do parku, gdzie przede wszystkim czas sobotni to był czas wypełniony na wolne dla społeczności żydowskiej, a niedziela świętowali chrześcijanie.
6: Nasz mały Karol wzrasta w tej wadowickiej społeczności tuż przy bazylice, dzisiaj bazylice, ale tak naprawdę kościele parafialnym kiedyś. Wielki plac naprzeciwko domu i potem droga do szkoły. Czego w tamtych czasach, Karol, bardzo trudnych czasach, Karol Wojtyła uczy się w małej bądź co bądź miejscowości?
7: Uczy się życia. Życia, które, jakby to powiedzieć, z jednej strony jest naznaczone taką dyscypliną, dobrą organizacją swojego czasu, bo przecież jego ojciec jest wojskowym. Uczy się tych matczynych cech od swojej matki Emilii, która go uczy tego wszystkiego, czego można uczyć małego chłopca w swoim rodzinnym domu. Uczy się także miłości, powiedziałbym, braterskiej do swojego brata Edmunda, który wzrasta, by zostać lekarzem, później umrze zarażony szkarlatyną w Bielsku-Białej w szpitalu. Ale uczy się też swojej relacji do Pana Boga, bo jest ministrantem w parafialnym kościele. Tam ojciec uczy go modlitwy, szczególnie uczy go modlitwy do siedmiu darów Ducha Świętego i wzrasta też w cieniu z jednej strony karmelitów bosych na górce, jak nazywamy to u nas, w Wadowicach, czyli wpatruje się w postawę świętego Józefa, a z drugiej strony całkiem niedaleko, za 14 km od Wadowic, znajduje się sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, gdzie nabiera też tej duchowości maryjnej, gdzie ona odbija się później w całym jego pontyfikacie.
6: Papież zawsze mówi o swojej miłości do gór, a Wadowice to trochę tak, że dwa rzuty beretem i jesteśmy w bielsko-żywieckiej diecezji i tak naprawdę rozpościeramy swoje oczy, łaknąc Beskidu Żywieckiego, a z drugiej strony trzy kroki jesteśmy w Krakowie, cztery kroki jesteśmy w Zakopanem. To co miało największe znaczenie, jeżeli chodzi o lokalizację? Kiedy mówimy o Nazarecie, czasem mówimy, że Pan Bóg wybrał to miejsce, żeby Pan Jezus, chodząc po górach, mógł odkrywać boskie ojcostwo. A Jan Paweł II odkrywał boskie ojcostwo, czy odkrywał matczyną duszę?
7: Każdy dzień jego życia to był wzrastaniem u boku swojej mamy, gdzie uczy się tej matczynej opieki. Wiemy o tym, że kiedy ma 9 lat, umiera jego matka ziemska, więc ojciec zabiera go do Kalwarii Zebrzydowskiej, by powierzyć go Matce Niebieskiej. I uczy się także tej miłości ojcowskiej, cały czas będąc pod czujnymi skrzydłami swojego ojca, żołnierza Wojska Polskiego, który go kształtuje, który w nim buduje prawdziwe męstwo, prawdziwą odwagę, prawdziwą też pobożność do Pana Boga i gorliwość tej modlitwie, bo niejednokrotnie widzi swojego ojca na klęczkach. I to też kształtuje w nim też postawę także patriotyczną.
6: A my już za chwilę znów będziemy na śladach Jana Pawła II i jego śladami będziemy podążać w jego ojczystych Wadowicach.

0: Szlakiem Świętych.
1: Dzisiaj w Wadowicach, bo dzisiaj jesteśmy na szlaku Jana Pawła II w jego rodzinnej miejscowości z jego rodakiem. Jak to jest być, księże Łukaszu, kimś, kto urodził się jako, no można powiedzieć, już pokolenie JP2?
2: No to jest pytanie zawsze, powiedziałbym, złożone, bo każdy dzień mojego życia to było wzrastanie w jego cieniu. Brakło, powiedziałbym, miesiąca, żeby nasze drogi gdzieś spotkały się też we wspólnym kapłaństwie, bo jak wiemy, zmarł 2 kwietnia, a mnie wyświęcono na kapłana 2 miesiące później. I to jest cały czas jakby dojrzewanie do tego, że w tej samej miejscowości jest ktoś tak wyjątkowy. To jest pytanie, które mi zadawano, czy coś, albo jego przykład pociągnął mnie do kapłaństwa. Wtedy jakby nie umiałem odpowiedzieć na to pytanie. Dziś wiem, że gdzieś na pewno jakiś pierwiastek był jego duchowości, który pomógł mi w tym, że nie poszedłem do karmelitów, choć pierwsze były takie zamierzenia. Skończyłem krakowskie seminarium duchowne.
1: No dobra, chodzę, jestem ochrzczony w tym samym kościele, w którym ochrzczono Jana Pawła II. Chodzę do szkoły bardzo blisko miejsca, gdzie chodził do szkoły Jan Paweł II. Chodzę po ulicach, po których chodził Jan Paweł II. Widzę to jego, ten jego pontyfikat, to jego kapłaństwo, jego pontyfikat. No dobra, ale jeszcze w tym wszystkim są momenty, kiedy się z nim spotykam fizycznie.
2: W 1998 roku dane mi było uczestniczyć w pielgrzymce do Włoch razem z młodzieżą z liceum imienia Marcina Wadowity, gdzie uczęszczał Jan Paweł II, Karol Wojtyła. Ja kończyłem technikum budowlane, więc pani profesor Maria Pogłocka przygarnęła mnie do tej grupy, żebyśmy razem jechali do Rzymu. I wtedy ma takie miejsce dość ciekawe wydarzenie, gdzie papież, będąc chory, nie wyszedł do audiencji, nie tyle generalnej, co do spotkania po audiencji z grupami polskimi, żeby zrobić sobie z nimi wspólne zdjęcie. Czekaliśmy na decyzję ojca Hejmo, co się stanie, czy gdzieś spotkamy się z nim na trasie, czy nie. Okazało się, że zostaliśmy zaproszeni do Castel Gandolfo, by wieczorem przyjechać, i tam papież z nami spotkał się po kolacji z grupą młodzieży z Wadowic, z chórem z Lwowa i z siostrami zakonnymi urszulankami z Krakowa.
1: Dobra, jestem młody. Jeszcze w ogóle nie myślę pewnie w 100% o tym seminarium, ale już potem spotykam go będąc, chodząc do tego samego seminarium.
2: No, odpowiem, że to moje spotkanie z Janem Pawłem też w ciągu tego całego jego pontyfikatu też się przewijało wielokrotnie, bo i na kaplicówce w Skoczowie, kiedy przyjechał na krótką wizytę do Polski, i w Ludzimierzu, i w 1991 roku, kiedy jako lektor stałem między innymi ministrantami, lektorami służby liturgicznej na placu przed kościołem świętego Piotra, który konsekrował jako wotum wdzięczności za jego ocalenie. I później w 99 roku, już po decyzji, że wstępuję do seminarium krakowskiego, stałem na placu Wadowickim, kiedy wspominał czas swojej młodości, będąc w Wadowicach. Przychodzi ten dzień 17 sierpnia 2002 roku, kiedy powiedziałbym z jednej strony, że troszeczkę byłem zły, może trochę rozczarowany, trochę smutny, bo jedna asysta kleryków, która ma iść na błonie, by uczestniczyć razem z papieżem, patrzę się, no nie ma mnie tam na liście. Do drugiej asysty na konsekrację Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach wyznaczono kleryków zakonnych i nagle przychodzi decyzja ceremoniarza papieskiego, kardynała Pieromarniego, że to jednak klerycy krakowscy mają tworzyć asystę, a nie klerycy zakonni. No i wtedy ksiądz wicerektor podaje jakby moje nazwisko do składu tej asysty papieskiej i niosę mitrę za Ojcem Świętym. Jest to dla mnie takie dość szczególne, z jednej strony wyróżnienie, z drugiej i moment wzruszenia, bo jakby spotykamy się na tej naszej drodze jego kapłańskiej, a mojej kleryckiej w drodze do kapłaństwa, i później taki moment też ciekawy po zakończonej celebracji eucharystycznej, kiedy na zewnątrz już Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, gdzie usytuowana była zakrystia, ze względu na trudności w poruszaniu się Ojca Świętego, który był już na wózku. Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie papież znajduje się już papa mobile po zakończonej celebracji. Jesteśmy, można by rzec, sam na sam, bo jest tam tylko czterech kleryków. I wtedy papież w zamyśleniu chyba modli się, bo też jest zmęczony po tej całej celebracji. Wypowiadam tylko krótkie słowa, wadowice pozdrawiają, podnosi głowę, lekko się uśmiecha, podnosi rękę i zaraz wszyscy dookoła się znaleźli, ochrona i kierowca, i papa mobile opuszcza tą zakrystię przygotowaną specjalnie, by tam mógł wjechać, by tam mógł przygotować się do celebracji.

0: Szlakiem świętych.
1: Myślę, że z drugiej strony to też taka odpowiedzialność, która ciąży na mnie, że nie tylko mam być dumny z tego, że jest świętym, że jest Polakiem, że jest wadowiczaninem, ale to także moje zadanie, że mam o nim też mówić, o nim świadczyć, pokazywać go, bronić, jeżeli są trudne sytuacje, bo przecież doskonale wiemy, że tych sytuacji jest wiele i po ludzku wydawać by się mogło, że zostały one zamiecione pod dywan, że zostały one zaniedbane, że ktoś czegoś nie dopatrzył, ale gdyby tak się faktycznie stało i o tym wiedział Jan Paweł II, świętym by nie został.
2: Że wspomnienie o nim w Wadowicach, a na chwilę chcę odejść od muzeum samego w sobie, bo o to zapytam za chwilę, to jest to, żebyśmy zjedli te kremówki papieskie.
1: Ja myślę, że to nie tylko w Wadowicach się utożsamia papieża z kremówkami, ale w wielu miejscach w Polsce i na świecie, gdzie już dotarła ta wiadomość z 1999 roku, kiedy powiedział, że po maturze chodziliśmy na kremówki i żeśmy to wszystko przetrzymali. Tutaj pozwolę sobie na krótki wtręt, bo przecież zapewne nie wszyscy wiedzą, dlaczego poszedł na kremówki po maturze. Trzeba mieć świadomość, że te kremówki były dobrze nasączone spirytusem, a dla tamtejszej młodzieży dostęp do alkoholu nie był taki jak dzisiaj, powiem prosto. Więc dla nich to, że mogli zasiąść przy kremówkach, no to była jedyna, jako ludzi już dorosłych po maturze, była dla nich jedyna radość, że sobie zjedli, a jednocześnie coś spróbowali mocniejszego i oni zjedli kilka tych kremówek. Dlatego papież, kiedy wypowiedział, żeśmy to wszystko przetrzymali, kartką zakrył swoje usta i uśmiechnął się, powiedział, co się wtedy działo z nimi. To był taki, można powiedzieć, żartobliwy moment w ich życiu, no ale czyż w naszym życiu nie ma takich wielu momentów? Brakuje zatrzymania się nad tym, co nam zostawił, do czego nas w jakiś sposób zobowiązuje, nawiązując, odwiedzając to miejsce i do czego, z czym powinniśmy iść dalej tam, gdzie mieszkamy.
2: Tam, gdzie mieszkamy dzisiaj, do Wadowic, i Wadowice odwiedzane są przez mnóstwo nacji z całego świata. I one wchodzą do takiego małego budynku przy bazylice i wychodzą zupełnie odmienione.
1: No powiem szczerze, że kiedyś wchodzili faktycznie do małego budynku. Wewnętrznym dziedzińcem po schodach wychodziło się na pierwsze piętro, gdzie państwo Wojtyłowie mieli mały domek albo małe mieszkanie w tym domku, w tej kamienicy, składające się z dwóch pokoju i kuchni, gdzie wychowywał się Karol Wojtyła. Teraz wchodzimy od rynku, czyli jakby z czoła, bo muzeum przeszło renowację, ogromną renowację, i wchodzimy na dziedziniec, gdzie znajduje się apteka, gdzie znajdują się, można powiedzieć, makiety innych sklepów, gdzie znajduje się historia Wadowic początku XX wieku, a następnie z sali do sali przez cztery kondygnacje, czyli już nie tylko przez dwa pokoje, przechodzimy przez całe życie, twórczość, pontyfikat, aż do momentu, gdzie sami możemy współtworzyć historię, zostawiając swoje dobre wspomnienia, dobre myśli, dobre wrażenia, które spotkaliśmy się po przejściu domu Jana Pawła II.
2: Które miejsce w Wadowicach jest najmocniej naznaczone? Odwiedź go, bo tam jest duch Jana Pawła II.
1: To może pierwsze takie miejsce, gdzie jest mniej ducha, to patrząc od bazyliki przed siebie za rynek wadowicki w stronę miejscowości Chocznia, mamy liceum imienia Marcina Wadowity, gdzie przed liceum jest ławeczka, a na niej rzeźba, figura młodego Karola Wojtyły, tak się mówi, więc można sobie z nim usiąść i z młodym uczniem zrobić sobie zdjęcie. Kolejnym takim miejscem, naprawdę duchowym, do którego warto wejść, trzeba się troszeczkę powtrudzić, bo trzeba wspiąć się nieco wyżej kilkaset metrów w stronę południa, to jest właśnie klasztor ojców karmelitów, gdzie czuje się także duchowość Jana Pawła II, tą karmelitańską, bo tam zostawił swój szkaplerz, tam w cieniu świętego Józefa wypraszał Boga potrzebne łaski dla siebie, dla całej swojej rodziny. Myślę, że zabrałbym do kościoła świętego Piotra Apostoła i sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, gdzie chociażby na obrysie mozaiki, która wewnątrz, cały kościół wewnątrz wygląda jak plac świętego Piotra. Umieszczone jest miejsce, gdzie dokonał się zamach 13 maja 1981 roku i jest figura Matki Bożej Fatimskiej koronowana przez Jana Pawła II 14 sierpnia 1991 podczas wizyty do Polski. To są chyba takie trzy miejsca, które warto zobaczyć. Szlaki.

0: Reklama.
1: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
2: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
3: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
4: Bierzmowanie. Czy to jest sakrament oficjalnego pożegnania z Kościołem? Tak wielokrotnie o tym sakramencie także dziś się mówi. Czy jest to ten sakrament dojrzałości chrześcijańskiej? Czy odpowiedni jest sposób przygotowania do sakramentu bierzmowania? Co zrobić, żeby było lepiej? Żeby nie był to tylko kolejny, odhaczony sakrament? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Także o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Nowym pomyśle. Obdarowani. Tak to się nazywa. Siostra Beata Zawiślak, Urszulanka w naszym studiu. Szczęść Boże, witam serdecznie.
5: Szczęść Boże, witam.
4: I ksiądz Radosław Warenda, sercanin z domu rekolekcyjnego Pliszczyn. Szczęść Boże, witam serdecznie.
6: Szczęść Boże.
4: To najpierw pytanie o siostry i księdza bierzmowanie. Czy pamiętacie, jak to wyglądało? Jeśli mielibyście samych siebie ocenić, świadomie to przyjmowaliście, czy dlatego, że trzeba było, bo taka była kolej rzeczy, siostro?
5: Jestem takim porządnym dzieckiem i bardzo dobrze pamiętam swój sakrament bierzmowania, ale ja już byłam na takim etapie grupy modlitewnej, grupy przy kościele, to już był ten moment, ósma klasa i naprawdę mieliśmy fajnego księdza diecezjalnego, który zajął się tymi, którzy chcieli. Właśnie nie wszystkimi, tylko jeżeli ktoś chciał czegoś więcej. Ja byłam zawsze gdzieś tam blisko kościoła, to nie jest tak, że nagle sobie przyszłam się zapisać do bierzmowania i bardzo przeżywałam ten sakrament i w ogóle właśnie ja pamiętam nawet, w co byłam ubrana, bo dla mnie to było ważne. Znaczy, to było chyba trochę też, żeby pokazać, że to jest właśnie ważne, a wszyscy koledzy, koleżanki, no dobra, w coś tam się ubierzemy. No a to jednak był sakrament, nie? Zresztą lubiłam się zawsze ładnie ubierać, więc to była dobra okazja, żeby kupić coś nowego. I pamiętam też o tym, jak długo myślałam nad patronem do bierzmowania, jak to będzie wyglądało, ale to dzięki temu, że byłam do tego przygotowywana w konkretnej grupie też takich bliskich mi osób i że wiedziałam, po co chcę iść do bierzmowania. Pamiętam jeszcze nawet księdza biskupa i to było 31 maja, więc...
4: No to naprawdę wysoki poziom
5: świadomości. Tak, ale to jest na obrazku napisane. Teraz mam przed oczami ten obrazek, który ze świętym Józefem był akurat. Nie wiem dlaczego. Także no myślę, że miałam to szczęście przygotować się do sakramentu bierzmowania. Nie wiem, czy z tego cokolwiek wiedziałam i byłam tak naprawdę świadoma, ale ta cała otoczka u mnie była dobrze zrobiona.
4: A jeśli chodzi o patrona, kogo siostra wybrała?
5: Świętą Agnieszkę, co znaczy baranek.
4: A, to nie przypadek. Nieprzypadkowo. Księże Radosławie, to już opowieść siostry Beaty znamy. A u księdza jak to było z bierzmowaniem?
6: Jak siostra wspominała, że pamięta, w co była ubrana, to ja oczywiście nie pamiętam takich rzeczy, ale pamiętam, że byłem bardzo skupiony na tym, co mam w czasie tego bierzmowania robić, bo coś tam jakoś liturgicznie działałem, będąc w służbie liturgicznej wtedy jeszcze. Chyba nawet byłem bardziej na tym skoncentrowany, co mam zrobić, coś przeczytać, niż na samym fakcie sakramentu bierzmowania. I nie pamiętam, Franciszek z Asyżu, datę. Nie.
4: Pięknie. W przypadku tego roku, no to bardzo ładnie się składa. Rok świętego Franciszka z Asyżu przecież przeżywamy. A jeśli chodzi o świadomość tych darów, dojrzałości chrześcijańskiej, jak ksiądz siebie wspomina z tego czasu?
6: Pamiętam, że to było szkolne przygotowanie, więc to szkolne przygotowanie zakładało, że też są ci, którzy idą tam dlatego, że kiedyś im się to przyda w formie inwestycji, bo będzie to potrzebne.
4: Do ślubu.
6: Do ślubu i nam się to najzwyczajniej przyda. Więc tak, gdybym chciał powiedzieć, czy dobrze ten moment przeżyłem, nie wiem, czy samo przygotowanie do sakramentu bierzmowania coś mi dało. Myślę, że ta formacja, którą miałem przy okazji w ruchu Światło Życie, czy w ruchu Sercańskiej Młodzieży, dużo więcej niż samo przygotowanie.
4: Już tutaj z tej rozmowy wynika, że jeżeli są ci młodzi dzisiaj także bardziej zaangażowani, no to oni prawdopodobnie to przygotowanie też inaczej przeżywają, bo rzeczywiście chcą wejść bardzo mocno w głębie tego sakramentu, ale chcemy chyba dotknąć mocniej nie tych tylko, którzy w ten sposób wiedzą, co robić, wiedzą, gdzie szukać, do kogo się odezwać ewentualnie, czy jakie miejsce znaleźć też, żeby dobrze się do tego bierzmowania przygotować, ale o tej masówce, no bo ta masówka wciąż w parafiach się odbywa. Ja się zawsze zastanawiam, czy to jest dobry wybór Kościoła, czy nie powinno się tu postawić dużego znaku zapytania, żeby tak wszystkich grupowo zachęcać, to jest chyba zbyt słabe słowo wciąż. Z czego to wynika, że wciąż masowo przystępujemy w Polsce do bierzmowania, chociaż podejrzewam też, że ta tendencja, szczególnie w większych miastach, jest już zupełnie inna i pewnie na przestrzeni lat to będzie się zmieniać. Siostro Beato.
5: W Warszawie jednak bardzo zmienia się i naprawdę już nie ma masówek. Ja się z tego bardzo cieszę. Jeszcze jak pracowałam u Wszystkich Świętych, to była mała grupa młodzieży, która chciała się przygotować do sakramentu bierzmowania i oni naprawdę robili to w przepiękny sposób. I teraz jak mam tych uczniów, których uczyłam gdzieś tam w pierwszej klasie podstawówki, okazuje się, że oni poszli do bierzmowania i to została naprawdę garstka tych, którzy byli do komunii. Także już nie ma chyba tych masówek, przynajmniej u nas, tak jak sobie tutaj patrzę. Z czego to się bierze? Ja myślę, że ciągle z tej takiej dziwnej świadomości, że sakrament bierzmowania jest konieczny i tutaj bym powiedziała do zbawienia, ale niektórzy mówią do sakramentu małżeństwa, gdzie w ogóle nie ma czegoś takiego, tak? Sakrament chrztu jest koniecznym sakramentem. Natomiast...
4: Czyli to jest mit w ogóle, że bierzmowanie jest potrzebne do tego, żeby wziąć ślub.
5: Tak, więc jeśli ktoś jest tylko dlatego zapisany na przygotowanie, to dziękujemy. W tym momencie może zrezygnować. Ale też ja sobie myślę, że to jest trochę tak. Rodzice już nie naciskają, bo żyjemy w takim społeczeństwie. Czasami jeszcze gdzieś dziadkowie naprawdę o tym słyszę, że nawet płacą za to. Może i dobrze, nie? Nie wiem, ja w ogóle tego nie rozumiem, bo to nie jest też takie jak komunia, że jest ładnie, nie? To wszystko jest takie przygotowanie. Jeszcze te prezenty są, no to już te dzieci idą, bo wypada, bo sąsiad, sąsiadka. Ale bierzmowanie, ja w ogóle jakby trochę się zagubiłam w tym, dlaczego ci ludzie się zgłaszają, dlaczego chcą, a później narzekają, że muszą chodzić do kościoła, że ktoś od nich wymaga właśnie jakiejś modlitwy, żeby znali. No i jeszcze są próby, to już o tym nie trzeba akurat mówić, ale takie rzeczy. No więc z jednej strony się sami zapisują, a później dla nich to jest za dużo i w ogóle, więc ja jestem zagubiona, czemu się zgłaszają. Mhm. I tego w ogóle nie rozumiem i też chyba nie rozumiem do końca księży, którzy namawiają na sakrament bierzmowania.
4: Mhm. Księże Radosławie, dlaczego tak się zdarza? Jak siostra powiedziała, ten trend też się zmienia, chociaż ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o mniejsze miejscowości, to jeszcze cały czas jest całkiem spora grupa tych, którzy tak właśnie w tych masowych przygotowaniach uczestniczą. Jakby ksiądz tę sytuację dzisiejszą ocenił?
6: Myślę, że to, co pani powiedziała na początku tej audycji, zanim jeszcze się przedstawiliśmy, przywitaliśmy się z naszymi radiosłuchaczami, czy sakrament bierzmowania jest rozciągnięty pomiędzy oficjalnym pożegnaniem z Kościołem w obecności biskupa, po sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, to jest za małe spektrum. Mhm. To, na co, jak my z Beatą spojrzeliśmy na sakrament bierzmowania, to był moment, kiedy otworzyliśmy dokumenty Kościoła, katechizm Kościoła katolickiego i zobaczyliśmy, tam jest jak byk stoi napisane, sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Więc pomyśleliśmy sobie, weźmy zainicjujmy. pomóżmy im zainicjować coś. To jest trudny wiek, w którym przystępują do sakramentu bierzmowania.
4: Chciałabym zapytać o to, co Kościół mówi na temat sakramentu bierzmowania. Co to znaczy sakrament inicjacji chrześcijańskiej? Ja wiem, że powinna być to być może dla nas, którzy ten sakrament przyjęliśmy, jakiegoś rodzaju oczywistość, ale potrzebujemy powracać do tych prawd wiary, do tego, co podstawowe, żeby lepiej rozumieć też ten sakrament, który już mamy przyjęty. Co to znaczy sakrament inicjacji?
6: Kościół Wschodni pięknie celebruje trzy sakramenty razem. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, czyli sakrament Chrztu Świętego, sakrament bierzmowania i sakrament Eucharystii. One są razem udzielane. Nie? Inicjacji, czyli jakby nowego rozdania, nowego początku. Nie? To, co chcemy, żeby w tym naszym programie, żeby młodzi mieli szansę powiedzieć sobie: kurczę, miałem w swoim życiu wyrwę w życiu modlitwy, nie? Miałem w relacji z Bogiem jakieś takie zapomnienie, ale chcę to ruszyć na nowo, chcę to zainicjować i chcemy im w tym po prostu pomóc.
4: W Kościele Wschodnim ksiądz powiedział, to dlaczego u nas to jest tak porozbijane na te różne etapy?
6: Myślę, że to się wykształciło na przestrzeni lat, kiedy zaczęliśmy chrzcić dzieci i powiedzieliśmy sobie, to teraz potrzeba w Kościele rozeznania, teraz potrzeba dojrzałości do tego, żeby rzeczywiście dziecko zobaczyło w Eucharystii już nawet nie tylko, że to nie jest chleb zwyczajny, ale chleb eucharystyczny. Chcieliśmy w Kościele Zachodnim rzeczywiście większej świadomości.
4: Jeśli chodzi o te inicjacje jeszcze, bo inicjacja sugeruje też, że to jest jakiś początek, że wcale nie jest tak, że musimy być jakoś świetnie przygotowani. No nikt na przykład od niemowlaka czy od małego dziecka, które jest prowadzone do chrztu, nie oczekuje tego, żeby miało świadomość wszystkich prawd wiary, tylko jest to jakiś taki dar, który ma się rozwijać w tym człowieku. Czy to znaczy, że bierzmowanie też tak powinniśmy rozumieć, siostro Beato?
5: Właśnie tak i dlatego te wszystkie egzaminy, te formułki, no jestem generalnie temu przeciwna, to już wiemy. To jest w ogóle bez sensu, bo ktoś się nauczy, zapamięta, a później zapomni. Natomiast chodzi o to, żeby rozbudzić coś na nowo, tak? Teraz jesteśmy po zesłaniu Ducha Świętego i myślę, że to jest taki piękny moment, kiedy od nowa sobie uświadamiamy, że Duch Święty właśnie zstąpił na apostołów, a przez to zstąpił na nas. I właśnie oni zostali zapaleni tym, nie? I ten moment bierzmowania powinien być takim momentem zapalenia. To przygotowanie też, ale idziemy dalej, a nie, że już właśnie zakończyliśmy. Były kwiatki, pożegnanie, ładnie nawet całkiem wyglądaliśmy. Ktoś jeszcze dostał Pismo Święte, słyszałam. Natomiast no nic się nie wydarzyło we mnie, nie? A są rzeczy, których nie zobaczymy, bo one dzieją się w środku, dzieją się w sercu i no chyba naszym takim marzeniem jest, żeby właśnie w tych młodych ludziach to się zaczęło i żeby trwało, tak? Czasami właśnie to będzie ogromny płomień, a czasami będzie tak jak u nas, jakiś tam nikły, malutki, no ale wiemy, że Jezus nie przyszedł go zagasić, tylko właśnie podtrzymywać i rozniecać, więc to jest nasza taka duża nadzieja i myślę, że też szansa dla wielu osób, żeby właśnie spojrzeli tak, że to może być taki nowy początek, kiedy będą w tym wieku dojrzałości, o tym ciągle im przypominamy, czyli w takim trochę innym momencie swojego życia niż pierwsza komunia święta, chociaż czasami sobie myślę, patrząc na dzieci, które idą do pierwszej komunii świętej, że naprawdę o wiele więcej rozumieją niż my dzisiaj, nie? Więc ci bierzmowani
4: i
5: też...
4: I są bardzo, bardzo często te dzieci mają ogromną dozę autentyczności w sobie, tak bardzo pragną tego Pana Jezusa, z takim zaangażowaniem śpiewają, też miałam ostatnio okazję uczestniczyć w pierwszej komunii świętej i to jest naprawdę aż wzruszające, jak słyszy się ten chór małych dziecięcych serc, które widać, że w całą siłę wkładają to, żeby Panu Jezusowi zaśpiewać.
5: To jest wiara ich, nie?
6: Otwartości.
5: Tak, i to jest taka prostota, nie szukają tutaj właśnie nie wiadomo czego i ja myślę, że dlatego no nie mamy teraz prawa ocenić, tak? W jakim momencie ktoś przyjmuje sakrament bierzmowania, na ile on właśnie jest w tym momencie inicjacji, na ile już to przeszedł, a w ogóle może to jest dopiero u niego maleńkie ziarenko, które tak kiedyś rozkwitnie, że nikt z nas nie będzie miał takiej szansy.
4: No to jeszcze wyjaśnijmy naszym słuchaczom więcej na temat samego sakramentu bierzmowania. Po co on w zasadzie jest? To inicjacja, to dojrzałość chrześcijańska też, czy nie? Czy jest ten element dojrzałości chrześcijańskiej, księże Radosławie?
6: Tak, jest element dojrzałości chrześcijańskiej jak najbardziej i my właśnie z Beatą w tym się przyglądamy, oceniamy. Kościół mówi o tym, że oni mają być w wieku rozeznawania. Czy dobre rozeznawanie nie jest właśnie jakąś tam formą dojrzałości chrześcijańskiej? no jest, nie? Więc my im w tym rozeznawaniu towarzyszymy i czasem też podejmujemy decyzje, których mówimy, słuchaj, chyba to nie jest jeszcze ten moment, naszym zdaniem, nie? Może potrzebujesz innego przygotowania do sakramentu bierzmowania. Może klasyczne, parafialne przygotowanie jest dla ciebie będzie lepsze niż to, co my proponujemy. Więc tak też było w tym roku. Zaczynaliśmy 25 osób, teraz mamy 21 młodych ludzi.
5: Ale no, wszyscy chcieli zostać, nie? To też jest ważne, że to są ci, którzy naprawdę chcieli, a ci, którzy po drodze zostali, to też z bardzo różnych powodów. No i właśnie, to jest ta otwartość też na Ducha Świętego, tak? My jesteśmy otwarci, oni też, więc tak to właśnie wygląda.
4: Jeśli chodzi o sam wiek tych, którzy przystępują do sakramentu bierzmowania, może po prostu dzisiaj, ze względu na to też się o tym mówi, że młodzi ludzie trochę później dojrzewają. Widzimy też zresztą tą późniejszą średnią przyjmowania, wchodzenia w związek małżeński, czy to jest związek małżeński w kościele, czyli sakrament, czy niesakramentalny, ale te granice gdzieś się przesuwają coraz dalej. Może to jest też moment, żeby Kościół postawił tutaj znak zapytania, czy te 15, 16 lat, czy 14, w zależności od tego, w jakim miejscu, czy to jest odpowiedni wiek na ten sakrament, księże Radku?
6: Myślę, że to są instrumentalia, tak? To są już bardzo, bardzo techniczne sprawy i który Kościół miałby postawić taką granicę, nie? Myślę o tym, o kościołach partykularnych, lokalnych, nie? To znaczy Kościół w Polsce mają ustawić, nie? Myślę, że mając doświadczenie włoskie, jakby północnych i południowych, bo przecież są dwa różne światy, nie? W Europie jesteśmy cały czas różną społecznością, więc ci młodzi są różni, nie? Tak wiele zależy od tego, w jakim klimacie oni rosną, klimacie religijnym w domu. Ja nieraz mam większą chęć przyjęcia kogoś, kto jest rzeczywiście jakby wiekowo dużo, dużo młodszy, odstający od tej, nazwijmy to klasycznie obowiązującej dzisiaj normy. To jest chyba 8 klasa szkoły podstawowej. Z tego, co pamiętam, tak dobrze?
5: Jakoś tak.
6: W zależności od diecezji.
5: Pierwsze liceum, no gdzieś
6: tak,
5: w tym momencie.
6: W zależności od diecezji.
5: Nie?
6: A wybrania kogoś, zaproszenia kogoś do obdarowanych, który jest dużo młodszy, a wiemy, że gdzieś tam z tyłu jakaś formacja się ciągnie, że z tyłu stoi rodzina, która rzeczywiście ma doświadczenie wiary, dom, w którym się modlą.
4: No nie chodzi na pewno o to, żeby stawiać tutaj jakąś mocną granicę, tylko zastanawiam się też nad taką ogólną zasadą. Może po prostu należałoby to przesunąć na trochę późniejszy czas, albo może, no właśnie, postawić takie ważne pytanie. Czy ty chcesz? Czy ty jesteś tutaj, bo jest koleżanka, kolega? Czy ty chcesz tego sakramentu? Czy ty chcesz teraz się formować? Siostro Beato, takie pytanie często myślę, że w parafiach, znaczy może formalnie pada, ale czy ktoś jest otwarty na to? Czy nie chce teraz też oceniać wszystkich księży i tych różnych przygotowań?
6: My też
4: ale
6: ta,
4: no właśnie nie o to chodzi, jesteś. Nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby ten młody człowiek mógł szczerze z serca odpowiedzieć na to wezwanie.
5: Myślę, że młodzież jest naprawdę otwarta i generalnie też bardzo bezpośrednia, nie? Więc oni mówią prawdę. Czy na naszym przygotowaniu, no to my mamy inne warunki, bo bardzo dużo jesteśmy z nimi, ale też na takich klasycznych, jak już tutaj powiedziałaś, tak naprawdę to oni są szczerzy i oni mówią prawdę, czasami mówią całym sobą nawet, że nie chcą tutaj być, tak? Albo, że bardzo chcą być, nie? I mi się wydaje, że naprawdę to jest takie trudne, żeby właśnie ocenić, nie? No bo kto może to ocenić? To jest cały czas mi tutaj sobie myślę o tej wczesnej komunii, którą my podejmujemy w Barankach też, nie? No rodzice, ale tak naprawdę to dziecko przychodzi i prosi, nie? No nie jesteśmy w środku, nie? I tak samo wiek dobry, niedobry, to są tak wielkie tajemnice naszej wiary, ale relacji z Bogiem, że ja myślę, że lepiej naprawdę jakby stracić coś, tak? Czyli nie mieć racji, ja sobie o sobie myślę, niż żeby kogoś skrzywdzić tutaj w tej kwestii, bo Pan Bóg sobie z tym poradzi, jeśli my coś źle zrobimy. Natomiast czasami ktoś może być naprawdę odepchnięty i może już później mieć taki duży problem z Kościołem, nie?
4: Więc zostawmy może te kwestie formalne, przejdźmy do tego pomysłu, którym jest przygotowanie do sakramentu bierzmowania obdarowani. O tym już za chwilę siostra Beata Zawiślak, Urszulanka, ksiądz Radosław Warenda, sercanin z domu rekolekcyjnego Pliszczyn i oboje zaangażowani w przygotowanie do sakramentu bierzmowania obdarowani dzisiaj w naszym studiu. Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Bierzmowanie, sakrament inicjacji chrześcijańskiej, pożegnania z Kościołem w obecności biskupa, a może sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, w jaki sposób można do niego się przygotować trochę inaczej niż standardowo w parafii. O tym dzisiaj rozmawiam z siostrą Beatą Zawiślak, urszulanką, z księdzem Radosławem Werendą, serca Ninem z domu rekolekcyjnego Pliszczyn, którzy są zaangażowani w przygotowanie do sakramentu bierzmowania, który nazywa się obdarowani. Weronika Ostrowska przed mikrofonem, no to teraz to pytanie o ten innowacyjny pomysł. Siostro Beato.
2: Nie wiem, czy on jest innowacyjny.
3: Jest.
2: No, jako wiadomo. Chodzi o to, że tak jak już, bo ja już byłam tutaj kilka razy opowiadając o barankach, czyli o tym rodzinnym przygotowaniu do sakramentu pojednania i Eucharystii. I wtedy wiemy, że baranki rosną.
1: Coraz więcej jest tych grup przygotowujących się w ten sposób.
2: Ale też rosną w takim sensie, że są coraz starsze.
1: To prawda.
2: Czyli kolejne sakramenty przed nimi. No i w pewnym momencie pojawiały się pytania, a co z bierzmowaniem? Nawet ja bardzo lubię, jak baranki pytają już po pierwszej komunii: siostro, a do bierzmowania też się tak będziemy przygotowywać? I marzyło nam się to od kilku lat, żeby zrobić właśnie taką grupę. Ja tak zawsze mówię, żeby w perspektywie dobra przygotować się do sakramentu bierzmowania, czyli to, co robimy wcześniej z rodzinami, żeby to przenieść trochę na tę kanwę właśnie tych młodych ludzi. Niekoniecznie tylko tych, którzy byli w barankach, czyli w naszym rodzinnym przygotowaniu, ale w ogóle takich, którzy chcą zatrzymać się też nad takim pytaniem właśnie, co we mnie jest dobrego, co ja mogę jeszcze dalej rozwijać, tak, żeby właśnie dzielić się tym w Kościele i w całym świecie. I tak nam się udało wspólnie gdzieś spotkać z księdzem Radkiem w tym wszystkim. Dokładnie w samochodzie to wymyśliliśmy, jadąc na kolejne spotkanie barankowe. I pomyśleliśmy sobie, że możemy zaproponować młodym ludziom właśnie przede wszystkim wspólnotę, bo to, czego im brakuje, i to już wiemy, ale myślę, że to nie jest tajemnicą, to są właśnie relacje. I dzięki temu, że możemy stworzyć relacje, możemy stworzyć wspólnotę, to tam już wszystko dzieje się tak, jak powinno, ale też dajemy im taką przestrzeń do tego, żeby właśnie zaprzyjaźnić się z Jezusem. Nasze pierwsze założenie w sumie to było takie, że do czego my ich chcemy zaprosić? Do przyjaźni z Jezusem. A przy okazji oni rzeczywiście stworzyli wspólnotę przyjaźni między sobą i wtedy jest o wiele łatwiej docierać z różnymi trudnymi też treściami, ważnymi i tymi takimi bolesnymi i tymi radosnymi, bo to wszystko dzieje się w bezpiecznej wspólnocie.
1: Myślę, że to jest ta też różnica, no bo baranki, dzieci są małe, no to tutaj jest rodzinne przygotowanie i cała rodzina jest zaangażowana w to przygotowanie, a tutaj już widać ten kolejny etap życia się zaczyna, czyli ja wychodzę z tej rodziny, wychodzę powoli, małymi krokami, już jestem samodzielny, sam podejmuję decyzje, sam chcę zadawać trudne pytania i znajdować na nie odpowiedzi. To na te potrzeby odpowiada ten rodzaj przygotowania.
3: Sposób piękny i naturalny, bo jednym też właśnie z naszych, jednym z filarów naszych przygotowań jest budowanie wspólnoty, budowanie kościoła, czyli chcemy ich zaprosić do tego, żeby mogli zatroszczyć się o siebie nawzajem, żeby mogli razem przeżywać różne emocje, żeby mogli razem dyskutować. Te dyskusje nieraz przyciągają się do takich godzin, że po prostu szukamy jakiegoś takiego rozwiązania dobrego.
1: Czasem jest to... Siostra i ksiądz się zastanawiają, a po co w tym samochodzie była ta rozmowa?
2: Kiedy się wyśpimy. Tylko tyle. I gdzie mogą gadać, żeby nam nie przeszkadzać.
3: Tak, ale nikt tam nie musi mieć telefonu w ręce i każdy może sobie patrzeć w oczy i to są przepiękne momenty, kiedy oni chcą ze sobą porozmawiać, kiedy spotykają ludzi podobnych wartości, kiedy są zainspirowani tym, co się działo, kiedy to nie jest tylko opowiadanie o, ale to jest przeżywanie tych wartości i to jest cudne. Dbają o siebie i dbają też o przestrzeń naszego domu, bo w budowaniu kościoła też chcę myśleć o tych takich zwyczajnych wymiarach, nie? Nie wiem, razem zróbmy pizzę, razem pozmywaj naczynia.
2: Pozbierajmy drzewo.
3: Ksiądz Maciek ich zaprosi na grabienie
1: liści. Ja już się zaczynam zastanawiać, gdzie to właściwie jest? Wywozicie ich na ten czas do jakiegoś domu?
2: Do Pliszczyna. krzyczymy do księdza Radka wszyscy. Właśnie, bo to też jest ważne. To miejsce, w którym się spotykamy i ta przestrzeń, no i też księża, którzy tam są, tak? Że oni są też bardzo otwarci na te nasze pomysły i właściwie wszyscy razem na ten czas naprawdę tworzymy taką wspólnotę, w której już się bardzo dobrze znamy, bo to już teraz będzie czwarte spotkanie, a zapraszamy ich na 4 spotkania po 5 dni, więc można się poznać bez problemu, tak?
1: I to przez rok tyle spotkań? Jak to wygląda tak, jeśli chodzi to o logistykę?
3: Tak, spotykamy się w naszym domu rekolekcyjnym w Pliszczynie od poniedziałku do piątku i te spotkania są ulokowane w takich silnych momentach w roku liturgicznym, czyli mamy spotkanie na początek Adwentu, mamy spotkanie ze Środą Popielcową i mamy spotkanie w czasie paschalnym. Ostatnie nasze spotkanie jest związane z Sercańskimi Dniami Młodych, które są w Pliszczynie od 32 lat, w czasie których przyjmą sakrament bierzmowania dzięki biskupowi Adamowi Babowi, który zresztą już się z nimi spotkał raz i miał ochotę raz jeszcze, ale też ma swojego przełożonego, jak mi powiedział, i nie mógł przyjechać. Ale więc to zobaczcie, jak wiele rzeczy się dzieje takich, z których wychodzimy, z takiej strefy anonimowości, nie? I czasem jesteśmy w kościele i nie wiemy, kto siedzi koło mnie, w ogóle się nawet nie mnie interesuje. Oni są we wspólnocie, gdzie się znają. Znają się z biskupem, biskup ich zna. Rozmawialiśmy, przeżywamy wspólnie.
1: To też myślę, że dla nich jest bardzo ważne, żeby ten kościół poznać od innej strony. Że to nie jest jakaś instytucja, czy też jakiś punkt usługowy. Dzisiaj być człowiekiem wierzącym, zaangażowanym w życie kościoła, wśród innych, którzy niekoniecznie żyją w ten sposób, to jest naprawdę duże wyzwanie. Trzeba mieć dużą świadomość tego, w co się wierzy, do czego też ma przygotować bierzmowanie, a z drugiej strony, jeżeli przyjdzie jakiś trudniejszy moment, no to oni mają wspólnotę, mają z kim porozmawiać o tym, co się dzieje wokół nich. Na jakie tematy oni lubią porozmawiać? Co ich interesuje w życiu Kościoła?
3: 30 lat temu chcę powiedzieć, że było też trudno. To nie jest jakiś znak naszych czasów. Wtedy też mieliśmy trudno. Myślę, że dzisiaj jest jeszcze inaczej, że można się schować za ekranem. A my chcemy właśnie, żeby oni się nie musieli chować za ekranem.
1: No właśnie telefony zabieracie w tym Pliszczynie?
3: Nie ma zasięgu.
2: Tam jest słaby zasięg.
1: Idealne miejsce.
2: Nie ma przestrzeni na telefon. Właśnie myśmy, bo tak zaczynając, zastanawialiśmy się, co, pozbieramy telefony, jak to tam? Okazuje się, że telefony są niepotrzebne, że w ogóle naprawdę to jest też taka młodzież, no musimy powiedzieć, oni są wybrani w pewien sposób, oni się sami zgłosili, sami to znaleźli, muszą poświęcić czas, tak, to jest 5 dni, niektórzy normalnie chodzą do szkoły, więc oni muszą to później nadrobić, więc oni jak mają wolne, to mają pracę własną i uczą się na przykład, bo w tym roku był też na przygotowaniu maturzysta, no to nie jest tak, że ten czas po prostu oni sobie robią co chcą,
1: nie? To nie jest wyjazd integracyjny.
2: Dokładnie, tak, absolutnie ani kolonie, nie? Więc to tak jest, że te telefony naprawdę to okazały się niepotrzebne, a czasami my nawet mówiliśmy, a bo coś tam robimy, to weźcie telefon, bo coś tam znajdziemy na przykład w internecie, czy no, nawet w katechizmie kościoła katolickiego, nie? To oni byli zdziwieni,
3: musieli,
2: nie?
3: Lecieć na górę do pokoju po te telefony, nikt tam nie ma w kieszeni.
2: Więc to jest naprawdę dla mnie takie niezwykłe. Ja myślę, że oni rozmawiają tak jak wszyscy młodzi ludzie, to nie są jakieś tematy wyszukane, prawda, i ten, ale na przykład co jest ciekawe, kiedy ich interesuje na przykład coś tam w Piśmie Świętym, że zaczynają szukać i oni wtedy mówią, że mogą zadać spokojnie to pytanie, tak? Nawet jeśli my nie znamy odpowiedzi, no to znajdziemy za chwilę, czy pomożemy znaleźć tę odpowiedź. Więc to nie jest tak, że teraz poziom jest jakoś tam super wysoki i tak dalej. Chodzi o to, żeby właśnie zejść i codziennie rozmawiać o tym, co ważne. Czy przy posiłkach, które naprawdę czasami trwają długo, bo nam jest razem dobrze, nie? Czy na wspólnej modlitwie, czy piszą listy na przykład do Pana Boga, czy do siebie, czy jakieś takie prace, które wykonują. To wszystko jest po to, żeby oni się otworzyli i żeby zobaczyli, że tak naprawdę oni są wyjątkowi, tylko czasami im tego nikt nie powiedział, albo nie zdążył im jeszcze tego powiedzieć, albo powiedział w taki sposób, że to było nie do przyjęcia, nie? Mhm.
3: Tak, albo jeszcze nie usłyszeli od tego, o tym, nie?
2: No.
3: My też zaprosiliśmy młodych do tego doświadczenia i powiedzieliśmy, że zbieramy zapisy, po czym będziemy chcieli z każdym z nich spotkać się na online, na kwadrans. Więc z całą tą 25 spotkaliśmy się na online. Poświęciliśmy dwa piękne dni życia. To było przecudne doświadczenie. Ale
1: rekrutacja do programu?
2: No, to, nie,
3: może
2: spotkanie.
3: Nie do końca, tak. Poznanie się. Generalnie założyliśmy, że i tak wszystkich przyjmiemy. Nie możemy tego głośno mówić. Mamy następną.
2: Teraz jest gorzej. Ale ja muszę powiedzieć, że dla mnie w ogóle było to niesamowite i myśmy się ciągle śmiali z tego, no bo oni się wszyscy zapisali, przeczytali tam te wszystkie zasady i tak dalej. No i pytamy się, okej, no to wiesz, to jest w Pliszczynie, nie? A wiesz, gdzie jest Pliszczyn? Nie. I okazuje się, że ktoś tam z Częstochowy, nie? Z Wrocławia, no gdzieś tam z Pomorza. Mówię, aha, no to wypada sprawdzić, jak dojedziesz tam. Więc to było takie fajne, że oni jak

0: podczas wyjazdów, czyli też zmienia się otoczenie. Wyobrażam sobie, jak podczas przygotowania do komunii dzieci najczęściej są wpatrzone w tych, którzy przygotowują je, no prawie jak w Pana Boga. A tutaj to już zaczynają ci młodzi ludzie dostrzegać. Aha, siostra czegoś nie wie, ksiądz też czegoś nie wie. Musimy poszukać tej odpowiedzi. To znaczy, a może są takie pytania, na które nie do końca da się znaleźć odpowiedź. Świat się staje bardziej skomplikowany, a jakie narzędzia im dać? Także w tym przygotowaniu, żeby oni potrafili potem w wierze znajdować odpowiedzi.
1: Narzędzia to jest jedno. Ja jestem bardzo przeciwny w ogóle myśleniu o formacji chrześcijańskiej jako narzędziówce, że teraz każdemu wsadzimy w kieszeń taki sposób i taki sposób. Wierzę, że w formacji chrześcijańskiej chodzi o doświadczenie, a to jest coś więcej niż zwyczajna narzędziówka. Bo te narzędzia się zmieniają, a my potrzebujemy mieć zdolność w jakimś sensie żonglowania i dobieraniem narzędzi w odpowiedni sposób. Nasze przygotowanie oparliśmy na czterech filarach. Pierwszym to, o czym już z siostrą wspomnieliśmy, to jest wspólnota, doświadczanie wspólnoty, budowanie wspólnoty Kościoła. Drugi element to jest modlitwa. Chcemy, żeby oni doświadczyli modlitwy, szczególnie modlitwy biblijnej, na różny sposób. I od liturgii godzin
2: po adoracje nocne
1: po uwielbianie, to jest drugi filar. Chcemy, żeby spotkali się ze Słowem Bożym na różne sposoby. Siostra Beata ma ku temu wszelkie zdolności, więc jest Bible Journaling, więc jest kaligrafia, więc jest adoracja w ciszy, jest adoracja z kartami pracy, więc mają szansę na to, żeby zobaczyć, że modlitwa nie jest rzeczywistością płaską.
0: Nie? Czyli, że nie tylko chodzi o to, żeby wziąć Pismo Święte, czytać albo przeczytać czytania z dnia. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Spektrum możliwości, jeśli chodzi o Pismo Święte.
1: Trzeci filar? Trzeci filar to jest właśnie Słowo Boże. Chcemy, żeby te rzeczy były związane mocno ze Słowem Bożym. A czwarty filar to jest sztuka.
2: I piękno.
1: Sztuka i piękno. I ma to takie swoje piękne doświadczenie, piękny moment, kiedy w czasie trzeciego spotkania piszemy ikonę.
0: To już jest poważne wyzwanie.
1: Kilkudniowe.
2: Tak, ale no
0: A
2: to jest
0: niezwykłe. A skąd ten czwarty filar? Dlaczego akurat sztuka, piękno?
2: Bo Pan Bóg jest piękny. I chcieliśmy im to pokazać. Myślę, że to też jest bardzo takie właśnie barankowe, bo też otaczamy się pięknem w barankach. Natomiast oni już dorastają i tego kiczu mamy bardzo dużo wszędzie. Więc chcieliśmy właśnie pokazać, jak Pan Bóg działa w pięknie. I w pięknie w różnych budowlach, czy właśnie w dziełach sztuki, tak? I mogli właśnie sami doświadczyć tego, że mogli napisać, namalować ikonę Jezusa z przyjacielem, czyli ze sobą. To było takie dla nich też naprawdę niezwykłe doświadczenie i myślę, że właśnie przez to, że w taki sposób oni byli podprowadzeni, no to właśnie to piękno wyszło w tych ich takich pracach, bardzo naprawdę różnych, ale takich bardzo niezwykłych.
1: Każde nasze spotkanie ma też taki jeden dzień, który jest dniem ciszy. Zazwyczaj są to środy i w Adwencie, i oczywiście ta środa popielcowa, w której uczestniczymy, w której próbujemy też jakby dać świeże spojrzenie na nie tylko na momenty z życia Kościoła, takie ważne, kluczowe, ale też i na sakramenty, nie? Żebyśmy jeszcze raz mogli się zastanowić nad sakramentem pojednania. Czym on jest? Czym w ogóle jest sumienie? Jakie to było dla nich odkrywcze katecheza, nasze spotkanie o sumieniu, nie? Że oni mają sumienie, że to jest przestrzeń, gdzie tam siedzi Pan Bóg i tam się dokonują decyzje, że to jest ważniejsze niż prawo. Bo to prawo, które dopiero gdzieś tam odbija się w sumieniu, to jest to, o co chodzi, nie? Więc no, dajemy im taką przestrzeń, że możemy o tym podyskutować, że niektóre pewniki, z którymi oni przyjeżdżają, możemy się nad tym pochylić, zastanowić, zatrzymać, przemyśleć raz jeszcze.
0: A czy my, słuchający, którzy już przyjęliśmy sakrament bierzmowania, możemy jeszcze raz zawołać o tego Ducha Świętego, żeby te dary, które zostały złożone w tym sakramencie, żeby się w nas odnowiły, no bo ktoś, słuchając tej rozmowy, może sobie pomyśleć, a to tak pięknie, no ja już swoje przeżyłem, nie było to idealne. A pan Bóg może zadziałać?
2: Tak, każdego dnia może zadziałać. I ja myślę, że wiele osób, ostatnio u nas ksiądz zapytał na mszy świętej, czy my się w ogóle rano modlimy do Ducha Świętego. No właśnie my akurat w klasztorze

0: Codziennie się modlimy i ja myślę, że to zależy od tego, jak my się otwieramy na Ducha Świętego, więc wiek tutaj w ogóle nie gra roli, tylko nasza otwartość.
1: Księże Radosławie?
2: Tak, tak, ja mam Boże, cały czas działa, nie? Daj nam, Panie, otwarte oczy, żebyśmy zobaczyli Ciebie działającego w nas i nawet w tych miejscach, w których wydaje się nam, że Ciebie tam nie ma.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, siostra Beata Zawiślak, Urszulanka, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie.
1: I ksiądz Radosław Warenda, sercanin z Domu Kolekcyjnego Pliszczyn. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Rozmawialiśmy dzisiaj m.in. o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, które nazywa się Obdarowani. Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Do usłyszenia.
3: Co Kościół na to?

widzę tłum szum. Chcę kochać życie jak Jack Sparrow. Kocha rum lub bardziej, bo od życia bardzo dużo mogę brać. Wcześniej samemu coś drugiemu muszę dać. Brać, brać, większość chciałaby. Znysią się ludziom, a miłość wcale nie gości w nich. Przykro mi, niech nam się co innego śni.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie. Radio Warszawa 106 i 2 FM.
4: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
5: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
6: Na wieki wieków. Amen.
5: Czy Państwo wiedzą, ile kosztuje jeden as?
6: My już wiemy, sprawdziliśmy to i jesteśmy zdumieni.
5: I powiemy na koniec, nie będziemy teraz zdradzać.
6: Tak jest.
5: Cóż to za as? To nie jest taki as w kartach, ale Pan Jezus mówi dziś w Ewangelii, że czyż nie dają dwóch wróbli za asa? Ile kosztuje as na warszawską dniówkę, o tym jeszcze dziś powiemy, ale to oznacza tyle, że dla Pana Boga cenne są rzeczy małe, zwyczajne.
6: A w związku z powyższym powinniśmy się ucieszyć, bo my też jesteśmy cenni w Jego oczach.
5: Może więcej niż dwa wróble. W każdym razie będzie też o trudzie bycia sprawiedliwym.
6: Czyli takim trudzie bycia uczniem Jezusa, trudzie podążania za Jego nauką. Ale Pan Jezus nas tym wszystkim prowadzi i umacnia. Tak więc pójdźmy za Jego słowem.
5: A zaczynamy od czytania z księgi proroka Jeremiasza, więc będzie dramatycznie. Rozdział 20, werset 10 do 13.

Rzekł Jeremiasz: słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dokoła, donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść, także go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.

0: to tak się mówi, jeremiady, czyli takie dramatyczne wezwania. Jeremiasz żył w jakichś trudnych czasach.
1: Tak, to te przełomy, czasy poprzedzające niewolę babilońską i niewolę babilońską. Czasy trudne dla Izraela, chociaż początkach jego posługi Izraelici o tym nie wiedzieli, że to są trudne czasy. Ponieważ im było przyjemnie, było fajnie, dużo świętowali, ale problem ich życia polegał na tym, że zapomnieli o Panu Bogu.
0: Czyli za króla Asasa jedź, spi i zaciskaj pasa, a za chwilę były rozbiory.
1: A za chwilę były rozbiory, dokładnie tak. I to jest ta historia Izraela za czasu proroka Jeremiasza. I stąd jego życie nie było łatwe, jego posługa nie była łatwa, dlatego że nikt się nie przejmował jego słowami, jego nauczaniami. Nikt nie przyjmował tego słowa, które on głosił. A on miał świadomość tego, że tylko przyjęcie słowa może dać życie i zachować to życie Izraela i przemienić ich życie i ocalić. Tymczasem doświadcza pogardy, wzgardy, szyderstwa. Nie jeden raz chce umrzeć.
0: Czyli sprawiedliwy to oczywiście jest ten, który, i też prorok, to jest ten, który obrywa często. Albo zawsze.
1: Idzie pod prąd.
0: Tak, ale idzie dlatego, że widzi. Sprawiedliwy to jest ten, kto widzi, co się dzieje dookoła, jakie są czasy.
1: Tak, czyli patrzy oczami Pana Boga na tą rzeczywistość. Czyli sposób duchowy, tak? Czyli umie rozeznawać duchy i znaki czasu. I to jest rzeczywiście trud, ponieważ cierpienie, które rodzi się w człowieku, który w ten sposób żyje i idzie w imię Pana Boga, wynika przede wszystkim z tego, że wchodzi się niejako w ten ból Boga, który patrzy na swoje stworzenie, które marnuje swój czas, marnuje swoje życie, które zmierza ku zagładzie i nie daje się z tej drogi nawrócić. A Pan Bóg chce każdego ocalić. I Jeremiasz miał też to pragnienie, Boże pragnienie, ocalić ten naród. I dlatego nie przestawał głosić, pomimo że przeżyło wielokrotnie duże frustracje.
0: Tutaj ci, którzy byli sami w upadku, ale sami tego jeszcze nie widzieli, mówili sobie, może on da się zwieść, tak, że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Denerwowało ludzi to, że on mówił prawdę. Denerwowało to, że widział prawdę. Denerwowało to, że nie dał się zwieść. Tu jest napisane. Denerwowało ich to, że był taki porządny po prostu. Tacy ludzie budzą często zawiść w świecie właśnie zepsutym.
1: A zło próbuje nas sprowadzić do parteru, tak? Wszystkich sprowadzić do jednej linii, pod jeden sznurek podciągnąć, żeby wszyscy byli tacy sami, żeby tak samo myśleli, tak samo działali, żeby się nie wyróżniali, żeby nie robili kłopotów, nie przeszkadzali w życiu takim właśnie dla siebie, dla swojej przyjemności, łatwym, prostym i przyjemnym. I oprzeć się takiej presji, prawda, żeby się nie dać zunifikować, żeby się nie dać z tej relacji z Panem Bogiem ściągnąć na dół, żeby nie wejść w ten sposób myślenia tego świata, jest związany z walką i z trudem. Z taką pewną koniecznością nieustannej odkrywania, czy uświadamiania sobie mojej przynależności do Pana Boga. Uświadamiania sobie tego, kim jestem. Że chociaż wokoło mnie nikt się nie modli, wokoło mnie nikt do kościoła nie chodzi, wokoło mnie wszyscy sobie szydzą z Boga, z Jego przykazań, żyją jakby Boga nie było. To jednak ja wiem, że Pan Bóg, pokazując mi właściwą drogę i ustawiając moje życie w świetle Jego Ewangelii, robi to po to, żeby z mojego życia uczynić znak. Nawet jeżeli ten znak jest wyśmiewany, odrzucany, zgardzony, to ja wiem, że warto jednak przy Panu Bogu trwać.
0: Ale jest tutaj jedna, to nie jest subtelna różnica, ona wygląda subtelnie czasem. Różnica między prorokiem, czy też kimś świętym, a świętoszkiem. Kto w każdym widzi wady, wytyka, a samego siebie widzi jako po prostu głos świętości i rozsądku.
1: To prawda. No i różnica jest istotna. Człowiek świętoszkowaty tak naprawdę skupiony jest na sobie samym i tak naprawdę promuje siebie samego.
0: Ale tego nie widzi.
1: Nie widzi, ponieważ
0: on myśli, że jest faktycznie głosem Bożym.
1: Tak, ale skupiony jest tak naprawdę nie na sobie. Swoją wartość buduje, dostrzegając to, co Pan powiedział. Wady, grzechy, błędy innych ludzi. Natomiast nie patrzy w głąb swojego serca. Czyli nie pozwala na to, żeby to światło Boże oświetliło jego własne sumienie. Natomiast człowiek święty w pierwszej kolejności odnosi swoje życie do Pana Boga i widzi prawdę o sobie. Jeżeli ja zobaczę prawdę o sobie, prawdę mojego serca, to wtedy też, patrząc na innych ludzi, nie patrzę na nich po to, żeby ich osądzać, żeby ich potępiać, tylko po to, żeby pomóc im otworzyć się na Pana Boga i na Jego spojrzenie, tak żeby też mogli zobaczyć prawdę swojego życia oczami Pana Boga, tak jak ja widzę prawdę o swoim życiu oczami Pana Boga. I do tego Pan Bóg mnie zaprasza.
0: Tutaj mówi Jeremiasz coś takiego. Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, czyli Bóg doświadcza sprawiedliwego. To nie jest tak, że on jest sprawiedliwy dlatego, że mu się tak wydaje, albo że tak myśli, ale no Bóg go jednak testuje. To Bóg nas sprawdza. Nerki i serce.
1: Czyli coś, co jest we mnie najgłębsze, co jest taką...
0: To Bóg to bada.
1: Tak, to Bóg to bada. Bóg jest w stanie to wejrzeć, czyli nawet czasami to, co Pan powiedział o człowieku świętoszkowatym, że to przed nim jest zakryte, on tego nie widzi. A ja... Pan Bóg mnie prowadzi do poznawania przede wszystkim prawdy o mnie samym. Prawdy o mojej potrzebie bycia blisko Pana Boga, o mojej potrzebie bycia zbawionym, o mojej potrzebie bycia wyzwolonym. I Jeremiasz gdzieś w tym wszystkim też upatruje, znaczy on tutaj takie słowa wypowiada dość trudne. Dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Widać, że tutaj, jak to się mówi, do tej miłości chrześcijańskiej, miłości nieprzyjaciół jeszcze za bardzo Jeremiasz może nie dorósł na tym etapie, co też może być dla nas trochę pocieszające, bo my też do tego nie dorosliśmy, mimo że od tamtej pory minęło wiele, wiele setek lat. Natomiast ważne jest to, co on tutaj mówi, że Tobie powierzyłem moją sprawę, tak?
0: Tak.
1: Doświadczam różnego trudu, przeciwności. Panie, nie chcę być sędzią i katem nad moimi bliźnimi, nie chcę ich oceniać, chociaż tak łatwo mi to przychodzi, te myśli się pojawiają i czasami język swój rozpuszczę i zaczynam wszystkim o tym gadać i swoje frustracje wylewać. Ale mimo wszystko, Panie Boże, próbuję oddać to Tobie. Tobie powierzam moją sprawę, tą drogę, którą kroczę, to moje świadectwo, to moje płynięcie pod prąd. Powierzam to Tobie, żebyś Ty jakoś tym się posłużył, żebyś Ty mnie w tym wszystkim obronił i żebyś Ty mnie umocnił do tego, bym ja się nie poddał, bym nie upadł, bym był Twoim znakiem.
0: Bym był Twoim znakiem, bo właśnie to, co ksiądz powiedział, bo mi się wydaje, że ktoś świętoszkowaty, czasem troszkę, może wszyscy tacy jesteśmy, jak patrzę w swoje serce i widzę tam swoją piękną podobiznę w aureoli, to znaczy, że powinno dzwonić wszędzie i to jest alarm. Ale jeżeli patrząc w głębie siebie widzę Boga, no to chyba jest dobrze.
1: Tak, bo znaczy, że otwieram się na Ducha Świętego, który przekonuje mnie o tym, jaka jest prawda. Z jednej strony właśnie jestem umiłowany, jestem wybrany, jestem cenny w oczach Pana Boga, a z drugiej strony potrzebuję Boga, bo nie jestem samowystarczalny, bo jestem słaby, jestem grzeszny i nawet jeżeli w tym momencie może nie popełniam grzechów ciężkich, to wcale to nie znaczy, że nie ma we mnie przestrzeni, w której ja potrzebuję zbawienia. I tylko w tej perspektywie, patrząc na drugiego człowieka, jestem w stanie go kochać, ponieważ widzę prawdę o sobie. I mogę go kochać jako człowieka, który tak naprawdę wiele się ode mnie nie różni.
0: Za chwilę przeczytamy fragment z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.

0: Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
1: Mówimy dziś o trudzie bycia sprawiedliwym. Przed chwilą rozważaliśmy trud Jeremiasza, a tu święty Paweł pisze o tym, że przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi. I to nas w jakimś sensie łączy, że wszyscy jesteśmy dźgnięci do samego serca, do głębi serca przez śmierć. Jak mówimy o trudach bycia sprawiedliwym, nie ma tutaj bohatera.
2: Tak jest. To jest powód, dla którego my wszyscy przeżywamy trudy bycia człowiekiem sprawiedliwym. Bo grzech pierworodny dotknął istoty naszego istnienia, to naszej ludzkiej natury, naszego człowieczeństwa i skaził to człowieczeństwo. Grzech pierworodny nie jest tylko i wyłącznie jakimś czynem, aktem przeciwnym prawu Bożemu, ale jest wyborem człowieka, który sprawił, że to, co Bóg stworzył doskonałym, przestało być doskonałe, stało się zranione i w związku z tym skłonne do grzechu. Bardzo często, znaczy tak od pewnego momentu porównywało się na przykład grzech do tego wirusa HIV, tak, który bardzo mocno osłabiał odporność organizmu ludzkiego na wszelkie inne wirusy i bakterie. Właśnie grzech pierworodny jest takim wirusem, który wniknął w całą naturę ludzką i uczynił nas ludźmi, którzy bardzo łatwo ulegamy złu, a zarazem bardzo trudno nam jest realizować to, co dobre.
1: Czyli na czym polegałoby w sumie bycie sprawiedliwym? Bo trochę się odniosę do tego, co wcześniej mówił Jeremiasz. To było bardzo cenne. On wiedział, że nie jest specjalnie doskonały i mówi Bogu, badaj moje serce i moje nerki. I ja nie wiem, czy jestem twój, ty to wiesz, ty mi powiedz. No bo skoro ten układ jest niedomknięty, bo grzech go rozbił, to tylko Bóg go może to połączyć.
2: Tak, ale z kolei ja nie zostałem pozbawiony możliwości dokonywania wyborów i przy całej mojej słabości ja cały czas jestem zdolny do tego, żeby wybierać dobro, a odrzucać zło. I, czyli wybierać Boga. Jest taki fragment, nie wiem, w którym miejscu, gdzie Pan Bóg mówi, wybierajcie więc dobro, a nie zło, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami. I to jest bardzo często powracające do mnie zdanie. Ja mam wybór. I bycie tym człowiekiem sprawiedliwym to jest tak naprawdę ciągłe wybieranie, opowiadanie się po stronie dobra, więc opowiadanie się po stronie Pana Boga. Że pomimo, że doświadczam słabości swoich własnych grzechów, nędzy, upadków, pomimo, że widzę wokół siebie przykładów wiele tak naprawdę gorszących mnie, czyli takich zachęcających do tego, żebym odpuścił, żebym po prostu popłynął z nurtem tego rynsztoku, to ja pomimo wszystko chcę trwać przy Panu Bogu, chcę się opierać, chcę walczyć przeciwko grzechowi, może nawet, jak apostoł powie, aż do przelewu krwi, zmagać się ze sobą. I to jest ten trud bycia człowiekiem sprawiedliwym, czyli opowiadającym się po stronie tego, który jest sprawiedliwy, który jest dobry, który mnie kocha, który mnie ciągle motywuje i zaprasza, dla którego tak naprawdę żyję. Nie żyję dla siebie, ale żyję dla Boga. I na tym polega ten trud bycia sprawiedliwym. Opowiadam się konsekwentnie po stronie Boga. Wybieram konsekwentnie Jego przykazania, Jego naukę, Jego prawo. Nawet jeżeli mnie to kosztuje, nawet jeżeli upadam w tych wyborach, a upadam, będę upadał do końca moich dni, to podnoszę się i idę dalej.
1: To, co ksiądz mówi, brzmi w sposób konkretny i prosty, ale czy jest takie proste? Bo przed chwilką mieliśmy przykład naszego świętoszka, nie wiem, czy tego Moliera, czy innego świętoszka, który jak się schyla głęboko i patrzy w tą swoją studnię, to widzi swój portret w aureoli i jest przekonany, że wszystko jest okej, że mu idzie dobrze, że idzie prosto do nieba, Może się tak strasznie pomylić. No.
2: Może
1: I on może w ogóle nie załapać, że on robi głupstwa, że na przykład poobrażał mnóstwo ludzi, że zniechęca do Boga bardziej niż zachęca. Hmm. Taki kryzysik poznawczy.
2: To prawda, ale to nie jest tak. Oczywiście, że możemy mieć tego rodzaju doświadczenie i bardzo często ono jest naszym doświadczeniem, takie pewne ślepoty, zaślepienia sobą samym. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg nie będzie o nas walczył i o to, żeby otwierać nasze oczy. Tak? Jezus wielokrotnie przychodził po to, żeby otwierać nasze oczy, żeby leczyć naszą ślepotę, więc Bóg o nas walczy. Ja myślę sobie tak, że oczywiście, że jeżeli już zatwardzę to twoje serce i w takim zaślepieniu będę funkcjonował, zbawiając innych, a zupełnie nie zbawiając siebie, w sensie w cudzysłowie, nie pozwalając, żeby Bóg mnie zbawiał, no to mogę się rzeczywiście wykończyć niczym Judasz, jeden spośród 12. Ale Bóg nie jest nigdy bezradny wobec tego rodzaju postawy. I Bóg otwiera nasze oczy, Bóg walczy o nas, Bóg nas uzdalnia, bo po to posłał Jezusa Chrystusa, żeby On takie postawy rozmaite wszystkie, i te uświadomione, i te nieuświadomione, zwyciężał. Jezus nas zbawił z każdego możliwego grzechu. Jezus pokonał każdy możliwy przejaw zła. Jezus otwiera każdy grób człowieka. I dlatego Kościół cały modli się za każdego człowieka, za całą ludzkość, po to, żeby kiedy patrzymy się na ten świat i na to, co się dzieje w obecnym świecie, można by czasami pomyśleć, no to ewidentnie zmierza do zagłady, tak? Tutaj nie ma nadziei. No ale Pan Bóg nigdy w ten sposób nie patrzy. Bóg ciągle ma nadzieję. I w tym wymiarze indywidualnym każdego człowieka, do którego serca puka, stuka, żeby usłyszał to słowo, otwórz się na mnie, i do całych społeczeństw, do tych wszystkich struktur zła, do rządów, prawda, światowych, europejskich, polskich i amerykańskich, jakichkolwiek innych, żeby przebić się z dobrą nowiną, bo taki jest Bóg. I po to przyszedł Jezus Chrystus.
1: Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na wszystkich łaska i dar Boży łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. To oczywiste, ale i niesamowite oczywiście, ale tu napisane jest przez jednego człowieka.
2: Przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
1: Tak.
2: Czyli wyjątkowego człowieka, nie jednego z wielu ludzi, tylko stworzonego na nowo w swoim człowieczeństwie, w którym możemy odkryć, do czego my jesteśmy powołani. A kiedy patrzymy się na życie Jezusa jako człowieka w czasie tych 33 lat Jego życia, przyglądamy się głównie temu perspektywie ostatnich 3 lat życia. No ale mamy te niewielkie epizody, jak chociażby ten 12-letni Jezus w świątyni. Jego pragnienia, to w jaki sposób on się ukierunkowywał, na kogo się ukierunkowywał. On wiedział, że żyje dla Boga, nie żył dla siebie, żył dla drugiego człowieka. Stał się prawdziwym człowiekiem, żebyśmy my mogli zobaczyć, do czego jesteśmy, do jakiej godności jesteśmy powołani, jak możemy żyć. My w ten sposób oczywiście tutaj na ziemi, no jeżeli dojdziemy do świętości na ziemi, to będziemy tak żyli rzeczywiście. I myślę, że przykłady człowieczeństwa ludzi świętych, których czcimy, albo nawet tych, których nie czcimy, ale których spotkaliśmy na drogach naszego życia, pokazują, że można żyć właśnie nie dla siebie, ale żyć dla innych. Jezus żył dla innych. Im bardziej odrywamy się od siebie i żyjemy dla innych, tym bardziej stajemy się do Jezusa podobni. I to sprawia, że przekraczamy te nasze naturalne ograniczenia i wynikające z grzechu i konsekwencji grzechu, i pozwalamy na to, żeby to ta uświęcająca moc Jezusa, moc Ducha Świętego dokonywała w nas tego dzieła, którego Bóg chce dokonać, żebyśmy doszli do celu.
1: Za chwilę posłuchamy Pana Jezusa w Ewangelii.

Ci, Panie, za Twoją łaskę, która jest nad nami, która sprawia, że wszystko możemy, Panie, że możemy Ci powiedzieć dzisiaj, że Ty jesteś Królem. Dzisiaj jest Twoja niedziela, dzisiaj jest Twoje święto i nasze zarazem, bo Ty rzeczywiście zostałeś naszym Królem i Ty zwyciężyłeś śmierć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że gładzisz nasze grzechy. Dziękujemy Ci za Twoje

Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię.

0: co tutaj mówi Jezus na początku. I tak jest proste. Nie bójcie się ludzi. Wykrzyknik. Mój Boże, w naszym życiu, a propos też naszej małości, różnych naszych dramatów, my się często po prostu boimy też ludzi. Różnych ludzi się boimy. Swoich bliskich, bardzo bliskich, ale też i szefów pracy. I boimy się hejtu od ludzi. Boimy się też polityki. To też są ludzie, prawda? Media. To są wszystko ludzie. Nie bójcie się ludzi. Jakby to było słodko żyć.
1: Pięknie by było.
0: Nie bojąc się ludzi.
1: Tak, no niestety. Ten duch lęku bardzo mocno nas opanowuje. No, powiedzmy sobie szczerze, że myślę, że on się w nas zakorzenia też no, ze względu na te rany, które sobie nosimy, ale też to, że my mimo wszystko dbamy bardzo mocno o to, żeby ten nasz wizerunek nie ucierpiał, żebyśmy mieli pewien komfort życia, żeby inni dobrze o nas myśleli, dobrze na nas patrzyli. Skoncentrowani jesteśmy na sobie. Im bardziej jesteśmy skoncentrowani na sobie, tym większa przestrzeń do tego, żeby ten lęk nas się pojawiał. Bo boimy się tego, co stracimy w różnych możliwościach, prawda? Kiedy staniemy w prawdzie, kiedy będziemy uczniami Jezusa, kiedy będziemy świadkami, kiedy zdecydujemy się na to, żeby być sprawiedliwymi, to ciągle się bawią takie myśli, a co inni, co ja z tego będę miał, czy ja nie stracę, czy mnie nie odrzucą, czy mnie nie wyśmieją. Nie lękać się, to odkrywać, jaką godnością cieszą się w oczach Pana Boga i przyjmować Jego miłość do mojej codzienności.
0: No właśnie, bo ludzie, którzy się lękają, oczywiście myślę sam o sobie również, to od razu spada w moich oczach moja wartość. Leci po prostu na pysk. Prawda? Kurs dolara spada, spada, spada i spada. No, w tym sensie, że jak się czegoś boję, to mi się wydaje, że jestem bardzo mało wart, że jestem nikim, jestem nic.
1: Tak, i to jest jedna z wielu konsekwencji grzechu, pierworodnego i tych naszych grzechów, tak? I pomniejszanie mojej własnej wartości w moich własnych oczach.
0: Jezus świetnie to wie, dlatego właśnie mówi o wartości. I mówi tak, czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Uwaga, wyjaśniamy zagadkę. Mhm. Proszę księdza, ile wart jest jeden as?
1: Sięgając do czasów biblijnych, jeden as to była 1/16 denara. A denar to jedna dniówka takiego zwykłego robotnika, który żyje, powiedzmy sobie, za tą minimalną krajową. Natomiast pan redaktor tutaj ładnie nam obliczył, że przeliczając to na dzisiejsze realia, taką pensję warszawską, tak? Aha. Najniższą warszawską pensję, to jeden as to byłoby około 17 zł.
0: Tak, czyli gdzieś wróbel to jest 8,5
1: złotego. 8,5 złotego. Czyli zdecydowanie, no wiadomo, że z tego wróbla to wielkiego pożytku nie ma. Człowiek by się nie najadł nim absolutnie, ani nie nalizał. Więc coś bardzo malutkiego. A mimo to Pan Jezus, dając to niesamowite porównanie, pokazuje też, że nawet jeżeli w nas jest coś bardzo małego, coś bardzo...
0: Nawet jak je czujemy na 17 zł, proszę Państwa.
1: Tak jest.
0: Nie, na 8,5 złotego.
1: Dokładnie, to jesteśmy cenni w Jego oczach, o wiele, wiele ważniejsi. To, tutaj żart, to taki udał się Panu Jezusowi taki żart. Tak, może bo to, żeby trochę tą atmosferę też rozluźnić, bo to uleganie presji tego świata i to pogrążanie się w lęku sprawia, że my tak bardzo mocno się na tym wszystkim koncentrujemy, że to zupełnie odbiera na jakąś perspektywę wyjścia z tego stanu rzeczy. A Jezus tutaj tak próbuje, może tak, takie mam wrażenie przynajmniej, to jest moje wrażenie, że takim troszeczkę lżejszym tonem pokazać, że to nie o to chodzi. Że on zupełnie inaczej na nas patrzy, że on nas zupełnie inaczej widzi, że my, jakkolwiek byśmy siebie nie pomniejszali w swoich własnych oczach, albo nie byli przez innych poniżeni i pomniejszeni, to w jego oczach jesteśmy kimś wyjątkowym.
0: Każdy włos na naszej głowie jest policzony. U mnie to łatwo policzyć.
1: U mnie, proszę czcigodnego, jak się do fryzjera udaje, też coraz mniej trudu fryzjer ma.
0: No, ale każdy włos jest policzony. Jak patrzę na tego sprawiedliwego od pierwszego czytania, to po pierwsze on może być osaczony, bo może być w świecie, który po prostu myśli inaczej, a Bóg w moje serce i nerki zagląda i mówi mi, idziesz dobrą drogą. I dlatego wiem, że mi jest trudno po prostu, potrzebuję odwagi. Po drugie, mogę się bać ludzi, tu jest napisane. Mhm. Mogę też czuć się bezwartościowy zupełnie. Jestem pod wpływem grzechu, to było w drugim czytaniu. To po prostu wszystko jest trudne. Tu jest jeden niesamowity łącznik między pierwszym a trzecim czytaniem. Jak wtedy mówił Jeremiasz, że Bóg bada jego nerki i serca, tu Jezus mówi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic

0: tajemnego, o czym by nie miano się dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle. A co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Prawda. Prawda jest tym, co...
1: Wyzwala.
0: Wyzwala, właśnie.
1: I kruszy też te wszystkie kajdany zniewoleń, różnych takich złudnych koncepcji, ideologii i tak dalej. Trzeba głosić prawdę. Prawdę Bożą. O wszystkim. Bo no, żyjemy w świecie pełnym kłamstwa i najrozmaitszych, właśnie już wspomniałem, ideologii, które próbują zakłamać rzeczywistość, przedefiniować wszystkie dziedziny naszego życia i naszych relacji. A w ciemnościach naszego życia, w ciszy modlitwy, kiedy stajemy przed Panem Bogiem, On nam do ucha ciągle będzie wkładał słowo prawdy, słowo życia. I po to, żebyśmy my, przyjmując to słowo, Jego naukę, żebyśmy to rozgłaszali, żebyśmy się nie bali o tym mówić. Nawet jeżeli nikt tego za bardzo nie chce słuchać. Ale to prawda zwycięża świat, a nie kłamstwo.
0: Ksiądz Popiełuszko powtarzał te słowa i powtarzał też nieraz za Jezusem, że nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. I ciało Jego zostało okrutnie rozszarpane, można powiedzieć.
1: Ale to, czego uczył Ewangelia Jezusa Chrystusa, jest cały czas żywa, cały czas wydaje swoje owoce, cały czas przemienia oblicze tej ziemi i to widać bardzo mocno. I też patrzymy się na te tendencje, prawda, gdzieś tam w innych krajach, czasami jakieś jaskółki słyszymy niewielkie, ludzie wracają do wartości, ludzie dorośli przyjmują chrzest, chcą być w kościele, wracają do sakramentów i u nas. I to jest, pokazuje, że Pan Bóg jest od tego, Pan jest po prostu, Pan Bóg jest większy niż całe to zło tego świata.
0: To nie są jaskółki, to jest wiele wróbli, proszę księdza.
1: No dobra, trzymajmy się. Wróbli, to jest wiele wróbli, które pokazują, że On zwycięża, że On jest Panem, a nie ten świat, a nie władca tego świata.
0: I sprawiedliwi, co mają być? Spokojni.
1: Mają być spokojni i mają się przyznawać do Jezusa. Czyli jestem świadkiem Jezusa, jestem Jego uczniem, jestem chrześcijaninem, modlę się, spowiadam się, uczestniczę w Eucharystii, żyję nauką Jezusa i jest mi z tym dobrze. Może nie zawsze łatwo, ale jest mi z tym dobrze, bo mam pokój w sercu, bo rodzi się we mnie radość, bo patrzę na życie swoje z jakąś nadzieją, bo Jezus wydobywa mnie z moich ciemności, z moich lęków, bo pozwala mi pokonywać moje własne grzechy i dlatego chcę być z Jezusem i mówię o tym innym, przyznaję się do Niego. I dla innych też to jest bardzo ważne, nawet jeżeli w pierwszym momencie popatrzą na mnie dziwnie, albo będą coś powiedzieli, nawet żartobliwie, to zawsze to słowo świadectwa gdzieś tam w którymś momencie wróci. I to jest to, bo ja tutaj w tym momencie właśnie jestem tym, który zasiewa. A owoc swój to ziarno wyda, kiedy Pan Bóg postanowi.
0: Czyli nawet jak jestem, jak czuję się czasem wróblem, to w porządku.
1: W porządku. Tym bardziej, że wróble są bardzo fajne. No więc można te piórka swoje otrzepać, tutaj gdzieś tam dzióbkiem podłubać, rozejrzeć się wokół za tymi ziarenkami łaski Bożej, które Jezus tam nieustannie daje i żywić się nimi. I to nasze życie naprawdę ma sens.
0: Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Dziś tak było wiosennie, chociaż już zaraz lato. Gdyby ktoś chciał wspierać tą naszą pracę i audycję Księga, to serdecznie polecam. Można to zrobić przez stronę radiowarszawa.com.pl. Tam jest zakładka Wspieraj nas. A dziś za uwagę dziękuję bardzo.
1: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

Za 4 minuty wybije godzina 10. O 10 rozpoczniemy transmisję mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej Wołominie.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Przedstawię intencję naszej dzisiejszej modlitwy. Łączymy się duchowo w transmisji radiowej naszego Radia Warszawa ze słuchaczami, redakcją, szczególnie z chorymi, którzy nie mogą uczestniczyć fizycznie w mszy świętej, wszystkich, którzy są w pracy może, czy kierowców. O dary Boże, błogosławieństwo dla wszystkich darczyńców na naszą parafię, na radio, na nasze prace, za nasze prace termomodernizacyjne w intencji Alicji Żmudzkiej i polecamy również wszystkie osoby konsekrowane. O łaskę zdrowia dla Ani i jej mamy, o pojednanie w rodzinie w intencji Elżbiety Leś i Elżbiety Wyżyk z racji imienin z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Matki Najświętszej. Polecamy również modlitwie Wiktora Bruszewskiego, który wkracza w dorosłe życie, prosząc dla niego potrzebne łaski. Dziękczynna za wysłuchaną prośbę o zdrowie dla Danuty, Barbary, Janka, Henryka Cisielskiego, Anny Marczak, Wiolety Babskiej. W intencji księży Alberta z racji imienin, księdza Daniela, Łukasza. O zdrowie i ufność dla Jadwigi Łaszczewskiej, cierpliwość dla jej córki, w intencji wszystkich przedsiębiorców, o pokój serca, o łaskę wiary dla Magdy, Michała, o chrzest dla ich dzieci, o łaskę dla Magdy, Szymona, Nikodema, o zdrowie, potrzebne łaski w powrocie do Boga, do zdrowia, o dar beatyfikacji sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, o powrót do zdrowia, dziękczynna za szczęśliwą operację Artura, o umocnienie siły, o uzdrowienie dla Andrzeja, powrót do domu ze szpitala, o siły i łaski dla Barbary Makuch w intencji siostry Dominiki obchodzącej swoje imieniny, o pomoc Bożą, radość i pokój serca w intencji dzieci i młodzieży, szczególnie dzieci, które w tym roku przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej, nauczycieli kończących rok szkolny, o udane wakacje. W intencji Marianki Borko z okazji 5. rocznicy urodzin, w intencji jej rodziców, o łaski Boże, w intencji Czesławy Wielgo z okazji 81. rocznicy urodzin, również o potrzebne łaski dla Elżbiety Tomaszewskiej w dojściu do sprawności, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej na każdy dzień. Dziękujemy za 72 lata życia Elżbiety z prośbą o zdrowie, łaski Boże, opiekę Maryi, dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Również w intencji księdza Witolda proboszcza o potrzebne łaski w życiu osobistym, kapłańskim. Polecamy również Boże błogosławieństwo, intencje, opiekę Matki Bożej dla rodzin Wojciecha, Roberta i Tomasza Kurków, o szybki powrót do zdrowia, ulgę w cierpieniu dla Alicji Golanowskiej, dziękczynno-błagalna w intencji Bożeny Bala z okazji 60. urodzin, z podziękowaniem za wszelkie łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, Pana Jezusa Miłosiernego dla niej i jej rodziny. W pierwszą rocznicę ślubu ofiarujemy modlitwę za Aleksandrę Sitarz i Jana Kapałę, Karolinę Kostko i Dominika Borówka. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Anny i Dariusza Stefaniuk w 20. rocznicę ślubu. Podobnie w intencji Katarzyny i Tomasza Świerżewskich, jubilatów. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w dniu urodzin dla Dariusza Sudaka. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaski dla Julii i Wiktora w pierwszą rocznicę ślubu. I modlimy się za zmarłych Wacława Kwiecińskiego, Wacława Karwacza, Krystynę Dębińską, Ewę Kossakowską, Andrzeja Goławskiego, Piotra Janowskiego, Ryszarda Olszewskiego, Krystynę Buryło, Wiesławę Dołęga, Zofię Paziewską, Teresę Edwarda Kania, Zofię Tadeusza Błażejewskich, Janusza Filipina, Witolda Kuzia, Eugenię Kowalczyk, Krzysztofa Suskiego, Gerarda Dziekoń, Andrzeja Gąsowskiego, Annę Gajcy, w 30. dniu po pogrzebie Bogdana Piątek, Jana Mioduszewskiego, za świętej pamięci Lokadii Antoniego Hacińskich, ich rodziców, Genowefę Józefa Godowskich, ich rodziców, Stefanię Bielecką, Krzysztofa Bieleckiego, Tadeusza Kusaka, Sebastiana Serafimowicza, Stanisławę Henryka Rogaskich, ich dzieci, rodziców, Julię Markiewicz, Krzysztofa Szula, Janusza Filipina, Józefę Piotra Radzikowskich, Leszka Leśniaka, jego rodziców, Zofię i Bolesława Plewka,
Zofię Kęsicką, Andrzeja Kozłowskiego w 17. rocznicę śmierci, Beatę Dulian w 3. rocznicę śmierci, Zdzisława Dąbrowskiego, Marcina Krejckant w 4. rocznicę śmierci, Jana Siwińskiego w 7. rocznicę, Eugenię Kowalczyk, Krzysztofa Suskiego, Zdzisława Tarsalewskiego w 15. rocznicę, Krzysztofa Nowackiego od sąsiadów, intencja z bloku 61 i 63, Kazimierza Ciszkowskiego, Jana Ryszarda i Andrzeja Zacheja, Annę Bernarda Mościckich, Hannę Sudak w 2. rocznicę śmierci, Romana i Mariannę Sochlów od kolegów i koleżanek z pracy, Zdzisława, Mariannę, Czesława Podleśnych, Walerię, Tadeusza, Andrzeja i Agnieszkę Matera, Wiesława Jakubczaka w intencji od sąsiadek, Stanisławę Plewka od rodziny Pergą, Bronisławę Flaga, Alicję Kokoszka Monetę, jej rodziców, teściów, zmarłych z rodziny Kokoszków i Ceranów. Włączmy się z naszymi intencjami też do modlitwy. Dzisiaj liturgia słowa wskazuje nam na Eucharystię, abyśmy mogli też z odwagą wyznawać wiarę, przyjmować codzienne trudności, z ufnością trwać przy Chrystusie, nawet wtedy, gdy wymaga to wysiłku. Uznajmy przed Bogiem i wobec zgromadzonego tu Kościoła naszą grzeszność. Panie Jezu, Ty przyszedłeś na świat, aby dokonać Jego odkupienia. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywróciłeś nam godność dzieci Bożych, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty obiecujesz wspaniałą nagrodę tym, którzy przyznają się do Ciebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością.

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dookoła. Donieście, doniesiemy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść tak, że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto słowo Boże.

dla Ciebie znoszę rąga, niech hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzec z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficie spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.

0: Pana z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
1: Zładzą nasze grzechy.
0: Czasami słyszę takie pytanie, jak ksiądz kazanie przygotowuje. No to jest dosyć proste, bo trzeba przeczytać czytania, które są na dzień dzisiejszy i większość księży tak to czyni. Czytamy i zastanawiamy się, co Pan Bóg chce przez te czytania powiedzieć, korzystając oczywiście z różnych pomocy, komentarzy. Różne są skojarzenia. Słowo Boże ma być konkretne, ma być adekwatne do danej sytuacji, więc to jest zawsze pewna myśl księdza w odniesieniu do tego wszystkiego, co przeżywa on sam, ale także i wszyscy ludzie, którym posługuje. Przecież ksiądz uczestniczy w tym życiu, rozmawia z ludźmi, spowiada, czyta, słyszy o różnych rzeczach. Więc tak i dzisiaj usłyszeliśmy z księgi proroka Jeremiasza właściwie można powiedzieć zaproszenie do głębokiej wiary, a my w tę trzecią niedzielę miesiąca też łączymy nasze rozważania z Eucharystią. Można powiedzieć, że to Eucharystia nas wprowadza w to głębokie przeżywanie wiary. Eucharystia, która jest szczytem, celem i szczytem chrześcijańskiego życia, jak zostało to napisane w dokumentach Kościoła. Prorok Jeremiasz, otoczony wrogami, ufa Panu Bogu jako swojemu obrońcy. To zaufanie jest również kluczowe wtedy, gdy przystępujemy do Eucharystii. To tutaj mamy odnajdywać siły do, tak jak powiedziałem na początku, do stawiania trudnościom naszego życia. Ta Eucharystia ma nas umacniać, przemieniać z Kościoła. Mamy za każdym razem wyjść umocnieni, z jakimś przesłaniem, z jakąś nowością, z dobrocią. Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy Eucharystia nas nie zmienia, nie zostawia żadnego śladu. Mamy różne myśli, różne nieprzebaczenia, różne osądy, oskarżenia i często z tym nic nie robimy. Wychodzimy tacy sami, jacy byliśmy przed udziałem w mszy świętej. Jan Paweł II mówił, że Eucharystia właśnie, która jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia, jest wzorem tak zwanej proegzystencji, czyli bycia dla drugiego człowieka, dla bliźniego. Zastanówmy się więc, w jaki sposób ta Eucharystia nas będzie przemieniała, w jaki sposób stawać się człowiekiem dla drugiego. Eucharystia z pewnością jest wzorem dla nas miłości i służby. U świętego Mateusza w Ewangelii słyszymy zachętę do odwagi i wytrwałości. Nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. To wezwanie jest szczególnie ważne, bo w Eucharystii doświadczamy obecności samego Pana. Spożywając Jego ciało, stajemy się jedno z Nim. Eucharystia uczy nas, byśmy byli jak Chrystus, jak On, gotowi do poświęcenia, do ofiary, do zniesienia różnych trudności, niewygód, tego wszystkiego, co nie mieści się w naszych kalkulacjach, co jest wbrew temu wszystkiemu, co chcielibyśmy, naszym potrzebom także. Jest to zaproszenie tak, żeby każdego dnia angażować się w życie społeczności, w której żyję, w pracę, którą wykonuję, niezależnie od tego, czy ona dostarcza nam zadowolenia, radości, czy jest mozołem i trudem, przemęczeniem. W protokole męczeństwa z 12 lutego 304 roku czytamy: 31 mężczyzn i 18 kobiet razem ze swym duszpasterzem stanęło przed sądem. Aresztowano ich podczas mszy świętej sprawowanej w domu Oktawiusza Feliksa. Zapytani przez konsula, dlaczego działali wbrew zakazowi gromadzenia się, odpowiedzieli: ponieważ nie możemy żyć bez mszy świętej. Ponieważ nie możemy żyć bez mszy świętej. Zostali skazani na śmierć. Ale Pan przyjął ich miłość i dał im udział w wiekuistej uczcie. Moi drodzy, to historia, odległa historia. Tertulian, który był pisarzem wczesnochrześcijańskim, który żył właśnie na przełomie II i III wieku, który był teologiem, zresztą nawrócony na chrześcijaństwo, apologetyk, taki utwór wydał w obronie wiary, stwierdził, że nie rodzimy się chrześcijanami, lecz stajemy się nimi. I to też jest jakaś pomoc dla nas, że przychodzimy na Eucharystię, bez której żyć nie możemy, idziemy na modlitwę adoracyjną, spędzamy minuty czy godziny nawet przed Najświętszym Sakramentem, dlatego, że my stajemy się ludźmi Chrystusa. Można by powiedzieć, że ten czas ofiarowany Bogu, a jednocześnie sobie, On nas wewnętrznie kształtuje. Ten czas jest nam potrzebny. Kto nie ma czasu na modlitwę, kto nie ma czasu na mszę świętą, jest w jakimś sensie zubożony, czyli pozbawiony tego, co nazywamy pewną duchowością. Myślę, że tutaj też takie hasło, czy takie zawołanie jest właściwe, że jako chrześcijanie, czyli ci, którzy uczestniczą w Eucharystii, tak można by określić nasze chrześcijaństwo, że każdy z nas jest takim człowiekiem eucharystycznym. Możemy tak o sobie dzisiaj powiedzieć. Jesteśmy na Eucharystii, czyli jestem człowiekiem eucharystycznym. Ta Eucharystia ma mnie przepalać, przenikać do głębi każdego z nas, byśmy stawali się eucharystyczni, czyli stawali się właśnie chrześcijanami. I taka myśl jest, że właśnie na tym polega nasze chrześcijaństwo, że my mamy przywracać Ducha Światu. Tu czerpiemy od Chrystusa pewną myśl. Tutaj On przychodzi do nas. Eucharystia jest źródłem. Ona nas ma wewnętrznie urabiać, byśmy w ten sposób przywracali duchowość światu. Dlatego wszędzie, gdzie Kościół się pojawia, to jest Eucharystia. To jest ten największy skarb. Można by powiedzieć, że kiedy papież pojechał do Hiszpanii, do Madrytu, to też pojechał odprawiać mszę świętą. I na tę mszę świętą przyszło 1 200 000 osób. Uczestniczyć w mszy świętej, czerpać łaski, owoce z mszy świętej. Oczywiście posłuchać papieża i może podziwiać jakiś fenomen następcy świętego Piotra, a może w tym świecie zagubionym gdzieś wchodzić na drogę poszukiwania tego, co naprawdę w życiu jest ważne, co się liczy, na co wskazuje ten, który jest zastępcą Jezusa na ziemi, prorok naszych czasów, papież Leon XIV. Eucharystia jest w centrum naszego życia i oby tak zostało na zawsze. Obyśmy umieli dawać świadectwo o tym, takiej wewnętrznej przemiany, która tu się dokonuje, ale też i żebyśmy pokazywali innym, że nie znajdą szczęścia, nie znajdą pełni swojego życia bez Eucharystii, poza Eucharystią. Eucharystia to jest Chrystus obecny pośród nas, ten, który składa swoje życie w ofierze, kiedyś na krzyżu, a teraz w sposób bezkrwawy, pod postaciami chleba i wina. Ten Chrystus, którego przyjmujemy i który nas ma wewnętrznie kształtować i przemieniać. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,

światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas –

wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Do Boga, który udziela nam swojej łaski i uzdalnia nas do dawania świadectwa z pokorą, wołajmy: rozpal, Panie, serca wszystkich ochrzczonych, niech dzięki bogobojnemu i uczciwemu życiu zbawcze orędzie o Twojej miłości i dobroci dociera aż na krańce świata. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy doświadczają prześladowań, odrzucenia lub cierpienia z powodu wiary, aby umocnieni Bożą łaską świadczyli odważnie o Chrystusie. Ciebie prosimy. Za ludzi zagubionych, słabych i samotnych, aby odnaleźli w Chrystusie źródło nadziei i pokoju. Ciebie prosimy. Polećmy wszystkich chorych i cierpiących. Prośmy dla nich o powrót do pełni zdrowia, do rodzin. Módlmy się o ufność w cierpieniu, aby pamiętali, że żadne cierpienie nie jest bez sensu, jeśli jest złączone ze zbawczym cierpieniem Chrystusa. Ciebie prosimy. O błogosławieństwo Boże dla dzieci i młodzieży, którzy niebawem zakończą rok szkolny i katechetyczny. W szczególny sposób też módlmy się w intencji nauczycieli, aby prawdziwie odpoczęli po całym roku. O lepszą sytuację dla nauczycieli, pracy szczególnie. Niech pełni Twojego błogosławieństwa umiejętnie wykorzystują wszystkie umiejętności, wiedzę i o dobry odpoczynek na wakacje. Ciebie prosimy. We wszystkich intencjach, które tutaj przedstawiliśmy, które w sercach naszych mamy, aby Bóg przyszedł nam z pomocą i nas wewnętrznie przemieniał i umacniał. Ciebie prosimy. Polecamy zmarłych, aby przyjął ich do swego królestwa. Ciebie prosimy. I za nas wszystkich tutaj zebranych, abyśmy stawali się każdego dnia dzięki Eucharystii świadkami wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, wysłuchaj próśb, które zanosimy do Ciebie z wiarą i umocnij nas w tym codziennym świadectwie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego, ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, aby

0: Abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Romualda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Chciałbym krew naszego Pana Jezusa Chrystusa oczymy i będziemy przyjmować. Niech nam pomogą się wieczne. Jezus Chrystus, Boga żywego, to jest woli Ojca.
2: Zmiłuj się nad

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
1: Ciało Chrystusa, Mistrza, żywość wieczna.

0: Boże nasz Ojcze, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Wysłuchajmy ogłoszeń. Za chwilę obrzęd poświęcenia pojazdów i błogosławieństwo kierowców. Dziękujemy służbie porządkowej Totus Tuus za pomoc w organizacji, a kierowcom za złożone ofiary, które przeznaczymy na pomoc misjonarzom. Dziękujemy za wszystkie wpłaty i składane ofiary na pokrycie kosztów prac termomodernizacyjnych, które przeprowadziliśmy w parafii, za dzisiejszą tacę w szczególny sposób. Serdeczne podziękowania kierujemy do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Ochotniczej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej za zabezpieczenie przejazdu 5. zlotu motocyklowego Motopielgrzymki. Dziękujemy motocyklistom za bezpieczną jazdę, wolontariuszom zabezpieczającym recepcję, parking przy kościele. Dziękujemy za przygotowanie gastronomii oraz atrakcji dla dzieci u kowboja. Zachęcamy wszystkich do udziału w nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przypominamy dzieciom i młodzieży o spowiedzi na zakończenie roku szkolnego, udziale w mszy świętej dziękczynnej. Rodziców również zapraszamy w piątek na godzinę 8. Mija we wtorek 21. rocznica święceń biskupich pasterza diecezji biskupa Romualda Kamińskiego. Prosimy o modlitwę w jego intencji za diecezję. W środę obchodzimy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Zapraszamy do udziału w mszach świętych. Po wieczornej mszy świętej godzinną adorację Najświętszego Sakramentu poprowadzi Ruch Rodzin Nazaretańskich. W piątek po wieczornej mszy świętej zostanie odprawiona droga krzyżowa ofiarowana za zmarłych w czyśćcu cierpiących, a w sobotę na 8 rano zapraszamy czcicieli świętego Michała Archanioła na mszę świętą, modlitwę, nabożeństwo. Za tydzień w niedzielę o 15 msza święta dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 29 czerwca w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła rozpoczniemy w naszej parafii Jerycho Różańcowe. Rozpocznie się o godzinie 18 przez 24 godziny. Będzie możliwość włączenia się z modlitwą różańcową o każdej porze dnia i nocy. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj się poczujemy zaproszeni. Jest to taka akcja ogólnopolska. Nasza diecezja podejmuje to Jerycho Różańcowe. Warto też może zajrzeć do encykliki papieża Leona, ostatniej encykliki, w której przedstawia tak zwaną drogę Nehemiasza w odróżnieniu od uczestników wieży Babel. Ta droga Nehemiasza to jest takie miejsce dla każdego, by odbudowywał część tego muru, jak to tam jest powiedziane. Zapraszamy do tej modlitwy. Wcześniej w parafii w Duczkach będzie takie 24 godziny w Zagościńcu, u nas 29 na 30 czerwca. Szczegóły będą na plakatach, zapraszamy więc do uczestnictwa. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu niedzielne wieczorne msze święte będą odprawiane o godzinie 19. Radio Warszawa i rozgłośnia naszej diecezji warszawsko-praskiej wraz z biurem pielgrzymkowym zaprasza na pielgrzymkę do Meksyku na lutego 2027 roku. Tak sondujemy troszkę, zbieramy głosy chętnych do tego wyjazdu. Prosimy o zadeklarowanie się teraz w tym tygodniu najlepiej, żebyśmy wiedzieli, czy ta pielgrzymka dojdzie do skutku, czy nie, czy są chętni. Szczegóły są w zakrystii. Proszę się zastanawiać i podejmować decyzje. Zapraszamy po prasę katolicką. Sporo artykułów na temat pielgrzymki papieża Leona do Hiszpanii. 8 dni cudu jest taki artykuł w tygodniku Idziemy. 8 dni cudu. Co tam się wydarzyło? Warto też to wiedzieć. Informujemy także, że władza diecezjalna dokonała translokat księży, czyli przeniesienia księży. Także od nas odchodzi ksiądz Daniel Łaszcz. Przeniesiony zostaje do pracy w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie przy ulicy Nobla. Ksiądz Łukasz Król zostaje wikariuszem w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie koło Otwocka. Dziękujemy za te lata posługi duszpasterskiej tutaj. Ksiądz Łukasz 5 lat, ksiądz Daniel 3 lata. Życzymy wielu błogosławieństw i łask w nowych miejscach życia i pracy. Nowymi wikariuszami zostają ksiądz Marek Filipczuk, przepraszam, dotychczas posługujący w Warszawie Rembertowie w parafii Matki Bożej Zwycięskiej i ksiądz Piotr Protaś, obecnie jeszcze wikariusz w Michalinie koło Otwocka. Jednocześnie informujemy, że zarząd Zgromadzenia Sióstr Michalitek odwołał z pracy katechetycznej siostrę Dominikę Tuzimek, która była przełożoną sióstr tutaj, tym samym będzie zmiana przełożonej u sióstr. A na miejsce przychodzi siostra Serafina Misiura, która już tutaj z nami była, siostra Serafina, ale chyba nie na przełożoną. Czyli będą dwie siostry zmienione. Życzymy także siostrom Bożego błogosławieństwa w służbie Bogu i ludziom. Do wieczności przeszli Anna Gajcy, Alina Włodarczyk, Michał Szczerbiak. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W intencji wszystkich kierowców, użytkowników dróg módlmy się. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. Za tych wszystkich, którzy ponieśli śmierć na drogach wskutek różnych wypadków, kolizji, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Módlmy się, nieprzebrany w swej dobroci Boże, pobłogosław wszystkie pojazdy, które poświęcimy, wykonane przez człowieka, aby jemu służyły, i spraw, aby wszyscy, którzy się nimi będą posługiwać, czynili to na chwałę Twoją i pożytek własny oraz swoich bliźnich przez Chrystusa, Pana naszego. I tradycyjnie samochodami przejeżdżamy z lewej strony mojej kościoła do bramy. Tam będzie poświęcenie pojazdów. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Miło, słonecznie, duszno, wręcz upalnie. 32 stopnie tylko w Warszawie. I muszę Państwa zmartwić, bo to jest temperatura maksymalna dzisiaj, ale po godzinie 13, zdaniem synoptyków, zagrzmi i będzie padać taki porządny deszcz do godziny 16. Tak to będzie wyglądało. 30 stopni w Legionowie, 29 w Nowym Dworze Mazowieckim.
0: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Minęła godzina 11. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa w niedzielę. Ale oczywiście, drodzy Państwo, to nie jest sugestia skierowana do kierowców, którzy właśnie jadą na zielonym świetle i raptem się zatrzymają. Nie, nie o to chodzi. Bardziej chodzi o taki relaks, spokój i duchowy odpoczynek. Nelly Furtado na dobry początek tego spotkania na 106,2 FM. Minuta po godzinie 11. Ewa Pietrzak, dzień dobry.

11 minut po godzinie 11, Radio Warszawa na 106.2 FM. Drodzy Państwo, co czeka nas w tej godzinie na naszej antenie? Dobre słowo papieża Leona XIV, to mogę obiecać. A po 11.30 dr Mariola Serafin zabierze nas tym razem do Lyonu i najbliższych okolic, bo właśnie tutaj w XIX wieku nastąpił dynamiczny rozkwit produkcji jedwabnych. Dlaczego właśnie ten temat? No tutaj znajdowali pracę kupcy, rzemieślnicy i zwykli robotnicy. Jednym z nich był Antoni Żaliko, który będąc takim prostym robotnikiem stał się zamożnym właścicielem sklepu z tkaninami właśnie jedwabnymi. Dlaczego mówimy właśnie o nim? Ponieważ tutaj urodziła się i dorastała błogosławiona Paulina Żaliko, założycielka Żywego Różańca. O tym wszystkim opowie dr Mariola Serafin i jej gość, pan Stanisław Szuro, autor przewodników i pilot wycieczek. A teraz, drodzy Państwo, powolutku już wchodzimy w te wakacyjne rytmy Dreadlock Holiday na antenie Radia Warszawa, a za moment także Edyta Górniak, nie proszę o więcej, a jak ktoś poprosi o kubek wody dzisiaj albo dobrą kawę, to nie odmówimy.

0: To było wyznanie Edyty Górniak, 21 minut po godzinie 11.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas podróży apostolskiej do Hiszpanii. Msza święta w Wigilię Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Las Palmas de Gran Canaria, Stadion Gran Canaria. 11 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, po dniu bogatym w spotkania i wzajemne dzielenie się, sprawując teraz z wami tę Eucharystię, pragnę przede wszystkim dziękować Panu za tyle dobra, które każdego dnia się tutaj dokonuje. Powierzam Mu zaangażowanie wszystkich, a zarazem cierpienia, których świadkiem jest ta ziemia. Zachęcam was również, abyśmy podczas tej mszy świętej wspólnie modlili się za braci i siostry, którzy stracili życie na morzu. Wszystko to składamy na ołtarzu wraz z chlebem i winem, gdy przez wieczorną celebrację Wigilii wchodzimy w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, któremu poświęcona jest cała Hiszpania. Prośmy Pana, aby w tej chwili były w nas żywe te same uczucia człowieczeństwa, miłosierdzia i współczucia, które są w sercu Zbawiciela. W naszej medytacji pozwólmy się poprowadzić czytaniom, których wysłuchaliśmy. W pierwszym z nich Bóg przypomina Izraelitom bezinteresowność miłości, jaką ich umiłował. Wybrał ich nie dlatego, że mieli szczególne przywileje, zdolności czy zasługi, lecz z czystej miłości i będzie ich miłował zawsze, nawet wtedy, gdy z powodu zatwardziałości serca nie będą odpowiadać na jego uczucia. Taka jest miłość Boga, w której zakorzenione jest nasze powołanie do miłości. Nie opiera się ona na kalkulacji ani na samym uczuciu. Nie daje się też sprowadzić do zwykłej filantropii, lecz przenika całe nasze istnienie. Jest mieczem dla duszy, światłem dla umysłu, nieodpartym impulsem dla wolności, pokojem, a zarazem udręką dla serca, które bije w harmonii z innymi sercami, angażując całą osobę. Miłość bowiem jest wpisana w naturę człowieka, nawet więcej, jest warunkiem pełni jego istnienia. W taki sposób ukazuje się nam miłość w człowieczeństwie Zbawiciela i w poruszeniach Jego Najświętszego Serca, niezmienna i wierna nawet wobec niezrozumienia i odrzucenia, lęku, smutku i ludzkiego oporu.

0: 30 minut po godzinie 11.
1: Ucho igielne. Symbol drogi do świętości. Wymagającej, lecz otwartej dla tych, którzy mają odwagę nią podążyć. Do wspólnego odnajdywania jej w miejscach cudów i objawień zaprasza Mariola Serafin.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem dzisiaj wprost ze studia Radia Warszawa jest dr Stanisław Szuro, pilot, przewodnik i autor przewodników. Dzień dobry, Stanisławie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Na ostatnim naszym spotkaniu, czyli tydzień temu, to tutaj Państwa polecam, żeby sięgnąć do audycji, która właśnie była tydzień temu. To można zrobić bardzo łatwo przez stronę Radia Warszawa, tam w zakładce audycje znaleźć ucho igielne. Zacząłem Cię podpytywać, gdzie w wakacje można jechać tak, żeby było miło dla oka, przyjemnie, żeby się zrelaksować po długich okresach zimy i wiosny, kiedy siedzimy w pracy i właśnie już tak teraz stęsknieni czekamy na wakacje i te wakacje tak już są w nas, a my jeszcze nie jesteśmy na tych wakacjach, żyjemy nimi. Zaczęliśmy sobie podróżować, byliśmy w Barcelonie. No i ja jestem zaintrygowana tym, gdzie dzisiaj nas zabierzesz.
3: A dzisiaj zabiorę was do Lyonu i okolic. Lyon, trzecie co do wielkości miasto Francji. Kiedyś stolica Czech Galii w starożytności. I wszyscy, którzy zaglądają do historii Lyonu, słyszą o męczeństwie około 40 chrześcijan, 40 męczenników w 172 roku. Jedna z takich pierwszych sytuacji, gdzie grupowo zginęło męczeńską śmiercią ilość chrześcijan. Ale tak naprawdę dzisiaj coraz bardziej ten nowszy Lyon przyciąga ludzi do siebie, ponieważ Lyon w XIX wieku zaczął robić gigantyczne pieniądze. Miasto stało się centrum produkcji jedwabiu, tkanin jedwabnych. A jeszcze gdy wymyślono na początku XIX wieku tak zwane maszyny żakarda, które pozwoliły tkać we wzory kolorowy jedwab, no to wtedy ci, którzy mieli pieniądze i umieli je zainwestować, dorabiali się wielkich pieniędzy. I takim kimś był pan Antoni Żarikot. Przybył jako biedny człowiek, bardzo zdolny, świetnie potrafił organizować pracę, ale też i sam wykonywać tą pracę. I wychodząc od zwykłego robotnika, doszedł aż do pozycji właściciela fabryk jedwabiu. Miał 6 dzieci i wśród tych dzieci była młoda Paulina. Paulina była na początku normalną dziewczyną, później normalną nastolatką. Miała starszego brata, który chciał być księdzem, ale ona zaczęła uczestniczyć w balach. Wtedy to było wcześniej, nie tak jak teraz. Takie bale to już były od 14 roku życia. Piękna, wszyscy patrzyli na nią z bogatego domu. Ojciec mający olbrzymią ilość pieniędzy, ona piękna, no to wiadomo, że powodzenie. I mając 16 lat, sięgała po książkę wysoko na półce, musiała sobie przystawić drabinę, spadła i dostała jakiejś dziwnej choroby. Straciła koordynację ruchów. Miała te ruchy zupełnie

0: starszy brat chce jechać do Chin jako misjonarz, jako ksiądz. Więc ona postanawia wesprzeć misjonarzy. Dzięki tym jego rozmowom orientuje się, że misjonarze nie mają pieniędzy, że największym problemem jest zdobycie środków, żeby wybudować jakąś kaplicę, żeby zrobić jakieś dzieło miłosierdzia. I postanawia tworzyć zaplecze. Rozmawia z mnóstwem ludzi, szczególnie biednych robotników. Ma dobry język, którym potrafi z nimi rozmawiać i namawia tych ludzi, żeby raz w tygodniu jednego pensa, jednego centa, właściwie centima, jakby tak dokładnie powiedzieć w francuskim, przeznaczali na misję. I tworzy grupy po 10 osób, które zbierają te pieniądze. Potem są setki, potem są dywizje. I nagle się okazuje, że z tak malutkich ofiar jest całkiem niezły pieniądz na wsparcie misji. A ludzie łączą z tym odkładaniem pieniędzy również modlitwę za misjonarzy. A więc wsparcie jest podwójne, materialne i duchowe. Paulina przekazuje zarząd tego w ręce innych ludzi. Nie chce w to wchodzić, dalej się tym zajmować. Powstaje Towarzystwo Krzewienia Wiary, jeszcze z drugim towarzystwem połączone, istniejące do dzisiaj i które do dzisiaj wspiera misję. A Paulina zaczyna o czymś następnym. Widzi, że mnóstwo młodych dziewczyn jest zmuszona do pracy, jest zmuszona do tego, żeby podejmować różne trudne sytuacje życiowe, ale chcą być blisko Boga. Ciężko jest być blisko Boga i chodzić regularnie do kościoła, modlić się, jak dzień pracy trwa od wschodu do zachodu słońca. A te dziewczyny pracują przy maszynach, pracują w szwalniach i w związku z tym wymyśla kolejną rzecz. Grupuje te dziewczyny po 15 i następnie każda z nich raz dziennie odmawia 1/10 różańca i wymieniają się tajemnicami co miesiąc. I w ten sposób każda odmawia cały różaniec, bo tydzień jedną, tydzień drugą i tak powstaje żywy różaniec, który błyskawicznie zyskuje popularność. To jest coś, co potrafia ludziom, potrafia szczególnie kobietom, ale również i mężczyznom włączyć się w życie Kościoła. Mają poczucie regularności, powtarzalności modlitwy, a równocześnie bycie we wspólnocie. To jest coś wielkiego. Do dzisiaj żywy różaniec funkcjonuje, a Paulina była bardzo biedna. Ponieważ gdy zmarł jej ojciec i bracia, miała mnóstwo pieniędzy, ale nie umiała zarządzać. Znalazła człowieka, który zarządzał i wyprowadził wszystkie pieniądze. I ona umarła w biedzie. Ponieważ on nie tylko wyprowadził pieniądze z idealnej fabryki, gdzie robotnicy mieli być wspaniale traktowani, nie dość, że wyprowadził pieniądze, to jeszcze zadłużył tą firmę. Jak ktoś chciał pomóc Paulinie, która na pożyczonym siedniku spała, to ona te pieniądze przekazywała tym wierzycielom, mówiąc, że w moim imieniu pożyczone, ja muszę im oddać. Umiera mając 63 lata w 1862 roku. Jest pochowana w jednym z kościołów liońskich. A w 2017 roku zostaje beatyfikowana. I jest na taką, znowu takim drogowskazem prowadzącym w stronę świętości.
1: Wiesz, to jest niesamowite, dlatego że to wszystko się dzieje w okresie rewolucji przemysłowej. Tak jak powiedziałeś, od rana do nocy jest praca. Im dzień dłuższy, tym ta praca jest dłuższa. Przerwy ustawowe nie istnieją, są raczej, jak są, to są jakieś tam umowne, o ile właśnie pracodawca jest dobrym człowiekiem i wizjonerem też w jakiś sposób, bo nie zawsze traktowanie pracownika, robotnika było traktowaniem tego robotnika jak człowieka równego sobie. Do tego też trzeba było dorastać w czasie. Więc, a my dzisiaj narzekamy na brak czasu na różaniec, a oni mimo tego swojego zupełnie jednego dnia pracy, nawet na tą dziesiątkę mieli czas. I wtedy to było imponujące, żeby na tą dziesiątkę znaleźć czas. A my dzisiaj

Czasami mamy trudność. No nie wszyscy, nie chcę tak wszystkich, ale czasami mamy tę trudność. To może jest ważne, żeby sobie na to tak przyjrzeć się i zwracać uwagę. Szanowni Państwo, z tą refleksją zostawiam Was, ale tylko na chwilę Was zostawiam. Także i Wy zostańcie z nami. Usłyszymy się już za chwilkę.

0: Ucho igielne.
1: Szanowni Państwo, razem ze Stanisławem Szurą rozmawiamy o... No właśnie, skończyliśmy na tym, że czasem z tą modlitwą bywa różnie, że my dzisiaj tak naprawdę mamy dużo czasu, a nie czujemy, że tego czasu mamy dużo. Dawniej ludzie pracy mieli tego czasu jeszcze mniej, więc musieli go wyłuskiwać na różne aktywności, a na modlitwę też musieli go wyłuskiwać bardzo mocno.
2: Tak, szczególnie jak już jesteśmy przy Francji, we Francji bardzo dużo złego pod tym względem zrobiła wielka rewolucja francuska. Kiedy władze chciały stworzyć kościół narodowy, gdzie ważniejsze będzie posłuszeństwo księży władzom, konstytucji, aniżeli papieżowi, gremialnie księża odstąpili od takiej przysięgi, musieli się ukrywać. Kościoły były pozamykane, a równocześnie wielkie wojny napoleońskie powodowały odhumanizowanie działania ludzkiego. Wprawdzie Napoleon Bonaparte podpisuje w 1801 roku konkordat z Rzymem, ale są pewne straty moralne bardzo silne. I pokazuje to znakomicie objawienie Matki Bożej Płaczącej. Może cofnijmy się troszkę w czasie do roku 1845. W 1845 roku na terenie całej Europy mamy klęski nieurodzaju. Pojawiają się choroby ziemniaków, pojawiają się choroby zboża. Ludzie narzekają, że jest źle. Mija rok i we wrześniu 1846 roku w Wysokich Alpach francuskich, w miejscowości La Salette, idzie dwoje dzieci, które raczej się nigdy nie modliły specjalnie. Oboje niewykształceni, oboje analfabeci, nie chodzili do żadnej szkoły. Wtedy można było iść do szkoły, ale trzeba było za nią płacić. I rodzice zaniedbywali. Maksymin, młodszy chłopak, 10 lat, on żywy, jak żywe srebro. Jego ojciec jest rzemieślnikiem, jest kołodziejem, czyli naprawia wozy. On ma pieniądze, ale bardzo lubi wino, bardzo lubi knajpy. No i pije. Ten Maksymin biega przy nim. On go kocha, ale jest wdowcem. Nie potrafi się nim zająć. I pewnego razu gospodarz prosi go, jeden z zaprzyjaźnionych, mówi, pożycz mi tego swojego chłopca. Zachorował mi pastuch, który ma wysoko w góry wyprowadzić krowę na wypas. To on sobie poradzi, niech zarobi coś tam, ale przynajmniej ja będę miał problem z głowy. I ojciec Maksymina się zgadza. I z jednego z przysiłków La Salette wychodzi Maksymin z krową i obok krowy wyprowadza druga dziewczyna, 15-letnia Melania. Przeciwieństwo Maksymina. Dziewczyna skryta w sobie, nie potrafiająca mówić. Dopiero po kilku godzinach, gdy pasła krowy tuż obok krowy Maksymina, gdy orientują się, że pochodzą z tego samego przysiłka, znajdują temat do rozmowy. Ale pomimo tego na drugi dzień, i może właśnie dlatego na drugi dzień, wychodzą znowu razem. Już wspólnie wyprowadzają krowy. Muszą wyprowadzić wysoko, bo niżej się ścina trawę na siano. A tam wysoko mogą się w lecie wypasać krowy, no bo trzeba wykorzystać jak najwięcej paszy dla zwierząt. I zasypiają, jedzą sobie dwójka dzieci, zjada posiłek, kładzie się i zmęczona zasypia. Budzą się po krótkiej dżemki, patrzą, nie ma krów. Wstają, gdzie te krowy? One przeszły kawałeczek dalej, zobaczyły krowy i zobaczyły nagle wielką kulę światła. Podchodzą bliżej, a w kuli światła, które się rozchodzi, siedzi płacząca kobieta na małym kamiennej ławeczce. Siedzi taka kobieta, która jest w stroju tym, jak wszyscy dookoła, ma na piersi krzyż i na tym krzyżu wizerunek Chrystusa, który wydaje się dzieciom żywy. Ten Chrystus się urusza. I ta kobieta do nich przemawia, zaczyna do nich mówić. Mówi, że już nie może podtrzymywać syna, który tak bardzo cierpi przez to, że ludzie się nie modlą, przez to, że ludzie w niedzielę pracują, że jak tak brutalnie powiedziała, w piątki nie przestrzegają postu i jedzą mięso jak zwierzęta, jak psy. I mówi to do nich na początku po francusku, ale gdy widzi, że dzieci w ogóle tego języka nie znają, tylko gwarę, przechodzi na gwarę. I w końcu się pyta o to, co było na początku. A wy, dzieci, modlicie się? I dzieci popatrzyły i mówią: nie, proszę pani, nie modlimy się porządnie. I ta pani mówi: powinniście, nawet jak nie macie czasu, powiedzieć codziennie rano: Ojcze nasz i zdrowaś Maria. I dzieci kiwają głowami. I potem ta pani powoli odchodzi i udaje się do nieba. Dzieci wróciły na dół, nie wiedziały, kto to jest. Jakaś pani się pojawiła, zniknęła. No. I gdy opowiadają na miejscu, w przysiłku, to starsza pani mówi: przecież to była Matka Boża, która mówiła o swoim synu. Widziałyście Maryję. I te dzieci nagle dowiedziały się, że miały objawienia Matki Bożej 19 września 1846 roku. Tam na górze powstał kościół, jest piękne miejsce pielgrzymkowe, ale najważniejsza rzecz była tam niżej, w tych wsiach. We wsiach, gdzie kościoły były puste, nagle się okazało, że kościoły się zapełniły. Ludzie zaczęli chodzić. Pierwszy nawrócił się ojciec Maksymina. Spojrzał i on, człowiek, który cały czas pił i nie myślał o żadnej modlitwie, gdy dowiedział się, że Maryja o nim wspominała, a wspominała, bo się pyta: dzieci, czy widzieliście kiedyś psujące się zboże? Dzieci mówią: nie. A ona mówi: ty powinieneś pamiętać, szedłeś w tamtym roku ze swoim ojcem i gospodarz się zapytał: widzieliście zepsute zboże? I podał wam kilka kłosów, z których ziarno było jak proch. A twój ojciec powiedział, dając ci chleb: jedz, synu, bo może w przyszłym roku chleba nie będziesz mógł skosztować. I po tym, jak się dowiedział ojciec Maksymina, że Maryja o nim wspomina, i wcale nie napominając, tylko takie dobre wspomnienie, w ciągu jednego dnia skończył z piciem alkoholu. Nawrócił się, zaczął chodzić do kościoła i to już był pierwszy cud. Myślę, że to jest ważna rzecz, jak też to wezwanie do tego: módlcie się choćby jedno Ojcze Nasz i jedno Zdrowaś Mario dziennie.
1: Czyli wystarczy czasem jedno Zdrowaś Mario, czasem jedno Ojcze Nasz, czasem jedna dziesiątka, a świat się będzie zmieniał.
2: Dokładnie.
1: I to jest też ciekawe, bo to jest kolejne objawienie, bo ja miałam gdzieś tam na myśli fatimskie i tutaj, gdzie mamy dzieci. Ta niewinność dzieci, które tak naprawdę nie znają, no właśnie, nie znają doktryny, nie znają Pana Boga, ale w swojej naiwności, w dziecięcej czystości są godne tego, żeby być świadectwem dla dorosłych.
2: Nie tylko godne, żeby być świadectwem, ale też nie wahają się być świadectwem i powtórzyć, bo przecież my mielibyśmy wątpliwości, czy nam się coś nie przyśniło, czy nie ośmieszymy się przed innymi.
1: Tak, czy nas nie wykpią i nie powiedzą: idźcie swoją stronę. Szanowni Państwo, to jest właśnie świadectwo. Tak, bądźmy jak dzieci. Pan Jezus nam to wskazywał i to jest wciąż aktualne. Także bądźmy czyści, niewinni, otwarci jak dzieci. Stanisławie, bardzo Ci dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję również Wam za to, że wysłuchaliście kolejnego naszego odcinka. Każda z naszych audycji, tak również i ta, powstaje dzięki Wam. Dziękuję, że jesteście z nami. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Ucho igielne.
3: Za 6 minut, godzina 12:00.

0: Zmierzamy już powoli, przenosimy się do Watykanu, będziemy oczekiwać na transmisję modlitwy Anioł Pański wraz z Ojcem Świętym Leonem XIV. Ta transmisja dzięki współpracy z Radiem Watykańskim.
1: Polacy. I za chwilę Leon XIV pojawi się w oknie Pałacu Apostolskiego, aby modlić się tu wspólnie z zebranymi. Już papież pojawił się w oknie Pałacu Apostolskiego.
2: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. W Ewangelii z dzisiejszej liturgii Jezus, posyłając uczniów na misję, kieruje do nich między innymi takie wezwanie. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
1: Zestawia to, czego słuchamy na ucho, to znaczy w skrytości serca, z tym, co mamy głosić wszystkim. Pamiętając, że głoszenie Ewangelii jest przede wszystkim dzieleniem się osobistym, wyjątkowym dla każdego spotkaniem z Nim.
2: Siła apostolatu bowiem, niezależnie od metod i narzędzi, opiera się na działaniu Ducha Świętego w nas i na autentyczności naszej odpowiedzi. Święty Tomasz z Akwinu mówił o przekazywaniu innym owoców kontemplacji.
1: Nie należy jednak sądzić, jakoby kontemplacja była doświadczeniem zastrzeżonym, zarezerwowanym dla niektórych świętych albo dla mnichów i pustelników. Wszyscy możemy kontemplować, starając się zachowywać pośród zajęć naszych dni chwile wyciszenia, w których stajemy w milczeniu przed Bogiem, aby słuchać Jego głosu, powierzać Mu nasze radości i nasze troski oraz przeglądać wraz z Nim nasze życie. To sprawia, że jesteśmy coraz bardziej osobami wiary mocnej i świadomej, a w konsekwencji wiarygodnymi i wolnymi apostołami, mężczyznami i kobietami potrafiącymi odbijać światło Ewangelii w każdym środowisku i w każdej sytuacji życia oraz dawać o niej świadectwo także tam, gdzie jej wartość nie jest rozumiana bądź akceptowana.
2: Święty Mateusz, autor fragmentu biblijnego, do którego się odnosimy, pisał dla wspólnot nie mających łatwego życia. Musiały mierzyć się z wrogością i prześladowaniami. Podobnie jak wielu chrześcijan, również dzisiaj w różnych częściach świata. A bardzo silna była pokusa zniechęcenia albo ulegania zmęczeniu i lękowi.
1: Tak jak wtedy, tak i dziś, trudne jest dochowywanie wierności nauczaniu Jezusa i głoszenie Jego słowa, odpowiadanie na nienawiść miłością, na przemoc silniejszych łagodnością, na zniechęcenie wytrwałością. Dlatego trzeba, abyśmy zakorzenili naszą wiarę i naszą misję w silnej relacji z Nim. To daje nam siłę do niepoddawania się i ciągłego przekazywania wszystkim w każdych okolicznościach Jego orędzia nadziei, miłości i pokoju. Świat bardzo tego potrzebuje.
2: Niech Maryja Panna pomaga nam być uczniami, misjonarzami Pana Jezusa, każdemu zgodnie z Jego powołaniem.
3: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
2: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła się z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciało się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: E cum spiritu tuo.
3: Sed nomen Domini benedictum.
1: Pan z wami i z Duchem Twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.
2: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry, dzisiaj obchodzony był Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez ONZ w 75. rocznicę podpisania konwencji dotyczącej statusu uchodźców, ustanowionej w celu ochrony osób prześladowanych i zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny, domu, rodziny. To jest bardzo ważny instrument międzynarodowy, ustanowiony z odpowiedzialności narodów. Chodzi o to, aby ochronić wszystkich, którzy potrzebują, wszystkich uchodźców, którzy cierpią prześladowanie i potrzebują ochrony i bezpieczeństwa. Jest to kwestia pokoju i godności ludzkiej i daje nadzieję na przyszłość. Pozdrowienia dla przedstawicieli Międzynarodowego Dialogu Katolicko-Pentekostalnego.
2: Lex orandi, lex credendi is particularly relevant nowadays. Saluto con affetto tutti
1: voi, działają na rzecz dialogu między Kościołem Katolickim a Ruchem Zielonoświątkowym. Teraz papież pozdrawia wszystkich pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra z Rzymu oraz przybyłych z zagranicy.
2: Dirigendomi aos peregrinos che vieram do Brasil.
1: Papież pozdrawia szczególnie pielgrzymów z Brazylii w języku portugalskim. Papież wyraża wyrazy współczucia z powodu śmierci młodych koszykarzy, którzy zginęli w katastrofie drogowej w Brazylii, w stanie Ceará. Papież pozdrawia również młodzież, która przyjęła bierzmowanie z dwóch diecezji we Włoszech, a dla wszystkich życzy dobrej niedzieli. Niech żyje papież, wołają wierni zgromadzeni na placu Świętego Piotra. Zakończyła się modlitwa południowa Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. Papież mówił o potrzebie głoszenia Słowa Bożego przez każdego z nas, jak wskazał papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, jest to po prostu dawanie świadectwa o własnym spotkaniu z Bogiem, o kontemplacji, dawaniu świadectwa własnej kontemplacji, do której powołani są nie tylko duchowni czy święci, ale także każdy z nas, każdy świecki. Ta kontemplacja to powierzanie w milczeniu Bogu swoich radości, trosk oraz pytanie o własne życie przed obliczem Boga. Ojciec Święty po modlitwie Anioł Pański pozdrowił, zaapelował również o wsparcie i przyjmowanie uchodźców z okazji obchodzonego wczoraj Światowego Dnia Uchodźcy. Pozdrowił przedstawicieli Międzynarodowego Dialogu Katolicko-Pentekostalnego, którzy działają na rzecz ekumenizmu i wyraził kondolencje po śmierci 7 młodych koszykarzy brazylijskich, którzy zginęli w wypadku autobusu w tym kraju.
3: Papież podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański apelował, aby odpowiadać na nienawiść miłością, na przemoc silniejszych łagodnością, na zniechęcenie wytrwałością. Świat tego bardzo potrzebuje, jak podkreśliło się świat.
1: Dziękujemy Państwu za modlitwę razem z nami i z papieżem, za wysłuchanie i oglądanie transmisji z tej modlitwy. Zapraszamy na kolejne transmisje w mediach Vatican News Polski. Żegnają się z Państwem
3: Natalia Pieśniewska
1: i Wojciech Rogacin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
4: Zakończyliśmy transmisję modlitwy Anioł Pański z Watykanu z Ojcem Świętym Leonem XIV. Ta transmisja w ramach współpracy z Radiem Watykańskim. 12 minut po godzinie 12. Radio Warszawa na 106.2 FM. Pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy. Dziękujemy za informację, że dziś jakieś tutaj problemy z naszym połączeniem internetowym. Kochanie, może warto odświeżyć, ale dziękuję za takie informacje. Pozdrawiamy panią Magdalenę i pana Stanisława. Za moment Enya Sancta Maria na antenie Radia Warszawa. A w tej godzinie między innymi wiadomości z życia Kościoła o godzinie 12.30. Dziś niedziela, 21 dzień czerwca, 12 niedziela zwykła. Słońce wstało 4.14, a zajdzie minutę po 21, czyli minutę po apelu jasnogórskim. A na życzenia czekają dzisiaj Alicja, Alojzy oraz Rudolf. Wszystkiego dobrego naszym solenizantom i dzisiejszym jubilatom.

20 minut po godzinie 12, takie przyjemne popołudnie. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa. Mamy nadzieję, że miło Państwu z nami odpoczywać właśnie w to niedzielne popołudnie. A teraz o pewnej atrakcji, która przed nami, już mówię, 27 czerwca w Loreto koło Wyszkowa. To będzie momencik w sobotę, tak? W sobotę odbędzie się rodzinny spływ kajakowy. Jedna z inicjatyw roku jubileuszowego, jeżeli chodzi o 200 lat żywego różańca w Archidiecezji Warszawskiej. W programie o godzinie 9:45 przyjazd do Loreto i spotkanie organizacyjne, później wyjazd na spływ, następnie spływ rzeką Liwiec, a około godziny 13:30 no zakończenie chyba tej atrakcji. O 14:00 msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, a później wspólna Agapa. No, można oczywiście dojechać tylko na Eucharystię i Agapę, jak ktoś na przykład unika atrakcji kajakowych. Wszystko jest możliwe. Można zgłaszać się telefonicznie albo mailowo. Ja teraz podam numer telefonu tutaj do rodziny loretańskiej. 692 046 738 692 046 738, spływ kajakowy, spotkanie rodzinne, 27 dzień czerwca, Loreto, koło Wyszkowa. Pozdrawiamy i polecamy. Biorę.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Pójdą Starchomina na kamionek w intencji powołań. Z warszawsko-praskiego Wyższego Seminarium Duchownego wyruszy piesza pielgrzymka. Celem będzie kąt katedra Matki Bożej Zwycięskiej. Grupa piesza rozpocznie drogę o 12:30. Dwie godziny później na trasę wyjadą pielgrzymi na rowerach. Obie dotrą do celu około godziny 16:00, by później rozpoczęło się nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem i spotkanie. Jak podkreślają organizatorzy, pielgrzymka ta to nie tylko modlitwa i wysiłek, ale przede wszystkim okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: A katedrę warszawsko-praską wypełnili wczoraj skauci Europy. Podczas mszy świętej dziękowali za cały rok spotkań, formacji, a także prosili o błogosławieństwo na czas wakacyjnych obozów. Liturgii przewodniczył ksiądz biskup Jacek Grzybowski. W homilii powiedział, że misją skauta jest wpływanie na świat poprzez cichą służbę.
2: Skauci zatem, tak rozumiem piękno tej formacji, są niejako sługami siebie nawzajem, robotnikami zmieniającymi świat w pokornej i cichej pracy. Ukryci niejako za symbolem munduru, chcą przez czyn pokazać swoją obecność, nie przez słowa, wielkie deklaracje. Dlatego waszym hasłem jest be prepared, bądź gotów. I odpowiedź, always prepared, zawsze gotów.
0: Zbliżające się wakacje dla skautów to czas letnich obozów. Drużyna z Łomianek wybiera się na Dolny Śląsk.
3: Do Miszkowic, to jest przy granicy z Czechami. No na pewno będą chłopaki odkrywać właśnie okolice Miszkowic, będą grać w różne gry, będą budować swoje tutaj właśnie platformy, gdzie będą spać. No i mam nadzieję, że będą mieli dobry czas po prostu.
4: Jest taka właśnie też wspólnota i że robimy wiele różnych rzeczy i że wszystko robimy razem i że przez to właśnie, że musimy te rzeczy zrobić niektóre.
3: Każdy jest dla siebie jak brat, przez to możemy na siebie polegać i wspierać się w każdych trudnych sytuacjach.
0: Skauci Europy to organizacja harcerska stawiająca na wychowanie młodych przez młodych. Skauci w zależności od wieku dzielą się na wilczków, harcerzy, przewodników i wędrowników. Bach, harmonia dźwięku i ciszy pod takim hasłem w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym odbędzie się już dziś koncert muzyki barokowej. To wspaniała okazja dla wszystkich miłośników takich brzmień, mówi Maria Banaszkiewicz-Brywa.
5: W programie znajdą się trzy sonaty na skrzypce i klawesyn Jana Sebastiana Bacha o numerach katalogowych 1014, 16, 17. Sonaty te to wyjątkowy dialog instrumentów. Bach traktuje klawesyn i skrzypce jak równorzędnych partnerów prowadzących subtelną, pełną emocji rozmowę.
0: Wykonawcy na koncert przyjadą z Wielkopolski.
5: Wykonawcami będą artystki związane na co dzień z Akademią Muzyczną imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Skrzypaczka Aleksandra Bryła, na stałe również współpracująca z Mekore String Quartet, a na klawesynie zagram ja, czyli Maria Banaszkiewicz-Bryła. Serdecznie zapraszamy.
0: A wstęp na ten koncert jest bezpłatny.

Za kwadrans wybije godzina 13. Pozdrawiamy pana Piotra, pozdrawiamy panią Martynę, pozdrawiamy również parafię w Mińsku Mazowieckim, parafię w Halinowie i parafię w Izabelinie. Uwaga, i teraz informacja od naszej wiernej radiosłuchaczki pani Marii, ponieważ w Centrum Kultury Izabelin, to jest ulica Matejki 21, 27 czerwca, czyli także w sobotę o godzinie 16:30, odbędzie się wystawa prac kończąca rok katechetyczny. A to jest rok katechetyczny Izabelińskiej Szkoły Ikon, na której będą prezentowane prace uczestników tych warsztatów. Szkoła działa przy parafii świętego Franciszka w Izabelinie w ramach działalności Fundacji imienia księdza Aleksandra Fedorowicza. I wstęp na tę wystawę, która już 27 czerwca o 16:30 jest bezpłatny. Sporo, drodzy Państwo, gości Radia Warszawa właśnie opowiada albo wspomina księdza Aleksandra Fedorowicza. Ale z tego, co pamiętam, to akurat parafia świętego Franciszka w Izabelinie jeszcze nas nie odwiedziła w audycji Przystanek Parafia. Ale Panie Mario, jak już mamy kontakt, to mam nadzieję, że do takiego spotkania parafialnego tutaj w Radiu Warszawa dojdzie. Bardzo dziękuję za informację.

0: No ciekawe, czy lwy tutaj w praskim ogrodzie zoologicznym śpią tej nocy albo o tej porze. Tak naprawdę to dopiero, drodzy Państwo, wieczorem po 19 zauważyłam, że się budzą i dają o sobie znać. Tuż po 13 będzie specjalna dedykacja na antenie Radia Warszawa. Za 3 minuty wybije 13. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, 100% sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
3: Czyli podał do napastnika?
2: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
3: A, no to fajnie.
2: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
3: Czyli to źle, że obronił?
2: Jeszcze raz zacznę.
3: Ale to Włosi grali.
2: Włosi?
3: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
2: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolice i okolice fanów piłki.
2: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
3: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra.
0: To już, a może dopiero 40 lat, ale świętowanie misjonarza świętej rodziny odłożyli na później. Dlaczego? Boże dziecięctwo, szkoła z wartościami, kościół domowy, wiele innych wspólnot, między innymi apostolstwo dobrej śmierci. To wszystko w parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku w Świdrze.
4: Ksiądz Michał Popowski, misjonarz świętej rodziny.
5: Joanna.
6: Ksiądz Piotr Jacek Krupa.
0: Szczegóły o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Reklamie.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Kochani, jak u Was wygląda ta sytuacja pogodowa? Bo zdaniem synoptyków już niebawem zachmurzy się, popada i nawet zagrzmi. Tymczasem na termometrach w Warszawie 31 stopni, czyli już temperatura powoli spada. 21 stopni w Legionowie i tam już mamy burzę z piorunami. 24 stopnie w Nowym Dworze Mazowieckim, 25 stopni w Pruszkowie, 32 stopnie w Piasecznie.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Wybiła godzina 13. Drodzy Państwo, 7 lipca srebrne gody będą obchodzić nowożeńcy sprzed 25 lat. Państwo Joanna i Piotr. I chociaż już piękne wesele oraz świętowanie miało miejsce wczoraj, to dziś życzymy Bożego błogosławieństwa i gratulujemy, że jesteście dla innych świadectwem wiary i miłości. I dla Was, kochani, Krystyna Aguilera na antenie Radia Warszawa. O tej porze także pozdrawiamy dzieci pani Joanny i pana Piotra, szczególnie Madzie, Łucyjkę, Tusię i Krzysia. Jestem ciekawa, jaka jest ich recepta na to udane życie małżeńskie. Kiedyś, wiele lat temu, zapraszałam ich nawet do audycji takiej Historia pewnej znajomości.

0: 4 lata temu zostało ochrzczone nasze 5. dziecko. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że 11 lat temu wszystko wskazywało na to, że nigdy nie będziemy mieć własnych dzieci, mówią Iza i Witold Węgiełkowie. Goście redaktora Pawła Zuchniewicza. Zapraszamy na kolejną odsłonę ich spotkania.
1: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Paweł Zuchniewicz.
2: Witam bardzo serdecznie. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia wracamy do rozmowy z państwem Aleksandrą i Witoldem Węgiełkami. Witam i panią Aleksandrę.
3: Witam.
2: I pana Witolda.
4: Witam serdecznie.
2: Zatrzymaliśmy się przed tygodniem w takim momencie dramatycznym. Najpierw wszystko dobrze. Pobraliście się, mieliście dobre plany na przyszłość, absolutnie wspólne myślenie. Tak, wszystko się zgadzało, wszystkie punkty się zgadzały. Była decyzja, że może najpierw trochę się obrośniemy w piórka, a dopiero potem dziecko, ale mamy, chcemy mieć dzieci, to jest jasna rzecz. Mija półtora roku, to zaczynamy się starać i ciągle się staramy się i nic. No i mija coraz więcej czasu, więc konsultacje medyczne, jedna, druga. No i po jakimś czasie radosna wiadomość jest. Dziecko czekamy do 7 miesiąca, a w 7 miesiącu nagle załamanie. I Stefanek urodził się i żył z wami, był przez miesiąc. Czy raczej wy z nim, bym powiedział, bo się go po prostu odwiedzali, byliście z nim w szpitalu. I potem, no i pogrzeb po miesiącu. I te słowa, na których żeśmy zakończyli niemalże, to znaczy słowa księdza, który na pogrzebie powiedział, że Stefanek w niebie na pewno chciałby mieć rodzeństwo. I ostatnie słowo naszej audycji było bardzo dobre, tak? Bo zaczęliśmy wtedy bardziej patrzeć na Pana Boga. Ale już zaczęliście się jakby modlić, bo wcześniej nie było w ogóle wspólnej modlitwy, prawda, małżeńskiej takiej wcześniej. Dopiero przez ten miesiąc było coś takiego, że jakby poszliśmy w głąb. Nie?
3: Tak.
2: Wszystko opowiedziałem, nawet nie dałem dojść do słowa. Ale teraz już pani Aleksandra dopowie, czy coś nie zapomniałem i czy jeszcze trzeba coś w tym momencie dodać.
3: My modliliśmy się po naszemu, tak jak my to czuliśmy. Mhm. Tak jak nam serce podpowiadało. I to też... Pierwszy raz modliliśmy się razem, klękaliśmy razem, modliliśmy się, nawet krótką modlitwę, prostą modlitwę. To nie chodziło o to, żebyśmy od razu może na przykład cały różaniec powiedzieli, choć to też, ale chodzi o tą codzienność, tak? Mhm. I to nas bardzo do siebie zbliżyło.
2: Jako mąż i żona,
3: tak, mhm. Tak, bo my niby się wspieraliśmy, oczywiście mąż był zawsze przy mnie, ale tutaj jakby te nasze rozmowy o naszej przyszłości stały się takie głębsze, bardziej myśleliśmy o tym, a co jak się nie uda, czyli naprawdę już zaczynaliśmy dotykać trudniejszych tematów, może nawet gdzieś już powoli rozmawialiśmy nawet o adopcji, choć to były jeszcze tak... To jeszcze tak delikatnie tylko zasygnalizowane, ale to, co chciałam podkreślić, to, że wiedzieliśmy, że to jest nasza droga, że my jesteśmy w tym razem, że my musimy się razem wspierać, rozmawiać o tym i dzięki temu ja nie musiałam, mogłam wszystko powierzyć moim mężowi, moje troski, moje myśli, moje wszelkie wątpliwości, a było ich mnóstwo, a Witek cierpliwie ich wysłuchiwał.
5: No tak, tak, ale to był taki okres też takiego szukania rozwiązania, tak? No bo co my mamy teraz zrobić? No mieliśmy jakieś namiary do lekarzy, prawda? No bo oczywiście po tej okresie...
3: Rekonwalescencji.
5: No nic się nie działo, tak? Mimo, że się staraliśmy, to trzeba coś zacząć szukać, jakichś lekarzy, jakiejś drogi, prawda?
2: Ale zanim do tego dojdziemy, przepraszam, że wyjdę słowo, ale chciałbym zatrzymać się jednak na jednym momencie. No, mówiliście, żałoba, trzeba była żałoba. Pan nawet przed tygodniem wspomniał depresja, tak? Jakiś, w każdym razie smutek, tak? Jakiś smutek. A kiedyś usłyszałem takie zdanie, no, osoby niewierzącej mówi, no, wam, katolikom, to jest łatwiej. tak? Dlaczego, tak? Ale zdaje mi się, że katolik tak samo może cierpieć i mieć różne wzloty i upadki emocjonalne i w małżeństwie mogą być różne, nie wiem, też różne momenty, tak? I chciałem zapytać, znaczy, jak wy się sobie z tym radzili, tak? Znaczy, czy to po prostu wszystko tak gładko przeszło, czy tak między sobą też było jakoś czasem, że było jakieś napięcie czy coś?
5: Znaczy, nie, no ja się tylko dziwiłem, że Ola mnie jeszcze nie zostawiła, tak?
2: Naprawdę? Tak. Dlaczego?
5: No bo interesy szły kiepsko wtedy. W zasadzie, no, ślizgaliśmy się po powierzchni opłacalności, prawda, więc kasy do domu nie przynosiłem.
2: A pan miał takie poczucie, że to jest pana zadanie?
5: No też, tak, no, ale ja byłem w takiej rozsypce, że jakby, no, nie... No nie szło, no nie szło. I jakby dzieci, nie mogę dać szczęścia rodzinnego, bo dzieci nie mamy, tak? Więc w normalnych okolicznościach takich, co dzisiaj są być może standardem, mam nadzieję, że nie, ale z tego, co tak do nas dochodzą różne i obserwujemy informacje, no to... No to jak nie idzie, to nie idzie. No to ja idę w moją stronę, ty idź w swoją, tak? No... Przecież my na wakacje jeździliśmy do koleżanki na działkę, bo na tydzień, bo nie było nas stać na jakieś takie ekstrawaganckie wypady, tak? No.
2: Dla mężczyzny to jest ciężkie. Znaczy jak, widziała pani, że tak mu ciężko?
3: Tak i zawsze mówiłam, może inaczej, może ja nawet tego nie mówiłam, ale okazywałam Witkowi, że ja nigdy nie mam do niego, ja nie mam absolutnie żadnych pretensji. Że małżeńsko, jakby to, jeśli chodzi o małżeństwo, mi jest z nim dobrze. Mhm. Ja nie miałam pretensji, że my nie wyjeżdżamy na jakieś podróże, albo nie wiem, że my nie jeździmy super samochodem, albo że my powinniśmy być już gdzieś dalej, a jesteśmy gdzieś zupełnie do tyłu, tak? W tym takim naszym rozwoju materialnym. Mhm. Ale myślę, że bardziej okazywałam niż mówiłam. Albo Witek też się tak z tym... Też tak się tym nie, aż tak nie dzielił. To myślę, że może dopiero później tak zaczęliśmy rozmawiać o tym, o... Może ja go zagadywałam po prostu cały czas moimi problemami.
5: No ale to tak może ja też to później tak analizowałem, ale no naprawdę to był cud, że jakby trwaliśmy razem i w tym takim, bo to wtedy się zaczął taki no, ciężki okres, tak? Naprawdę no żadnych atrakcji nie mieliśmy ze szczególnych z życia.
2: Czegoś, co z zewnątrz mogłoby nam jakoś przynieść taki, na to jakiś taki relaks, takie odprężenie, to słuchaj, no było ciężko, ale teraz pojedziemy na dobre wakacje i o wszystkim zapomnimy, jak to się mówi. Nie? Wręcz przeciwnie. Tak. Ciągle było przypominanie jakby, tak. Przypomnienie. Tak,
3: tak, tak.
5: Bo totalne przygnębienie też takie, no że no... No bo jeszcze tam zaczęliśmy jakieś badania robić, tak, czy coś i lekarze też... nas zbyt optymistycznych jakby wizji przed nami nie malowali, tak? Mm-hmm. Wręcz przeciwnie, no mówili, że z takimi wynikami, no to wiecie państwo.
3: Ja zdążyłam już wykonać kolejne badania, pojawiły się nowe badania i one tym bardziej nie dawały szans na naturalne poczęcie, tak przynajmniej mówili lekarze. I właściwie byliśmy zupełnie w kropce. Nie wiedzieliśmy, gdzie mamy teraz pójść, co mamy ze sobą zrobić, kto ma nam pomóc. Kompletnie nie mieliśmy pomysłu i to długo trwało i to był bardzo trudny czas, bo nawet nie mieliśmy obranej żadnej drogi, żadnego pomysłu, w którą stronę skręcić. Tak zupełnie utknęliśmy, co no, tym bardziej nas przygnębiało.
2: Mm-hmm. To taki bardzo trudny okres dla małżeństwa jest, prawda? Generalnie nie widzimy nadziei.
5: Tak, dokładnie.
2: To było tak, prawda? Nadzieja niknie zupełnie, tak? I gdzie był ten klik?
3: Przypomniało mi się, że kiedyś usłyszałam o czymś takim jak naprotechnologia. Mgliście chodziło mi to gdzieś po głowie, że ja to słyszałam, ale nie wiem, co to jest. I ja nie miałam jakichś wielkich nadziei, ale pomyślałam, że skoro lekarze z tych renomowanych klinik medycznych niczego nie są w stanie, nie są nam w stanie pomóc, to spróbujmy tutaj. Na wizytę pierwszą czekaliśmy bardzo długo, bo mi się wydaje, że chyba czekaliśmy z 10 miesięcy na pierwszą wizytę. To był jakiś bardzo długi czas, tak.
2: A co pan Witek na to?
5: Nie pamiętam. Ja...
3: Nie, Witek wspierał mnie tutaj w tych pomysłach, myśmy je analizowali, ale tutaj oddawał mi, dawał mi taką wolną rękę do podejmowania decyzji.
2: Tak? Próbujmy, tak, po prostu.
5: Stracić nie stracimy.
2: Dziesięć miesięcy czekania.
3: Bardzo długo. Ja nie wiem, z czego to wynikało, ale ja nawet nie wiedziałam, takiego lekarza się zapisać. Po prostu zadzwoniłam do przychodni, do tego centrum i po prostu się chciałam umówić na wizytę do pierwszego lekarza, który będzie miał wolną wizytę. I długo, tak, długo czekaliśmy, ale za to do dziś pamiętamy pierwszą wizytę u pani doktor.
5: To był szok. Dla mnie to był szok. Bo jakby no tutaj to jak to profesjonalnie tą rozmowę przeprowadziła z nami pani doktor, bo ja też, no, Ola mi powiedziała, że naturalne, na protetnologia to no, naturalna metoda leczenia, zgodna tutaj z nauką społeczną Kościoła katolickiego. Ja tam coś poczytałem, no to nie, no to... A to modlitwą będziemy się leczyć, jakieś zioła pić i tak dalej.
3: Tak, tak, taka klisza.
5: No to jest, no, takie właśnie... A tu pani doktor najpierw Ole przemaglowała od początku do końca wszystkie badania, wszystkie wyniki. Okazało się, że jakieś badania genetyczne, które zrobiliśmy za jakieś 2,5 tysiąca złotych, w ogóle nie są jej potrzebne. Akurat tutaj nie, to jest... No dobrze, że państwo zrobili, ale nie, to nie na tym się skupiamy teraz, nie? No i ten wywiad skończyła z Olą.
2: I przystąpiła do pana.
5: A teraz pan, tak.
2: No. I tu zrobimy kropeczkę i dowiemy się, jak to się moją mężczyznę magluje. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Dobrze, zostańcie państwo z nami. My za niedługo, po paru minutach muzyki, powrócimy.

0: dzieci, miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Pani Aleksandra zakończyła, Pani Aleksandra mówiła, pan Witold mówił i panu Witoldowi przerwałem w pół słowa, żeby zagrać w odpowiednim momencie muzykę. Ale jesteście po 10 miesiącach, to jest naprawdę długi czas czekania i oczywiście dziecko się nie poczyna przez cały ten czas, nic się nie dzieje, tak? Firma nadal słabo prosperuje?
2: Bardzo.
1: Tak, czyli wszystko idzie do tyłu.
2: Zdecydowanie to.
1: I pojawiacie się u pani doktor już specjalisty na protechnologa. Pan Wilor ma wyobrażenie, że to jest, jak to było, picie ziółek i odmawianie różańca.
2: W skrócie.
1: Pani Ola, jak to mówi, została przemaglowana dokumentnie. Wszystkie tam, jakie badania i wszystko medycznie. Było to profesjonalne?
3: Tak, oczywiście. Ale no nie tylko medycznie, to jakby całe... przepytała nas pani doktor jakby z takiego sposobu życia, jak żyjemy, czy uprawiamy jakieś sporty, czy jak się odżywiamy. Więc jakby no naprawdę...
2: Jakie mamy zawody?
3: Wszystko, całą dokumentację medyczną.
2: Wierzącymi, czy niewierzącymi? To takie.
1: Tak, bym powiedział, holistyczne podejście, bardzo, czyli całościowe, tak? Czyli po prostu, jaki ty jesteś człowieku, jaka ty jesteś żoną, mężu w tym związku, czy jesteś odprężona, czy zestresowana, prawda?
3: Pierwszy raz ktoś nas tak zbadał, tak nas przepytał. Tak.
1: Ja jeszcze bym chciał zapytać o jedno, oboje was. Jak wyście się czuli po tej rozmowie? To znaczy, jako ja. Jaka była różnica w stosunku do poprzednich doświadczeń medycznych?
2: Znaczy, ja byłem w takim... takiej ciemnej jaskini. Ja wtedy funkcjonowałem... w takiej ciemnej norze i wszystko było ciemne wokół mnie. I nagle gdzieś tam na końcu takiego korytarza ciemnego taki się ledzik zapala. Takie światełko nadziei. Takie się po tej rozmowie, jak pani doktor mi... pan pije pan alkohol? Prawda? Pali pan papierosy? I ona mówi, panie Witoldzie, pan chce mieć dziecko, pan musi być zdrowy. Lampka wina raz na 2 miesiące i pijemy zioła i nie storebek, tylko napar z suszu. Tak? Państwo chcecie mieć dziecko. Państwo muszą być zdrowi. Koniec, kropka.
3: A ja miałam takie odczucie bardzo, bardzo ważne, że nareszcie zobaczyłam, że jest jakaś droga, że lekarz przedstawił mi jakąś wizję leczenia, że pani doktor wie, o czym mówi, wie, od czego zaczniemy, mówi mi, co ewentualnie, w zależności od wyników badań, co będziemy dalej robić i jak to się też jakby będzie miało w czasie, tak? Bo też się tak przyjmuję, tak wtedy mi mówiono, że mniej więcej ten okres leczenia w naprotechnologii to jest takie 1,5 roku, 2 lata i jak się nic nie wydarzy, no to wtedy no, małżeństwo może się na przykład zdecydować na proces adopcyjny, tak? Czyli przejść do następnego etapu. Więc pani doktor to wszystko nam tak dokładnie wyjaśniła. Ja się czułam tak zaopiekowana. Jak wyszliśmy stamtąd, to kamień z serca nam spadł. Byliśmy w dobrym miejscu.
1: To znaczy, jak ja to słyszę, tak jak opowiadacie o tym, to mam takie wrażenie, że znaczy jak byliście jakby jak podmioty, to znaczy wciągnięci w ten proces, czyli jego współautorzy, a nie przedmioty działania jakiegoś, tak? Czyjegoś działania, prawda? Tylko tu jest, że my też coś tutaj mamy do zrobienia i...
2: To wszystko jest w naszych rękach jednak, tak? To nam ma zależeć i to my mamy też... wziąć w tym udział, się troszeczkę zaangażować, ale nawet nie troszeczkę.
1: Mówił pan, że pana przemaglowała. Że to było pierwsze takie doświadczenie w czasie całego tego wieloletniego procesu poszukiwania tego poczęcia dziecka. Tak. Na czym to przemaglowanie polegało?
2: No tak jak wspomniałem, tak, że jaką mam dietę, czy właśnie jaką pracę wykonuję, prawda?
3: Badania,
2: tak, takie, śmakie, owakie. Oczywiście później to wyszło fatalnie wyszły te badania. No, skąd mogłem wiedzieć, że mam jakieś Hashimoto czy coś tam, prawda? No, wyglądam na zdrowego człowieka, tak? No, nawet czasami sport uprawiam jakiś, więc no to był dla mnie szok, że no tak fatalnie wyszły te badania, a nigdy wcześniej nie robiłem czegoś takiego, tak? Jak się prowadzi własną działalność, to nie ma jakichś tam okresowych badań, czy tam nie robi się, przynajmniej się tak nie pilnuje tego regularnie. No właśnie, no dieta, czy pij alkohol, prawda, jak często, prawda, akurat było lato, więc to, no, ciepłe lato, więc piweczko tam, prawda, codziennie się jakieś tam wypiło.
1: A tutaj szlaban.
2: A tutaj szlaban, absolutnie.
1: Czyli okazuje się, że znaczy jakby trzeba zacząć od siebie coś wymagać, tak? Były jakby postawione pewne no, poprzeczki do pokonania.
3: Mhm. Ja lubię myśleć, że lubię tą myśl, że modlimy się do Boga, prosimy Go o pomoc, ale my jesteśmy narzędziami w rękach Boga. Czyli my nie możemy siedzieć z założonymi rękami i czekać, aż Bóg nam da, bo tak, bo nam się należy, tylko my musimy działać, musimy my poszukiwać i modlić się o to, żeby po prostu Bóg nam postawił na drodze osoby, które nam pomogą, albo żeby dał nam siłę do przetrwania jakiejś trudności. Ale to my musimy działać, my musimy od siebie też wymagać.
1: Jak dzisiaj byście powiedzieli, co to jest ta naprotechnologia? Bo wyobraźmy sobie, że ktoś, kto nas słucha, jest w tym momencie, w którym pani była i, prawda, i pan Witold parę lat temu. To może być nierzadka sytuacja.
2: Podobno co czwarta para w Polsce ma problemy z zajściem w ciąży.
1: Tak, tak, tak. Jest to bardzo poważny dzisiaj problem. Tak.
3: Naprotechnologia, to moimi słowami, zastrzegam, że to są moje słowa,
1: oczywiście,
3: bo może specjaliści by to rozwinęli albo powiedzieli lepiej, ale dla mnie to jest po prostu wszystko to, zebranie wszystkiego, co medycyna wie o ludzkiej płodności i wdrożenie, czyli mam na myśli i badania, i leczenie, leki, zabiegi. I no właśnie
1: chirurgiczne
3: oczywiście, i całe holistyczne właśnie podejście, żeby uzdrowić ciało człowieka też, tak? Do tego trzeba jeszcze pamiętać, że naprotechnologia opiera się na obserwacji cyklu płodności, czyli na modelu Creightona. To też jest taka rzecz, którą my musieliśmy wdrożyć w nasze życie małżeńskie. To prosta sprawa, to nie jest naprawdę skomplikowane i bardzo szybko można się nauczyć tej obserwacji. Ona polega tylko na obserwowaniu swojej płodności i zapisywaniu. Ważne jest zapisywanie, bo później ten efekt widać po prostu, że tak powiem, gołym okiem w tabeli.
2: Wymaga tylko dyscypliny.
1: I za to kto był odpowiedzialny? Żona?
3: Ja.
1: Mąż? Mąż, żona, tak? Tak. Prostu...
3: Naturalnie to...
1: Robiła notatkę. Pan to widział czasem, te wykresy?
2: No tak, tak. Zawsze na wizytach u pani doktor...
3: Wspólnie analizowaliśmy.
1: Mhm. Tak. I jak długo trwała ta praca z panią doktor i praca nad sobą i wszystkie te...
3: No więc ku naszemu zaskoczeniu zaszłam w ciążę po 4 miesiącach. Po 4 miesiącach leczenia, no niestety ta ciąża okazała się pozamaciczna. Więc też niestety tutaj też znalazłam się w szpitalu. Trzeba było wykonać zabieg laparoskopii. Było podejrzenie, że ciąża znalazła się na prawym jajowodzie. Natomiast szczęśliwie zrobiono mi zabieg po to, żeby usunąć ten prawy jajowód, natomiast okazało się jakimś cudem, że, no, że ciąży nie ma tam, że prawdopodobnie doszło do jakiejś innej sytuacji. Jajowód został uratowany, więc, no, że tak powiem, no, z czystą kartą mogłam znowu przystąpić do kolejnych starań, tak? Z czystą jak z czystą, no ale chodzi o to, że ten zabieg się jednak ostatecznie jakby nic się tam nie wydarzyło.
1: Czy to był kolejny cios?
3: No tak, no kolejna nadzieja, tylko tutaj się akurat dosyć szybko okazało, że coś nie gra, więc ucieszyliśmy się, ale od razu było wiadomo, że coś nie jest, coś nie tak. Wychodziło z badań z krwi i z USG, więc mieliśmy od razu informację, że to nie powinno tak wyglądać.
1: I potem, ale dalej staramy się, dalej idziemy tą drogą.
3: Tak, bo to nam pokazało, że to działa. To może nieszczęśliwie się skończyło, ale to był dowód na to, że to wszystko zadziałało. I to w tak krótkim czasie. Coś, czego się nie udało osiągnąć żadnemu innemu lekarzowi wcześniej. Mm-hmm.
1: No bo to się i wam udało. Prawda? Bo to było tak. Wasze, tak? Już wasze było bardziej. I no ale idziemy dalej. Mijają kolejne, no bo to już są 4 miesiące, tak? Znaczy po 4 miesiącach od początku i potem dalej coś na nowo czekamy.
3: Tak, już trudno mi powiedzieć, ile miesięcy minęło.
1: No bo to już mamy te 1,5 roku, co oni mówili, co tak. Ta pani doktor mówiła, że to jest jakby taki okres sprawdzający, czy to coś może z tego wyjść.
3: Tak, ale udało mi się po raz kolejny zajść w ciążę. Tym razem, no, ciąże, no, zapowiadało się, że wszystko będzie w porządku. Niestety, serce, widzieliśmy na początku bijące serce, ale no, serce przestało bić w 9. tygodniu. No i pomimo, no, my odczekaliśmy chwilę, bo różne rzeczy dzieją się, tak, także na spokojnie do tego podeszliśmy. Mieliśmy jeszcze jakąś nadzieję, że może coś jednak, może jednak to wynik badania nie taki, tak, coś się okaże. No ale niestety nic się nie zmieniło i no i tutaj doszło do poranienia.
1: I nie będziemy więcej nic mówić teraz, bo tu słów brakuje, a słowa są w pewnym momencie zbędne. Ale to jeszcze nie koniec historii. To nie koniec historii. Bo jak zaczęliśmy przed tygodniem, to zaczęliśmy od tego, że 11 lat temu wydawało się, że nie będziemy mieli dzieci. Dzisiaj jest inaczej. Jest inaczej i co prawda to nie Ameryka, ale będzie happy end. A może happy beginning. Ale to za parę minut.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Państwa Aleksandra i Witold Węgiełek, przyznaję, że słucham z podziwem. Tak? Znaczy widzę to, odmaluję tutaj słuchaczom, widzę takie młode małżeństwo, przystojnego, domyślam się, to pani Aleksandra może bardziej powiedzieć, faceta, sympatyczną i bardzo, bardzo uśmiechniętą żonę. Generalnie wyglądają na szczęśliwych.
2: To jesteśmy.
3: Oczywiście, dzisiaj jesteśmy bardzo szczęśliwi.
1: No ale jakby tak tylko zatrzymać na tym, na czym zatrzymaliśmy przed kilkoma minutami, to by się wydawało, że ta ciemna jaskinia, o której pan mówił, to ona jest cały czas ta ciemna jaskinia. Tak, jesteśmy w ciemnej jaskini. To światełko to tam ledwo się chyba tli w tym momencie.
2: Ledwo się tli, ale się tliło. To na protechnologii w ogóle to jest tak, że jak coś się dzieje, jak zachodzimy w ciążę, to jest dobrze. Tak? Nawet jeśli one kończą się falstartem, no to znaczy, że coś się dzieje, że nie jesteśmy na przegranej pozycji zupełnie. Więc dalej się leczyliśmy, mnóstwo witamin otrzymywaliśmy, mnóstwo

0: lekarstw, prawda? Także pani doktor też miała za każdym razem nowe pomysły, tak? A może to wprowadźmy. A teraz przed śniadaniem to niech pani bierze, a po śniadaniu tamto, prawda? I to mieliśmy rozpiskę na cały dzień.
1: Może nie za każdym razem, bo właśnie o to chodziło, że pani doktor miała to wszystko tak fajnie poustawione, ona po prostu włączała nowe leki i ja musiałam te leki zapisać. Myśmy mieli wydrukowaną kartkę z lekami, które bierze mój mąż, które biorę ja, z podziałem, co bierzemy, począwszy od naczczo, po śniadaniu, po obiedzie, po kolacji, przed snem. Tych leków było naprawdę mnóstwo.
0: Leki robione na zamówienie w jednej aptece gdzieś tam w Warszawie.
1: Nawet tak.
0: Także no naprawdę. No.
2: To znaczy te pierwsze, co pan mówił, te ziółka, to się dosyć rozrosły, bym powiedział, tak? To, co pan miał
1: tak,
2: w głowie.
1: Tak.
2: Dobrze, ale było tam jeszcze drugi element i różaniec. To co w tym momencie z tym aspektem się coś działo?
1: Nie, no, myśmy mieli różaniec w samochodzie, woziliśmy i...
2: Nie mówię, że tylko różaniec, chodzi mi o pewien symbol tego
1: tak,
2: wewnętrznego.
1: Tak,
0: życie duchowe.
1: Rozwijało się też w nas dokładnie to życie duchowe, tak? My staraliśmy się, robiliśmy to z takiej, bardzo potrzebowaliśmy pogłębienia tej wiary i my, jakby właśnie, no tak, pojawił się u nas w samochodzie różaniec, tak, że jeśli jechaliśmy gdzieś razem, no to chociaż tą dziesiątkę różańca, żeby odmówić, żeby gdzieś znaleźć taką chwilę na wspólną modlitwę. Jeździliśmy też, pamiętam, że pojechaliśmy do sanktuarium.
0: No ja na przykład jeszcze a propos duchowych takich przemyśleń i modlitw, no to na przykład poznałem historię rodziny Ulmów.
2: Aha.
0: Prawda? I tak jak przeczytam tą historię, no to taką refleksję, no, Panie Jezu, za te siedmioro dzieci, tak, daj mi jedno żywe dziecko. Takie już krzyk do Boga, tak, z taką prośbą, no, za ich ofiarę, tak.
2: No i pewnie pomogli.
0: Myślę, że tak.
1: Ja. To był dla nas taki wtedy bardzo, ale już chyba najbardziej trudny czas.
0: Tak, to już było takie,
1: takiego
0: już na skraju,
1: smutku,
0: to...
1: takiego już w rodzinie rodziły się kolejne dzieci, już nawet nie drugie, nie trzecie dzieci, już czwarte dzieci się rodziły. Wśród znajomych już były dzieci i to już te dzieci już szły do szkoły. A u nas ciągle nic. I to wylewał się z nas, myślę, ten smutek i takie, może taka trochę frustracja, właśnie ta depresja. Ale w tamtym momencie, Witek, ty się wykazałeś ogromną siłą charakteru, bo wtedy podjąłeś się...
0: Tak, no bo...
1: Krucjaty.
0: No tak, no bo pani doktor mówiła o tym alkoholu, żeby tak zrezygnować, no my mamy dosyć intensywne życie towarzyskie i zawodowo różne tam wyjazdy integracyjne jakieś, tak? Więc to tak ciężko było... tak sobie odmawiać za każdym razem, ale stwierdziłem, no nie, albo jedno, albo drugie i podjąłem się rocznej krucjaty wyzwolenia.
2: Mhm. Czyli całkowita wstrzemięźliwość od alkoholu.
0: Tak. Mhm. Nie piję, nie kupuję, nie częstuję.
2: Mhm. Tak. A bardzo proste, trzy zagadnienia, tak? Trzy wymiary.
0: I polecam to przynajmniej każdemu mężczyźnie w Polsce, żeby sobie na rok czasu takie coś podjął się, czegoś takiego. To naprawdę jest fajna próba charakteru.
2: No i jakoś to szło powoli. Dojrzewaliście wewnętrznie, bo coraz bardziej dojrzali, tak?
1: Tak. I przyszedł moment i zrobiłam test ciążowy, na którym, no jak zwykle, nie zauważyłam tych dwóch kresek i odłożyłam go na bok. Powiedziałam, że się znowu nie udało.
0: A ja wszedłem do łazienki, patrzę na ten test i tak... Ola, bo tu Jak są dwie kreski, to dziecko, czy jak jest jedna kreska, prawda? No bo tutaj widzę chyba drugą kreskę, tak? Ale nie, coś ci się wydaje, coś... My już naprawdę tak... Też jakby nie emocjonowaliśmy się, tak? No po prostu, no jak zawsze nie ma,
2: już
0: tak?
2: Tyle byliście przeczołgani, tak, że
0: tak,
2: już...
0: Tak, że to już w ogóle ten... Okay, no, jak nie ma, no to nie...
1: Ja powiem, że ja tam do końca nie widziałam żadnej drugiej kreski, ale... Ale mój mąż bardzo gorąco w to wierzył.
0: Tak. I pani doktor też nie widziała.
1: Pani doktor też nie widziała. Pani
0: tak doktor, z litością tak, się na mnie popatrzyła.
1: Pani doktor tak uprzejmie wysłuchała mojego męża, popatrzyła na ten test ciążowy i tak no, porozmawiała, no dobrze, to trzeba poczekać, zrobimy w odpowiednim momencie USG. I tak zwróciła się do mnie. No dobrze, ale w kwestii dalszego leczenia, czyli no, jednoznacznie do zrozumienia, że ona też nie widzi tej kreski. Ale okazało się, że to mój mąż miał rację.
0: No i zrobiliśmy badania, kolejne badania. Wszystko wskazywało na to, że jest ciąża, jest dziecko. No i tylko właśnie była obserwacja ciąży, bardzo taka już jakieś zastrzyki nawet robiliśmy.
1: Tak.
0: No. I dokładnie tak, jak pani doktor wyliczyła termin porodu.
2: To znaczy co do dnia.
0: Co do dnia.
1: Tak urodzi się nasz syn.
2: Ale na tym się nie skończyło.
1: Nie, i tu się zaczyna teraz nasza szczęśliwa historia.
2: Mamy jeszcze na to parę minut.
1: Ta radosna. Nie chcieli, no my byliśmy przeszczęśliwi. Ja mam wrażenie, że my już tą pełnię szczęścia osiągnęliśmy, jak urodził się nasz pierwszy, znaczy to już teraz wtedy już wiemy, że nie pierwszy, no ale jak urodził się nasz syn, Ryś. Ale też wiedzieliśmy, że my chcemy mieć więcej dzieci. My bardzo chcieliśmy mieć dużą rodzinę, do czego doszliśmy tak naprawdę w tym momencie, kiedy nie mieliśmy żadnego dziecka, że my bardzo pragnęliśmy mieć ich więcej, dużo chcieliśmy mieć, żeby nasza rodzina była taka duża i wesoła, tak? I bardzo szybko zaczęliśmy się starać o kolejne dzieci, ale też nie szło. I poszliśmy nawet do pani doktor. Przyszliśmy, żeby jakby od nowa zacząć to leczenie. Chcieliśmy w miarę szybko zacząć, bo jeśli znowu miałoby nam to zająć tyle lat, a zajęło nam przecież 7 lat, zanim urodził się Ryś, 7 lat samego leczenia z lekarzami. Czyli Ryś urodził się przed naszą 9. rocznicą ślubu. Więc tym razem już nie chcieliśmy tracić czasu, poszliśmy do pani doktor. Pani doktor powiedziała, co robić, ale w kolejnym cyklu byłam już w ciąży.
0: I to bliźniacze się okazało.
2: No to szybko poszło. Czyli Ryś i potem jeszcze...
1: Urodziła się Joasia i Staś.
2: I na tym się skończyło?
1: Nie. Skąd? No więc my byliśmy jeszcze bardziej szczęśliwi i też mieliśmy poczucie takiego pełnego szczęścia, że my już naprawdę mamy... No super, mamy trójkę dzieci, mamy siebie, mamy trójkę dzieci, dwóch chłopców i dziewczynkę i jesteśmy absolutnie usatysfakcjonowani, ale my bardzo pragniemy kolejnego dziecka. Ta historia też nie było łatwo, też nie do końca szło. No niestety tutaj medycznie miałam coraz gorsze wyniki badań. I powiedziałabym, że może nawet naszym ludzkim pojmowaniem nie powinnam zajść w ciążę. Ale wtedy się już tak gorąco modliłam do Boga o to, żeby mi pokazał, czy ja w ogóle mam się leczyć, czy to będzie coś, czy w moim wieku i z takimi wynikami badań, czy ja się powinnam leczyć, czy to jest okej, czy to jest ta droga, czy a może nie, a może już jakby powinnam odpuścić i cieszyć się, że mam już trójkę zdrowych dzieci i może to wystarczy. I w zasadzie oddałam to Bogu. To już Boże, to Ty zdecyduj. To już Ty zdecyduj, a Ty wiesz, że ja chcę. Że my chcemy. I to było niesamowite, bo dosłownie jakby dostaliśmy to był taki znak z nieba, dosłownie takie okienko, jakby Bóg otworzył i powiedział, że to jest teraz. Ja wam daję, to jest ten moment. nie chcę wchodzić w te szczegóły medyczne, ale naprawdę to był taki, szczególnie ja to bardzo wyraźnie poczułam, byłam w szoku, że nagle na chwilę wszystko się unormowało i udało się. I dzisiaj jest z nami jeszcze Kazik.
2: A pan Witold tylko kiwa głową.
0: Nie, bo to nie do wiary jest. Tak. Ja na przykład jak wracam do tych wspomnień, tak, z tego naszego okresu starania się, no to wręcz, no, ja za każdym razem jak czytam nasze świadectwo, to mi się wokół kręci, bo aż trudno mi w to uwierzyć, tak, mając dzisiaj czwórkę dzieci, tak, z krwi i kości.
1: Zdrowy, radosny, pełnych życia.
0: Tak, oczywiście wiadomo, dzieci to dzieci, tak? To też nie jest tak, że to jest jakaś sielanka. Nie, w zasadzie o tym, że to jest dar Boży, to ja sobie, nie wiem, zaczynam w to wierzyć dopiero jak pójdą spać i leżą w łóżeczkach, tak? I smacznie śpią z spokojnym takim dziecięcym snem. Ale no, to jest historia, tak.
2: Bardzo wam dziękuję w imieniu słuchaczy i w imieniu swoim własnym. Dużo się nauczyłem. A ja przypomnę państwu, że gośćmi państwa i moimi byli państwo Aleksandra i Witold Węgiełek.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
2: Dziękuję.
3: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Za 3,5 minuty wybije godzina 14.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
3: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
4: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
2: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
4: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
5: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na Ciebie.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
7: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17.05.
6: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
7: Zapraszają
6: Jerzy Głuszyk
7: i Maciek Świątek.
8: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
9: Ślubuję Ci miłość.
10: Radiowy kurs małżeński.
9: Świadkowie, praktycy i eksperci.
10: W każdą środę o 22.
9: Zapraszają Anna Murawska
10: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
12: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
13: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Pytają mnie Państwo, pyta nas też nasz reporter dzisiejszy, czy będzie w końcu burza, czy nie. Zdaniem synoptyków zagrzmi. O tej porze jest deszczowo w Piasecznie, ale nadal 27 stopni, 28 stopni w Grodzisku Mazowieckim, tam już jest burza. W Otwocku 32 stopnie i jeszcze nie grzmi, 30 stopni w Warszawie i na razie takie niegroźne, ciemne chmurki. 21 stopni w Pruszkowie i tam już deszczowo i burzowo.
13: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Wybiła godzina 14. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry tym wszystkim, którzy są z nami o tej porze. Życzę pięknego, spokojnego popołudnia, a być może już smacznego obiadu. Urszula Rysa, nasz szkle na antenie Radia Warszawa, tworzy tę godzinę na 106,2 FM. Zachęcam do tego, by pozostać jeszcze troszeczkę z nami.

14 minut po godzinie 14. Radio Warszawa na 106.2 FM, a raczej hasłem przewodnim tego naszego niedzielnego spotkania są słowa zatrzymaj się z Radiem Warszawa, czyli posłuchaj, wycisz się, spróbuj odpocząć. W tej godzinie na antenie Radia Warszawa między innymi odwiedzimy parafię świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze, to na pewno, a poza tym dobre słowo naszych pasterzy, fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o godzinie 15 transmisja koronki do Bożego Miłosierdzia. Drodzy Państwo, zachęcam także do tego, by odwiedzić naszą stronę radiowarszawa.com.pl, chociaż zawsze ilekroć to mówię, to mam wyrzuty, bo myślę sobie znowu, ja zachęcam do tego, by sięgnąć po telefon, sprawdzić coś w internecie, prawda? Jak wszyscy specjaliści, eksperci mówią, odpocznijcie, spróbujcie żyć właśnie, choćby w niedzielę, bez tego zróbcie sobie taki reset. A propos takiego duchowego i ciekawego resetu, to chyba już dawno, prawda? Była tutaj pani Maria Stachurska, Państwo pamiętają, Maria Stachurska, reżyserka, przy okazji też teściowa Roberta Lewandowskiego, opowiadała o swojej cioci. I dziś w ramach kina duchowego Karmelitanum o godzinie 19:00 projekcja filmu położna o Służebnicy Bożej Stanisławie Leszczyńskiej w reżyserii właśnie pani Marii Stachurskiej. Pokaz odbędzie się w Instytucie Duchowości Karmelitanów w klasztorze Ojców Karmelitów Bosych przy ulicy Solec 61 w Warszawie. Początek projekcji tego filmu o godzinie 19:00. Polecamy i zachęcamy.

0: Warszawskiej Prady nadal nie pada, nawet nie zagrzmiało ani razu. Jak u Państwa to wygląda? 21 minut po godzinie 14. A czy o tej porze grzmi na przykład w Otwocku?
1: Przystanek Parafia.
2: Mam na imię Joanna, jestem z parafii pod wezwaniem świętej Tereski od Dzieciątka Jezus w Świdrze, Otwocku. Chciałam serdecznie zaprosić wszystkich Państwa do odwiedzenia naszego sanktuarium, do odwiedzenia świętej Tereski, małej Tereski, zapoznania się z jej życiem uświęconym.
0: Co jest największym atutem tego sanktuarium i tej parafii, Pani Asiu?
2: Największym atutem sanktuarium i parafii są ludzie, którzy tworzą tą parafię i tą wspólnotę razem z naszymi misjonarzami świętej rodziny. W tej parafii po prostu są cudowni ludzie, wspaniali parafianie, a prowadzą księża misjonarze, którzy są takie po prostu, chyba mamy szczęście tutaj, że ci misjonarze są tacy po prostu dla ludzi. Oni tu czują, znaczy bardzo oddanie, ja czuję takie bardzo oddanie księży dla nas, dla parafian, dla każdej osoby i to w ogóle wszystko zostaje wysłuchane. No, ja jestem w tej radzie parafialnej, to może też łatwiej, bo mam taki większy kontakt, no ale jeszcze parę lat temu nie byłam w radzie parafialnej. I też właśnie to jest takie przyjemne, że zawsze jest uśmiech, zawsze jest radość, rozmowa. Można rozmawiać na trudne tematy, jak jest taka potrzeba. Jak tutaj do tej parafii podjęliśmy decyzję, że tutaj będziemy, próbowaliśmy się czegoś dowiedzieć, kim była święta Tereska. No i okazało się, że to była radosna święta, która bardzo też cierpiała w swoim życiu i była bardzo chora. Zmarła, miała 24 lata. I tym bardziej nas urzekła tą taką swoją bezgraniczną miłością, przywiązywaniem chyba wagi najbardziej do tych drobnych rzeczy w swoim życiu, tak? Że wszystko czyniła na chwałę Boga i wierzyła, że każdy, nawet malutkie dziecko, może być uświęcone przez te drobne swoje uczynki i takie życie codzienne. Nie trzeba robić nie wiadomo jakichś super ważnych, poważnych, dużych rzeczy, żeby się uświęcać w swoim życiu.
0: Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie właśnie do tego miejsca, do tej parafii, do tego sanktuarium. Szczególnie warto wspomnieć również o nabożeństwach poświęconych świętej Teresce w ostatni wtorek miesiąca. A więcej na ten temat także w naszej audycji Przystanek Parafia w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.

0: O sile błogosławieństwa śpiewał Matthew West na antenie Radia Warszawa 28 minut po godzinie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: O powstaniu styczniowym, ale nie w styczniu, a w czerwcu rozmawiać będziemy z Piotrem Grzybowskim w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
1: Reklamie.

0: 15 minut przywitamy godzinę 15.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 czerwca 2026 roku. Święcenia kapłańskie w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: To, co za świętym Pawłem powinniśmy w tym miejscu powiedzieć, jedni drugich brzemiona nosimy dla pożytku zbawiennego. Nasi bracia definitywnie zakończyli czas formacji seminaryjnej. Mówimy nieraz, że to jest ten czas zasiewu, ale tutaj trzeba, że tak powiem, bystrego spojrzenia i bardzo uważnej refleksji, żeby się nie wydało, że z zakończeniem seminarium kończy się czas zasiewu, bo tak to jakoś ta jakby konstrukcja naszego życia by podpowiadała. Nic bardziej mylnego, a w następstwie tego zgubnego. Zasiew powinien być proporcjonalny i stały w zależności od tego, co się potem dźwigać będzie. Tym zasiewem to jest ta nasza, powiedziałbym, różnego rodzaju usilność, aby być bliżej Pana Jezusa.
1: Dobre słowo pasterzy.

Za 11 minut przywitamy godzinę 15, dobrze obliczyłam. Drodzy Państwo, teraz będzie specjalna dedykacja. Są tacy pedagodzy, o których pamięta się całe życie. Do nich, drodzy Państwo, należy z pewnością pani Alicja, dzisiejsza solenizantka, którą pozdrawiamy na antenie Radia Warszawa. Życzymy Bożego błogosławieństwa. Wiemy, że są tacy uczniowie, którzy pamiętają nawet o pani Alicji i odzywają się z Kolumbii. Tak, takie piękne świadectwa. Tak więc, drodzy nauczyciele, pamiętajcie, że wasza praca jest potrzebna. I już teraz my w imieniu i redakcji, myślę, i wdzięcznych rodziców za nią dziękujemy. I chociaż Iko zaśpiewa piosenkę o tytule Helena, to jest piosenka właśnie dla solenizantki dzisiejszej, pani Alicji.

0: Michael English na antenie Radia Warszawa za 3 minuty, godzina 15. Przed nami fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. A o godzinie 15 rozpoczniemy transmisję koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łakiewnikach.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Czuję, że mieszkasz we mnie z Ojcem i Duchem Świętym, a raczej czuję, że ja żyję w Tobie, o Boże niepojęty. Czuję, że się rozpływam w Tobie, jako jedna kropla w oceanie. Czuję, że jesteś na zewnątrz i we wnętrznościach moich. Czuję, że jesteś we wszystkim, co mnie otacza, we wszystkim, co mnie spotyka. O Boże mój, poznałam Cię wewnątrz serca swego i ukochałam Cię ponad wszystko, cokolwiek istnieje na ziemi czy w niebie. Serca nasze rozumieją się wzajemnie, a nikt z ludzi tego nie pojmie.

Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je. Wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników. Ukrzyżowany Zbawicielu świata i miłosierny mój Panie, obecny w Najświętszym Sakramencie, żyjący pośród nas i w nas. Bądź pozdrowiony i uwielbiony w godzinie Twego konania. Codziennie o tej porze wyznaczasz mi spotkanie u stóp krzyża, aby mi powiedzieć o swojej miłości ku mnie, aby oczyszczać moją duszę, leczyć jej rany i ubogacać swymi łaskami. Jak dobry jesteś, Panie. Dziękuję Ci, Jezu, za to zaproszenie i czas codziennego spotkania u stóp krzyża na Gołgocie i za tę miłość nieznającą granic. Przy pomocy Twej łaski i ja w tej godzinie chcę Ci wyznać swą miłość moją obecnością, myślą i słowem, a nade wszystko sercem pełnym wdzięczności i uwielbienia. Chcę Ci wyznać swą miłość czynem miłosierdzia wobec bliźnich i wiernym pełnieniem Twej woli, bo być z Tobą na Kalwarii znaczy nie tylko być dla siebie nawzajem, ale i dla innych. To znaczy uczestniczyć w Twoim dziele ratowania ludzi. Dlatego łączę się z Tobą, Jezu, w modlitwie za cały świat, a szczególnie za grzeszników, którym zagraża utrata zbawienia. Proszę, abyś przyjął także moją codzienność, przeciwności, trudy i cierpienia i radości, aby złączone z Tobą, z Twą bolesną męką, uczestniczyły w dziele ratowania dusz. Twemu miłosierdziu polecam cały Kościół Święty, kapłanów i osoby konsekrowane, wszystkich wiernych, a szczególnie tych, którzy dzisiaj potrzebują mojego modlitewnego wsparcia. Niech każde serce człowieka otworzy się na Twoją miłość i na wieki sławi miłosierdzie Twoje.

0: Ojcze nasz, Ty zawsze wysłuchujesz naszych próśb i dajesz więcej niż prosimy czy rozumiemy. Daj nam Ducha Świętego, bo bez Jego pomocy nie możemy Ciebie poznać. To On sprawia, że na ziemię przychodzi Twoje Królestwo miłości i miłosierdzia. Daje poznać Twoją wolę i moc, aby ją wypełnić. Prosimy o Ducha Świętego, bo dzięki Jego działaniu mamy chleb eucharystyczny i powszedni. Jego mocą odpuszczone są nam grzechy i my możemy przebaczać naszym winowajcom. Daj nam, Ojcze, Ducha Świętego obrońcę, który sprawia, że nie ulegamy pokusom. Daj nam Twojego Ducha, abyśmy mogli żyć we wspólnocie z Tobą jako dzieci Boże i w dobrych relacjach z ludźmi. Daj Ducha Świętego rządzącym w Kościele i świecie, aby ich władza służyła budowaniu pokoju i dobra narodów. Błogosław naszej Ojczyźnie, Ukrainie i krajom Bliskiego Wschodu, aby mogły cieszyć się upragnionym pokojem. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, prosimy, wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
2: stanie i przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
4: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
5: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
6: Całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie

Dziękuję Ci, o Panie, Mistrzu mój, żeś mnie całą przemienił w siebie i idziesz ze mną przez życia trud i znój. Nie lękam się niczego, gdy mam w sercu Ciebie. Wraz ze świętą Faustyną dziękujemy za odkrycie ewangelicznej prawdy o zamieszkiwaniu Trójcy Świętej w duszach sprawiedliwych i za to, że naszą codzienność możemy przeżywać w Twojej miłującej obecności.

Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Piotr Lipiec. 20 minut po 15.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
1: Jeden z artykułów w popularnym serwisie prasowym wymienił 8 największych strachów, z którymi mierzy się współczesny człowiek. Strach przed porażką, strach przed odrzuceniem, strach przed zmianą, strach przed wystąpieniami publicznymi, strach bycia niewystarczająco dobrym, strach przed odsłonięciem się z własną wrażliwością, strach upływającego czasu, strach bycia samotnym. U podstaw wszystkich tych strachów stoi drugi człowiek. Pytanie badawcze powinno brzmieć zatem nie czego się boisz, ale kogo się boisz. To, co najbardziej nas trzyma, co nas motywuje lub demotywuje, to często to, co inni ludzie o nas myślą, co o nas mówią lub co mogą nam zrobić. To także był problem uczniów Jezusa. 3 razy w tym fragmencie nasz mistrz poucza ich, by się nie bali. A oto powody, dla których naśladowca Jezusa nie powinien koncentrować się na strachu. Ewangelia jest wolna. Nie da się jej ukryć lub zakryć. Po drugie, to Bóg jest bardziej przerażający niż człowiek. Nie trzeba bać się człowieka, bo jego sprawność nie sięga do poziomu duchowego życia. Warto dodać tu, że nie odnajdziemy w Piśmie Świętym proroka, który tak często wspominałby o piekle jak Jezus. A zatem uczeń Chrystusa boi się Boga. Lęka się, że cokolwiek mogłoby go od Niego oderwać. Po trzecie, nasza śmierć jest przesądzona. Bo jeśli śmierć bezwartościowych wróbli jest w rękach Boga, to o ile bardziej nasze odejście z tego świata nie pozostaje bez Jego wiedzy.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Za 25 minut godzina 16, drodzy Państwo, a w naszym słonecznym studiu ani kropli deszczu. Nie, naprawdę, ani burzy nawet nie ma na warszawskiej Pradze. Chociaż synoptycy zapowiadają, że dziś na Mazowszu takie zjawiska pogodowe jeszcze się pojawią. A teraz inna informacja związana z powołaniem. Od października planowane jest rozpoczęcie formacji kandydatów do diakonatu stałego w diecezji warszawsko-praskiej. Formacja zostanie poprzedzona etapem wstępnego rozeznania, mającego na celu taką chyba ocenę tych predyspozycji kandydatów do podjęcia przygotowania do tej pełnionej, wspomnianej przeze mnie funkcji. Program będzie obejmował okres takiej aspirantury i właściwą formację, która przygotuje do przyjęcia święceń, a szczegółowe wymagania wobec kandydatów i wykaz dokumentów dostępne są na stronie, podaje, diecezja.waw.pl. Zapisy trwają do 30 czerwca. Zgłoszenia i pytania także można kierować właśnie tutaj drogą mailową. Więcej na temat diakonatu stałego także w wiadomościach z życia Kościoła o godzinie 16.30, 20.55. A ja przypomnę, że trwa pielgrzymka z Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej do Kąt Katedry i ta pielgrzymka w intencji powołań między innymi dotrze w okolicach tak godziny 16, może po godzinie 16 właśnie tutaj do naszej Kąt Katedry. Tak więc czekamy.

44 minuty po godzinie 15. Drodzy Państwo, za moment znakomity duet. Ja miałam to szczęście i błogosławieństwo dzięki bliskim osobom, chociaż nie planowałam tego, być na koncercie Sanach. I rzeczywiście, jak dziewczyny zaśpiewały, jak porwały tłum, już za moment utwór zatytułowany Kiedy umrę, kochanie, na 106.2 FM. Ale żeby nie było, że nie żyjemy mundialem, bo my jesteśmy bardzo wysportowaną ekipą tutaj, to przypomnę tylko Państwu, że historia mistrzostw świata w piłce nożnej liczy już niemal 100 lat, a pierwszy gwizdek mundialu rozbrzmiewał w 1930 roku. Jak Państwo myślą, gdzie dokładnie? No nie na kontynencie europejskim, ale w Urugwaju, kraju, który był zarówno gospodarzem, jak i pierwszym triumfatorem tego turnieju. A teraz muzycznie i poetycko niesamowity kobiecy duecik Sanach i Kasia Kowalska –

Ja, drodzy Państwo, tutaj cieszę się, że na warszawskiej Pradze tak nie lało, natomiast na zachód od Warszawy przemieszczał się front burzowy i silne wiatry i ulewne deszcze spowodowały szkody na terenie powiatu pruszkowskiego, a w Brwinowie doszło do zalania tunelu nad Polską. W masie zwrotnikowego powietrza przemieszcza się nadal burzowy front.

0: możemy poklaskać, to same chwila bajm.
1: O, jak pięknie. I Ania Bobko jest...
2: Dzień dobry.
1: Aniu, czy to prawda, że na zewnątrz jest tak zimno, że aż wieje halny?
2: Wieje halny taki, jak państwo klimę mają w domu, to będzie wtedy piał halny, bo inaczej
1: Ania,
2: to ciężko.
1: Ania, zostaje Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Za 2:16.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
5: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
6: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
4: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
5: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
8: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
7: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
8: Zapraszają
7: Jerzy Głuszyk
8: i Maciek Świątek.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
10: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
3: O reklamie.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: O pogodzie słów kilka. Ewa mówiła o tym, że wiatr wieje w halny, ale wiatr halny no oczywiście nie wieje. Możemy tak sobie tutaj mówić, żeby nam było po prostu chłodniej, bo faktycznie upał wielki. 29 stopni w tym momencie wskazują termometry w Warszawie i w okolicy. Nawet ta temperatura będzie sięgać 30 stopni, więc miejmy to na uwadze. Chłodźmy się jak możemy, czy właśnie klimatyzacją, czy napojami zimnymi. Dbajmy o siebie w tym czasie.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Dbajmy o siebie w tym czasie i się też zatrzymajmy. Ja zachęcam do tego, żeby zatrzymać się z Radiem Warszawa. Tak nazywa się to nasze niedzielne pasmo. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam do tego, żeby właśnie odpocząć. O godzinie 16:30 wiadomości z życia kościoła, o 16:40 Biblia krok po kroku, a zaczniemy La Camisa Negra, czyli czarna koszula. Czerna to dzisiaj niekoniecznie dobry pomysł. Bo w czarnej koszuli to może być nam gorąco, chyba że jest taka przewiewna, odpowiednia na upały. Ale utwór bardzo letni, radosny, więc warto posłuchać. 3 minuty po godzinie 16.

na tej pięknej końcówce utworu Jealous Guy i Roxy Music zespołem 10 minut przed godziną, po godzinie 16. Pozwolę sobie powiedzieć Państwu kilka słów na temat pięknej akcji, w którą Radio Warszawa się zaangażowało i angażuje, a tak naprawdę w którą angażują się wszyscy Państwo, nasi słuchacze. Mianowicie siostry Loretanki chcą podarować się dzieciom wakacje. Trwa zbiórka na kolonie dla podopiecznych Świetlicy i dla wielu dzieci będą to jedyne wakacje poza miastem. I siostry Loretanki prowadzą zbiórkę, dzięki której 20 podopiecznych Świetlicy Dom Ojca Ignacego na warszawskiej Pradze będzie mogło wyjechać na letnie kolonie do piekar koło Krakowa. Więcej informacji na ten temat jest na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. No i jest oczywiście link do zbiórki. Zbiórki na portalu się pomaga. Jeżeli wpiszą tam Państwo siostry Loretanki, kolonie, to na pewno znajdą Państwo tą zbiórkę. Tam jest dokładny opis. No i już w tym momencie udało nam się wspólnie zebrać 16 tysięcy. Bardzo, bardzo, bardzo Państwu za to dziękujemy. To jest prawie 50% kwoty, która jest potrzebna, więc brakuje jeszcze tych 17. Gorąco zachęcamy i dziękujemy. Piękna inicjatywa, piękna sprawa i piękna okazja, żeby właśnie pomóc dzieciom i dać im tak jeszcze więcej radości na ten piękny wakacyjny czas, który teraz przed nami.

sprawdziłam jedną rzecz, która nam wspólnie może pomóc, jeszcze bardziej pomóc siostrom lorettankom w zbiórce fundusze na kolonie dla dzieci ze świetlicy. Jeśli wejdziemy na stronę Się Pomaga i w wyszukiwarkę wpiszemy słowo lorettanki, to już ta zbiórka się wyszukuje. Tam więcej informacji, tam też dokładnie rozpisane, na co pójdą te pieniądze, i jeszcze raz za wszystkie wpłaty z całego serca dziękujemy. Siostry lorettanki też zapewniają o modlitwie, o wszystkich darczyńcach, też dzieci na koloniach wspólnie się modlą, więc to jeszcze taki dodatkowy piękny wyraz ich wdzięczności do tego, żeby właśnie te wakacje w przyjemny sposób spędzić. A ja zachęcam do tego, żeby i wspierać oczywiście tą zbiórkę i zostać razem z Radiem Warszawa, zatrzymać się. Już teraz Antek Smilkiewicz i utwór Światła, a o godzinie 16:30 jak zawsze wiadomości z życia Kościoła. Thank you.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM, godzina 16:30.
1: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Ojciec Święty poprowadził południową modlitwę Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Nawiązując do niedzielnej Ewangelii, zwrócił uwagę, by głoszenie Ewangelii opierało się na własnym doświadczeniu relacji z Panem Bogiem.
2: Głoszenie Ewangelii jest przede wszystkim dzieleniem się osobistym, wyjątkowym dla każdego spotkaniem z Nim.
3: Siła apostolatu bowiem, niezależnie od metod i narzędzi, opiera się na działaniu Ducha Świętego w nas i na autentyczności naszej odpowiedzi.
1: Papież wspomniał także o Światowym Dniu Uchodźcy, ustanowionym przez ONZ w rocznicę uchwalenia konwencji na temat statusu uchodźców.
2: To jest bardzo ważny instrument międzynarodowy. Ustanowiony z odpowiedzialności narodów. Chodzi o to, aby ochronić wszystkich, którzy potrzebują, wszystkich uchodźców, którzy cierpią prześladowanie i potrzebują ochrony i bezpieczeństwa. Jest to kwestia pokoju i godności ludzkiej, daje nadzieję na przyszłość.
1: Transmisja modlitwy Anioł Pański została zrealizowana dzięki współpracy z Vatican News. Ojciec Święty modlił się także za młodych koszykarzy, którzy zginęli w katastrofie drogowej w Brazylii.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Była droga krzyżowa i droga światła, będzie droga Piotra. Nabożeństwo na wzór procesji odprawianej w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie odbędzie się o godzinie 18:45 już dziś w parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem. Rozważanie będą kolejne wydarzenia z życia Świętego Piotra, mówi Paulina Konieczna z parafii.
5: Będzie się składać z 12 w tym przypadku stacji, z tym, że każda stacja jest poświęcona jednej scenie biblijnej dotyczącej Świętego Piotra. Zaczynamy od momentu powołania, to jest pierwsza stacja, a ostatnią jest pogrzeb po męczeńskiej śmierci w Rzymie.
1: Nabożeństwo nie będzie miało formy procesji, lecz rozważania Pisma Świętego.
5: Na początku każdej stacji będzie fragment biblijny, a następnie rozważania. Zaczerpnęliśmy je z dwóch książek księdza Krzysztofa Wąsa, salwatorianina z Krakowa, poświęconych właśnie świętemu Piotrowi. Oczywiście też będziemy śpiewać pieśni pomiędzy stacjami.
1: Pomysł zorganizowania drogi świętego Piotra w Bliznem zrodził się podczas jubileuszowej pielgrzymki do Rzymu.
5: W 2025 roku miałam naprawdę wielkie szczęście uczestniczyć w pielgrzymce jubileuszowej do Rzymu. I to był czas ogromnych łask dla mnie. Ja naprawdę wtedy doświadczyłam głębi łask jubileuszu. I w związku z pielgrzymką w moim życiu się pojawił święty Piotr, który tak jakby przyszedł sam i wskazał kilka cennych kierunków w kilku ważnych sprawach.
1: Nabożeństwo drogi świętego Piotra jest odprawiane w watykańskiej bazylice od 2023 roku. Jak wskazują organizatorzy, w Polsce odbędzie się po raz pierwszy.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Bach, harmonia dźwięku i ciszy. Pod takim hasłem dziś w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym odbędzie się koncert muzyki barokowej. To wspaniała okazja dla wszystkich miłośników takich brzmień, mówi Maria Banaszkiewicz-Bryła.
6: W programie znajdą się 3 sonaty na skrzypce i klawesy syn Jana Sebastiana Bacha o numerach katalogowych 1014, 16, 17. Sonaty te to wyjątkowy dialog instrumentów. Bach traktuje klawesyn i skrzypce jak równorzędnych partnerów prowadzących subtelną, pełną emocji rozmowę.
1: Wykonawcy na koncert przyjadą z Wielkopolski.
6: Wykonawcami będą artystki związane na co dzień z Akademią Muzyczną imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Skrzypaczka Aleksandra Bryła, na stałe również współpracująca z Mekore String Quartet, a na klawesynie zagram ja, czyli Maria Banaszkiewicz-Bryła. Serdecznie zapraszamy.
1: Początek tego koncertu już dziś o godzinie 18:00. Wstęp jest bezpłatny.

0: talking. Harry Styles i utwór z 2022 roku Late Night Talking za nami na antenie Radia Warszawa na 20 minut przed godziną 17. Oznacza to, że nadszedł czas jak zawsze, jak co niedzielę o tej porze, na Biblię krok po kroku.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie 20 rozdział Księgi Kapłańskiej. Proszę Ojca, w tym rozdziale czytamy o karach za różne wykroczenia i nie są to kary łagodne. Jest tutaj mowa m.in. o śmierci. Jako pierwsze omówione są wykroczenia, które są bezpośrednio skierowane przeciwko Bogu i to są wykroczenia wynikające z bałwochwalstwa. Bóg broni świętości swojego imienia, ale też broni człowieka przed nim samym, przed samozatraceniem, tak jakoś ten tekst odebrałam. Trudna jest ta Boża miłość.
3: Myślę, że Pani bardzo tak łagodnie nas wprowadziła w ten 20 rozdział Księgi Kapłańskiej.
2: Nie chciałam wystraszyć słuchaczy.
3: Tak się domyślałem, ponieważ Pani powiedziała, że nawet o śmierci tam jest mowa jako o sankcji za złamanie Bożych praw, ale coś mi się wydaje, nie wiem na ile się zgodzimy, że jest mowa głównie o śmierci.
2: Tak, tak.
3: Ale to nie jest przypadek. Zachowywanie Bożego prawa to nie jest opcja, to nie jest wybór światopoglądowy, to jest wybór między życiem a śmiercią. Pamiętajmy o tym, co znajdujemy w Księdze Powtórzonego Prawa, która ciągle jeszcze przed nami. Kładę przed tobą życie
2: i śmierć. Wybieraj.
3: Tak. No i to jest właśnie jakby praktyka tego wyboru. Bóg nie daje nam prawa, żeby coś poprawić w życiu jednostki czy społeczeństwa. Bóg daje prawo, które jest drogą życia. Przypomnijmy sobie psalm pierwszy, który pokazuje dwie drogi, który pokazuje los tych, którzy prawa przestrzegają i dzięki temu ich życie jest solidnie osadzone, zakorzenione, jest bujne, są jak drzewa nad rzeką, nad wodą i suchą plewę miotaną wiatrem, która symbolizuje ludzi żyjących

0: niezależnie od Bożego prawa. To jest ciągle to samo. I znowu, to wymaga od nas tego poziomu wewnętrznej dyscypliny, do którego my nie jesteśmy przyzwyczajeni. My się odruchowo bronimy przed presją. Być może dlatego, że tej presji w życiu doświadczamy mnóstwo, bo nie możemy iść ulicą tak, jak nam się podoba, tylko musimy chodnikiem. Nie możemy nawet na tym chodniku iść zygzaczkiem, tylko musimy się trzymać prawej strony. Jest bardzo dużo rzeczy, które musimy, ale wiemy, że musimy, żeby jakoś to życie funkcjonowało. Natomiast w tym, co dla nas najważniejsze, na przykład w obszarze relacji międzyosobowych, to my nie chcemy musieć. To my nie chcemy czuć presji. My chcemy robić tylko to, na co mamy ochotę. I czy to jest dla nas dobre, czy jest złe, to jest rzecz do przemyślenia. Ale takie podejście, które znajdujemy chociażby w tym 20 rozdziale Księgi Kapłańskiej, to nam pozwala zrozumieć, że droga życia to nie jest jakakolwiek droga, która mi w życiu przyjdzie do głowy. Że jest jedna droga, która prowadzi do życia. I to jest ta, którą mi Bóg w swojej mądrości i dobroci pokazuje swoim prawem, swoimi przykazaniami. Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia do przemyślenia. I tego się nie da wrzucić do kategorii biblijnych ciekawostek. Ale to jest coś, co kształtuje same podstawy naszego istnienia.
1: Tu chyba też się pojawia taka konieczność, żeby te Boże nakazy, zakazy, Boże prawo przyjąć jako coś, co prowadzi nas do wolności, a nie zniewala.
0: A to w konsekwencji.
1: Tak.
0: Bo jeżeli będziemy widzieli tylko to, że przykazania nam czegoś zabraniają i coś nakazują, no to trudno powiedzieć, że jest w tym wolność. Ale jeżeli sobie uświadomimy, że wolność jest dopiero tam, gdzie życie...
1: Tak.
0: To zrozumiem, że nie ma innej drogi do wolności, jak droga do życia.
1: Jak tylko ta droga. Tak. Ojcze, ja będę jednak jeszcze trochę tutaj wiercić ojcu dziurę w brzuchu w kontekście tych surowych kar.
0: Pani święte prawo.
1: No właśnie, te kary były surowe. Czy one służyły ochronie struktury społecznej, ochronie rodziny? I jak to się miało do praktyk stosowanych w innych narodach, po sąsiedzku żyjących?
0: Myśmy się przyzwyczaili, że najpierw, że kara śmierci to była taka kara stosowana w ostateczności, jak już nic innego by nie zadziałało, a dzisiaj to się powoli przyzwyczajamy do tego, że kary śmierci się nie stosuje. Przynajmniej w tym zachodnim kręgu cywilizacyjnym to raczej do wyjątków należą obszary, w których się stosuje karę śmierci, a zasadą jest jej niewykonywanie, czy jej brak w systemie kar w prawodawstwie w ogóle. Natomiast w starożytności kara śmierci to była kara. Nie było kary więzienia, bo nie było sensu, żeby kogoś trzymać na państwowym garnuszku.
1: Odosobnionego, utrzymywać, żywić.
0: Tak. Więc więzienie to było tylko albo czekanie na proces, albo czekanie na wymierzenie kary. Ale wystarczy poczytać Dickensa, żeby się przekonać, że ten dystans czasowy jeszcze w XIX wieku między wyrokiem skazującym a egzekucją był bardzo krótki. Więc to była kara w sensie ścisłym. Jeżeli coś zasługuje na karę, to będzie to raczej albo okaleczenie, taka śmierć, że tak powiem, częściowa, albo pozbawienie życia, czyli całkowite okaleczenie, takie stuprocentowe. Więc utrata możliwości życiowych w ograniczonym lub pełnym zakresie. I to jest jakby ciąg dalszy tego, że stawką jest życie.
1: To jeszcze może ostatnie pytanie. Jak interpretować te wersety w kontekście Nowego Testamentu, Nowego Przymierza?
0: Cóż, jeśli chodzi o te podstawowe kwestie, że pełnienie woli Bożej prowadzi do życia.
1: Jestem drogą, prawdą i życiem.
0: To się nic nie zmieniło. Tyle, że ta teologiczna prawda, że źródło życia jest w Bogu, nie jest wyrażona językiem prawnym, tylko jest wyrażona językiem dobrej nowiny, językiem Ewangelii o zbawieniu. A więc jest większa koncentracja na tym, co jest życiem, co do życia prowadzi, niż na tym, gdzie się droga do życia
1: kończy
0: i droga życia się kończy.
1: Bardzo dziękuję i proszę o zadanie dla słuchaczy.
0: Drodzy Państwo, kiedy przeczytamy 9 rozdział 20 rozdziału Księgi Kapłańskiej, to odkryjemy pewne podobieństwa do tego, co czytaliśmy tydzień temu w 19 rozdziale, w pierwszej części wersetu 3. Podobieństwa są duże, ale jest też pewna istotna różnica, gdyby Państwo zechcieli ją wyłowić. Drodzy Państwo, zawsze prosimy Państwa o to, żebyście z życzliwością pamiętali i wspierali Radio Warszawa. To jest naprawdę cudowne miejsce, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii, jeśli chodzi o dzielenie się wiarą, ale temu miejscu musimy pomóc, by istniało. Więc gdybyście Państwo swojej życzliwości i hojności chcieli to radio wspomóc, o co prosimy, to wszystkie wiadomości, jak to zrobić, znajdziecie Państwo na stronie radia.
1: Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
0: i pani Joanna Człapska.
1: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.

0: ABBA i Przebój z 1980 roku The Winner Takes It All wybrzmiał na koniec godziny 16 w Radiu Warszawa. O godzinie 17 jak zawsze audycja Country Club, więc gorąco zapraszam do pozostania razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Gierek.
3: Czekaj, bo bramka może będzie.
2: Długo jeszcze ten mundial?
3: Aj, nic z tego. Co mówiłaś?
2: Czy mundial to długo jeszcze?
3: Jeszcze trochę. Wybierz sobie drużynę, kibicuj, poczuj to.
2: No właśnie, miałam kupić nową mgiełkę na lato.
3: Mgiełkę?
2: O zapachu Wysp Kanaryjskich.
3: Ja o piłce, ona o mgiełce.
2: Poranek z Radiem Warszawa podczas mundialu.
3: Budzimy stolice i okolice.
2: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 29 stopni w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 31 stopni. Słońce za chmurami, chociaż ja widzę więcej chmur. Nie wiem, czy Państwo również dostali alert odnośnie właśnie burz, deszczu, silnego wiatru. W Warszawie nie widzę, żeby taka sytuacja miała miejsce, ale wiem, że pod Warszawą tak było. Miejmy to na uwadze, dbajmy o siebie, bo upały, mimo że piękne, bywają też niebezpieczne, także uważajmy.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Niedziela, godzina 17. Oznacza to, że jak zawsze nadszedł czas na audycję Country Club. Zapraszam.
6: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chyba pierwszy dzień lata mamy i tak wygląda z pogody, że kalendarz się zgadza z prawami natury. To nie zawsze ma miejsce. Maciek Świątek, Jerzy Głuszyk dzisiaj grypuje. To znaczy, to jest zabawne, jak się w takie ciepłe dni łapie grypę. To jest, bym powiedział, wbrew naturze, no, ale się zdarza, jest trudne do wytrzymania, więc zdrowia życzmy koledze Jurkowi Głuszykowi i niech nam zdrowieje i wraca do formy. Outcrow Medicine Show na początek zaśpiewa piosenkę, która, Boże, no ona ma ze 100 lat już chyba, to bardzo stara pieśń, a jakoś we współczesnym wykonaniu się nie starzeje, czego życzę wszystkim piosenkom napisanym obecnie, żeby za 100 lat ktoś chciał ich jeszcze słuchać. Nowa płyta Outcrow Medicine Show, jak zwykle pełna ciekawych piosenek od tych starych po te nowe. No co dalej? Elizabeth Cook. Elizabeth Cook to niezwykle sympatyczna artystka. Mieliśmy ją okazję poznać, bo ona w początkach swojej kariery wystąpiła w Mrągowie. Niezwykle urocza, bardzo zdolna i bardzo miła osoba. Była nawet na okładce takiego wydawanego z okazji festiwalu pisma, na co niektórzy mieli pretensje, że nie bili Joe Shaver, który był gwiazdą pikniku, tylko Elizabeth Cook, no ale świętej pamięci już dzisiaj Billy Joe Shaver ustępował Elizabeth Cook urodą, że tak powiem, i ona się zdecydowanie bardziej nadawała na taką cover girl. A tutaj będzie śpiewała taką piosenkę dość ciekawą właściwie, bo jej chłopak trafia za kraty do więzienia i ona mu obiecuje, że ona się przebije samochodem przez te kraty i go uwolni i razem z tego więzienia gdzieś uciekną. Taka trochę nieprawomyślna, no ale świadczy niewątpliwie o determinacji uczucia. No a potem już zdecydowanie łagodnie Emily Nanny, jedna z najładniejszych i najsympatyczniejszych, kolejna młoda, tym razem bardzo artystka, Moving Shoes, no i to jest to takich butach, które nie tyle są stworzone do chodzenia, co do tańca, aczkolwiek z teledysku wynika, że to są takie normalne kowbojki, no ale zależy jak się ich użyje. Posłuchajmy, Elizabeth Cook najpierw, Emily Nanny później.

Ciekaw jestem, jak się będzie rozwijała kariera Emilii Nelly. Ale różnie bywa. Elizabeth Cook, jak przyjechała do Polski, nie była znana nikomu. W Polsce to naturalne, że my nie znamy wykonawców amerykańskich, ale ona u siebie nawet niespecjalnie była znana. A dzisiaj jest nie tylko gwiazdą tego kierunku Amerykana, ale też niezwykle aktywną taką działaczką, jeśli chodzi o muzykę. Między innymi Farm Aid też tam wzięła na siebie trochę obowiązków i taka bardzo energiczna, aczkolwiek w dalszym ciągu wygląda tak, jak wyglądała. Niektórych lata się nie imają. No, natomiast Emilii Nelly zaczęła niedawno, to jest jej druga czy trzecia chyba taka oficjalna płyta w tej chwili, chyba trzecia, już tak, bo druga była, a to początek tej trzeciej. Nie mam może jeszcze jakiegoś wielkiego uznania takiego. Te pierwsze były trochę, wydaje mi się, ciekawsze niż ta obecna, no, ale jak ktoś wydaje trzecią płytę i te piosenki się dostają na listę, to znaczy, że już jest w gronie tych artystów, których się uznaje, którzy już są no jakoś tam wysoko notowani. Ciekawy jestem, jak się dalej będzie jej kariera rozwijała. No różnie być może. Dwaj panowie, Ryan Bingham. No, Ryan Bingham jest artystą bardzo znanym, bo on nie tylko śpiewa, ale grywa w filmach. Jak z tych takich niedawnych, jak ktoś oglądał Yellowstone, to tam w kilku odcinkach mógł go oglądać. Grał takiego człowieka, który przybył z gitarą tam do Yellowstone. I nawet usiłowano go gdzieś tam uśmiercić, ale jakoś się z tego wywinął. I tam śpiewał takie bardzo smętne ballady. Natomiast piosenka Let the Big Dog Eat smętna nie jest. To jest taka piosenka o tym, że no nie jest szczeniaczkiem, więc jak jest dużym psem, to potrzebuje odpowiedniego pożywienia dla tych dorosłych psów. Natomiast Hattie McBrooks to jest, nie wiem, właściwie nie znam człowieka tak naprawdę, jeden z tych nowych, którzy w tej chwili na listę się dostali, no, ale ma nazwisko Brooks, no, pamiętamy Garta Brooksa, więc familia zobowiązuje, można by powiedzieć. Bardzo ciekawa piosenka, Whiskey Woman and Wild Ride. Taka na Saturday Night, czy na taki sobotni wieczór. I właściwa piosenka, jeśli ktoś nie ma innych pomysłów, to whisky, kobiety, no i szaleństwo takie nocne. Nie polecam, bo to szkodzi zdrowiu, no, ale w tradycji gdzieś to czasami się utrzymuje. Posłuchajmy najpierw Ryan Bingham, a potem Cody M. Brooks.

No, takie amerykańskie wino kobiety i śpiew. To, bo mówię, nie polecam takiego życia, ale Willie Nelson, który no tak mniej więcej żył, no, nie tylko to jeden z aspektów jego długiego życia, nadal jest w dobrej formie i ma 93 lata i nadal koncertuje, więc niektórych takie reguły życia jakby się nie imają, można, no ale lepiej nie próbować. Nie każdy ma takie zdrowie. Dalej trochę nowości i nowych głosów z list przebojów. Botswider, Barefoot and Better Ass. Taka buntownicza trochę piosenka o uciekaniu boso. No, ja nie wiem, ja nie umiem chodzić boso i zawsze minę albo kamyk, albo jakieś tam coś po drodze i tego nigdy bym boso nie uciekał, gdybym, chyba że bym musiał, to wtedy się ucieka boso. I, no ale niektórzy to lubią, uważają, że to jest takie bose bieganie potrafi, to symbol wolności. No. Nie będę odbierał takim radości z tego bosego biegania. A potem The Two Tracks, duet, bardzo fajny, też nowy, teraz się pojawili na listach, z taką piosenką Mexico by Friday. Jest taka reklama wycieczki do Meksyku w Radiu Warszawa, to by się ta piosenka tam nadawała, bo nie tylko w piątki można do Meksyku pojechać. My są mistrzostwa świata w tej chwili, też my czas są w Meksyku, więc atrakcyjna miejscowość. No, dla Amerykanów często właśnie tych z południa Meksyk jest takim miejscem, gdzie spędza się wolny czas, bo tam jest taniej głównie niż w Stanach, aczkolwiek to nie jest to chyba najbezpieczniejszy rejon świata, ale Amerykanie sobie jakoś z tym radzą. Posłuchajmy.

Wrócę jeszcze do tego biegania boso. Nazwany ojciec muzyki country Jimmy Rogers, to lata 20. i 30. poprzedniego stulecia. Jako dziecko tam w okolicach Montgomery pracował, można powiedzieć, znaczy tam chłopaki donosili wodę robotnikom kolejowym najczęściej i oni wszyscy biegali boso, tylko jeden Jimmy Rogers chodził w butach. Także to taka ciekawostka a propos butów. Nie wszyscy kantrowcy byli bosi, a ojciec muzyki country zawsze w butach chodził, nawet jak był dzieckiem. Sporo tego się pojawia nowego, jeśli chodzi o muzykę country czy Amerykana, co tydzień właściwie. I trochę tylko mi smutno z tego powodu, że u nas niewiele tych nowości. Polski country ma siwy kolor włosów, jeśli te włosy jeszcze w ogóle ma. Także moglibyśmy tutaj brać przykład trochę ze kantrowych źródeł, z których korzystamy, no ale nie ma jakiegoś takiego naporu naszej młodzieży z piosenkami country pojawiają się. Znaczy niedługo się pewnie spotkamy z takim polskim nowym zespołem. No ale to są takie rodzinki w cieście po prostu. I trochę nad tym ubolewam, ale niewiele mogę zrobić. Michaela Eni, These Are The Days, bardzo, bardzo ładna piosenka o takim zwykłym, szarym życiu. Ona, okładka tej płyty, z której pochodzi ta piosenka, jest właśnie z Michaela Eni z takim niemowlakiem w ramionach, więc takie życie. Zwykłe życie, ale dające satysfakcję z tego by wynikało. A Bill Kierson, Get Out the Back, czyli kot na zewnątrz worka, nie w worku, to właśnie. To jest taka w ogóle dewiza muzyki country. My tu nie sprzedajemy kotów w worku, tylko wszystko jakby jest jawne, widoczne, proste. Nie owijamy w bawełnę, tak, tych kotów też nie owijamy w bawełnę. Więc to chyba dobra jest taka dewiza życiowa. Michaela Eni najpierw i Billy Kierson po nich. Posłuchajmy.

Worku, co tak bywa różnie, bo sprzedają nam nawet nie w workach, ale w jakichś bardzo ładnych opakowaniach coś, co jest w środku i nie do końca wiemy, czy to dobre, czy niedobre, ale ładnie wygląda. I to taka rzeczywistość. Amerykanie mają pewien problem też z niepoprawnością polityczną. Niby to nic złego, ta poprawność polityczna, ale ona bardzo jakby ogranicza taką bezpośredniość wypowiedzi. Stąd w American Music Awards jest nawet taka nagroda Free Speech, to się nazywa, czyli nagroda dla takiego bezpośredniego, prawdomównego, szczerego artysty. Kiedyś Charlie Daniels ją dostał, bardzo się zdziwił, bo tak sobie powiedział, że do jakich czasów myśmy dożyli, skoro za mówienie prawdy i tego, co się myśli, dają nagrody. No to już w ogóle coś dziwnego, no ale taki ten nasz świat, no, że mówienie wprost nie zawsze się opłaca i bywa bardzo różnie przyjmowane, więc wszyscy wymyślamy jakieś takie swoje sposoby na tą rzeczywistość, żeby nie popadać w jakieś zakłamanie, ale jednocześnie nie mówić na tyle prosto i szczerze, żeby to budziło zdziwienie w otoczeniu. No i powoli dobiegamy do końca audycji. No nie ma kolegi Jurka, no, więc zawsze by coś dorzucił, a że go nie ma, no to nie ma. Tu dwie piosenki mi tutaj zostały. Whitney Rose, Tootsies. Tootsie to jest ta kawiarnia muzyczna w Nashville, gdzie występują znane gwiazdy, ale też debiutanci się pojawiają i występ Tootsie jest niezwykle ceniony, no bo to takie miejsce, gdzie i cała historia i tradycja gdzieś się pokazuje. No i Whitney Rose o tym zaśpiewa, a no zakończenie to jest, ja tak czekałem na tę piosenkę, bo już mam ją od 2 czy 3 tygodni, ale tak do jej nie doszeraliśmy. Autorem jest Alex Amen. To Amen się bardzo nadaje na koniec właśnie, California Blues. Tytuł piosenki. Trzeba się temu Alexowi Amenowi przyjrzeć trochę, bo autorem piosenki California Blues jest twórca o polskim nazwisku. Wyleciało mi z głowy w tej chwili, ale takie bardzo polskie, nie do pomylenia, więc być może ma jakieś bliższe związki z naszą Polonią, czy z rodakami jakimiś, którzy gdzieś tam w Stanach żyją. No a Kalifornia Blues, no Kalifornia to jest taki amerykański stan, Never Rain, Southern California, to już taka pieśń była, że nigdy nie pada w tej południowej Kalifornii. No, ale wiele piosenek w Kalifornii powstał taki troszkę legendarny amerykański stan. No, ale i blues, no, czyli jakiś smutek tam się też pojawia, pomimo, że też nie pada. Susza, my mają to być może ten blues z tej suszy tam się pojawił. Mówię do Maciej Szmatek, mówię do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że już z Jurkiem Głuszykiem i może z jakimiś gośćmi staramy się o to, żeby ktoś nas odwiedził. I na zakończenie Whitney Rose i Alex Amen, California Blues. Do usłyszenia.

0: Country Club.
1: Bardzo dziękujemy, jak zawsze, panu Maciejowi Świątkowi za audycję Country Club i życzymy panu Jerzemu Głuszykowi dużo zdrowia. Kolejna dawka country, jak zawsze, na antenie Radia Warszawa w przyszłą niedzielę o godzinie 17:00. To jest stała godzina tej audycji, a sama wiemy z doświadczenia, że można bardzo dużo o tej muzyce się podczas tej audycji dowiedzieć, więc jeśli ktoś z państwa przegapił dzisiejsze wydanie, na przykład teraz odpalił dopiero Radio Warszawa, to za tydzień kolejna okazja o godzinie 17:00. A dzisiaj jeszcze na naszej antenie wieczór z muzyką uwielbienia, które zacznie się już za momencik dosłownie. Jak zawsze o 18:20 będzie też dobre słowo papieża Leona XIV, o 19:00 będzie dziennik Radia Watykańskiego, a o godzinie 20:00 audycja Przystanek Parafia. Ewa Pietrzak zaprasza. Cały tydzień mieliśmy okazję troszeczkę popodsłuchiwać odnośnie tej parafii, a teraz taki punkt kulminacyjny o godzinie 20:00, cała godzina na temat parafii Świętej Teresy od Czcionka Jezus w Otwocku, Świdrze. Piękne rejony otwockie. Może coś o tym też będzie wspomniane. 21:30 jak zawsze nasza wspólna modlitwa Różańcem Świętym, więc już teraz na nią państwa gorąco zapraszam. No i zapraszam do tego, aby razem z nami spędzić to popołudnie i wieczór, pierwszy letni dzień. Radio Warszawa 106,2 FM.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22:00. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
4: Ślubuję Ci miłość.
5: Radiowy kurs małżeński.
4: Świadkowie, praktycy i eksperci.
5: W każdą środę o 22:00.
4: Zapraszają Anna Murawska
5: i Paweł Zuchniewicz.
6: Słońce, deszcz, a może majowy zawrót głowy? Mnóstwo zapachów, kolorów i kojący smak kawy w Twoim ulubionym kubku. Z Radiem Warszawa środek dnia będzie zawsze udany, a kawa najlepiej smakuje w dobrym towarzystwie. Kawa na wynos. W Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zapraszam. Zofia Kozorawska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
8: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: pierwszy dzień wiosny, naprawdę wiosny, lata, oczywiście lata, naprawdę udane i naprawdę letni, bo 30 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, odczuwalna temperatura to 32 stopnie, więc prawdziwy upał. No i słońce, to słońce też przebija się do mnie tutaj do studia Radia Warszawa, więc wierzę, że też u Państwa to słońce świeci, chociaż były ostrzeżenia przed burzami. Moja prognoza nie wskazuje, żeby burze miały być, ale uważajmy, w razie potrzeby schrońmy się.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Minutka po godzinie 18. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i zapraszam. Rozpoczynamy wieczór z muzyką uwielbienia w Radiu Warszawa. To nasze stałe pasmo w niedzielę od godziny 18, kiedy wspólnie chcemy wielbić Pana Boga i śpiewać na Jego chwałę. O 18.20, jak zawsze dobre słowo powierza Leona 14, o 19.00 Dziennik Radia Watykańskiego. A już teraz TGD i Marika, Zbawiciel, a później po angielsku Good Good Father. Warto zostać razem z nami, warto razem z nami chwalić, cieszyć się właśnie z Pana Boga i z Jego łask. Minutka nadal po godzinie 18.00.

Dzisiaj mamy pierwszy dzień lata, chociaż podejrzewam, że uczniowie dużo bardziej wyczekują najbliższego piątku, ponieważ w piątek będzie miało miejsce oficjalne zakończenie roku szkolnego 2025-2026. No i startują wakacje, te takie wyczekane, wymarzone. Pamiętam, że jak jeszcze chodziłam do szkoły, to czekałam bardzo właśnie na tą końcówkę czerwca. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ w Radiu Warszawa również startują wakacje. Trochę inne, ponieważ u nas jak zawsze będzie inspirująco, ale też włosko i o Bieszczadach. U nas lato i u nas wakacje zaczynają się 29 czerwca, czyli już w przyszły jeszcze następny poniedziałek. To jest poniedziałek, za tydzień jest 28, 29 to jest właśnie poniedziałek. Wśród letnich nowości znajdują się audycje poświęcone nauczaniu błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, podróżom po mniej znanych zakątkach Włoch, a także programy odkrywające tajemnice Bieszczadów, czy pomagające lepiej posługiwać się językiem polskim. Spojrzenie ojca, prymas Wyszyński w rozmowie o współczesności, czy w świecie influencerów jest jeszcze miejsce na autorytety, jak odnaleźć sens, poradzić sobie z samotnością, hejtem czy nadmiarem bodźców. Odpowiedzi na te i wiele więcej pytanie będzie można szukać w cyklu Spojrzenie ojca, który poprowadzi Weronika Ostrowska. Bohaterem audycji będzie błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, człowiek, którego nauczanie pomimo upływu lat pozostaje zaskakująco aktualne. W 10 rozmowach z Anną Rastawicką z Instytutu Pamięci Prymasa Wyszyńskiego słuchacze odkryją, jak myśl prymasa tysiąclecia może pomóc odnaleźć się w wyznaniach współczesnego świata. Tej audycji będzie można posłuchać w sobotę o godzinie 11.30 i w niedzielę o godzinie 13.10. Więcej dokładnie o tym włoskim lecie, o tym lecie o Bieszczadach, też czas to miłość, z polszczyzną na wakacje i wiele, wiele więcej. Cała rozpiska jest na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Tam Państwa odsyłam. Tam też można dokładnie sprawdzić, kiedy dokładnie, o której co. Natomiast to, co jest pewne, to to, że warto. Warto w ten sposób właśnie odpocząć i zadbać o ten wakacyjny czas, nawet jeśli nie zawsze mamy urlop. I już teraz Michael W. Smith i Great is the Lord w naszej wieczorze z muzyką uwielbienia.

0: Friends of God i Natalia Sołtysek, kiedy stoję przed tronem Twoim. W Tobie, Ojcze, dzisiaj skryć się chcę. Taki piękny tekst tam wybrzmiał. 20 minut po godzinie 18 oznacza to, że jak zawsze nadszedł czas na to nasze najlepsze słowo Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas podróży apostolskiej do Hiszpanii. Msza święta w Wigilię uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Las Palmas de Gran Canaria, Stadion Gran Canaria. 11 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, po dniu bogatym spotkania i wzajemne dzielenie się, sprawując teraz z wami tę Eucharystię, pragnę przede wszystkim dziękować Panu za tyle dobra, które każdego dnia się tutaj dokonuje. Powierzam Mu zaangażowanie wszystkich, a zarazem cierpienia, których świadkiem jest ta ziemia. Zachęcam was również, abyśmy podczas tej mszy świętej wspólnie modlili się za braci i siostry, którzy stracili życie na morzu. Wszystko to składamy na ołtarzu wraz z chlebem i winem, gdy przez wieczorną celebrację Wigilii wchodzimy w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, któremu poświęcona jest cała Hiszpania. Prośmy Pana, aby w tej chwili były w nas żywe te same uczucia człowieczeństwa, miłosierdzia i współczucia, które są w sercu Zbawiciela. W naszej medytacji pozwólmy się poprowadzić czytaniom, których wysłuchaliśmy. W pierwszym z nich Bóg przypomina Izraelitom bezinteresowność miłości, jaką ich umiłował. Wybrał ich nie dlatego, że mieli szczególne przywileje, zdolności czy zasługi, lecz z czystej miłości i będzie ich miłował zawsze, nawet wtedy, gdy z powodu zatwardziałości serca nie będą odpowiadać na jego uczucia. Taka jest miłość Boga, w której zakorzenione jest nasze powołanie do miłości. Nie opiera się ona na kalkulacji ani na samym uczuciu. Nie daje się też sprowadzić do zwykłej filantropii, lecz przenika całe nasze istnienie. Jest mieczem dla duszy, światłem dla umysłu, nieodpartym impulsem dla wolności, pokojem, a zarazem udręką dla serca, które bije w harmonii z innymi sercami, angażując całą osobę. Miłość bowiem jest wpisana w naturę człowieka, nawet więcej, jest warunkiem pełni jego istnienia. W taki sposób ukazuje się nam miłość w człowieczeństwie Zbawiciela i w poruszeniach Jego Najświętszego Serca, niezmienna i wierna nawet wobec niezrozumienia i odrzucenia, lęku, smutku i ludzkiego oporu.

Oslo Gospel Choir i Ancients of Days wybrzmią na antenie Radia Warszawa na 27 minut przed godziną 19. Mówimy trochę o tych wakacjach, o tym pierwszym dniu lata, o wakacjach w Radiu Warszawa, więc ja mam teraz propozycję dla młodych na 4-dniowy wyjazd do Niepokalanowa. Mianowicie kolejna edycja festiwalu Max Festival. Jest to coroczne rekolekcyjne spotkanie młodych organizowane przez ojców franciszkanów w Niepokalanowie. Wydarzenie to łączy koncerty, wieczory uwielbienia z czasem na ciszę, modlitwę, konferencje oraz integrację, kierowane głównie do osób szukających swojej drogi życiowej i pogłębienia wiary w duchu świętego Franciszka. Wydarzenie to ma miejsce 9-13 lipca oczywiście w Niepokalanowie. Tegoroczny Max Festival jest pod hasłem Moje San Damiano. Inspiracją tegorocznego spotkania jest historia świętego Franciszka z Asyżu i moment, w którym w małym kościółku w San Damiano usłyszał słowa idź i odbuduj mój kościół. Więcej informacji i zapisy na stronie www.maxfestival.pl. Gorąco zapraszamy i zachęcamy właśnie wszystkich młodych, aby w ten sposób trochę poszukać swojej drogi, trochę pogłębić swoją wiarę, no i odpocząć od szkoły właśnie. maxfestival.pl, tam informacje. Moje San Damiano, 9-13 lipca, Niepokalanów.

Alicja Majewska i hymn o potężny królu Chryste wybrzmiał na antenie Radia Warszawa na 12 minut przed godziną 19. Prawdziwy hymn dostojny, donośny, idealny na wieczór z muzyką uwielbienia. Kolejny utwór zgoła inny, zupełnie inna dynamika i zupełnie inna tak naprawdę forma, ale również piękna, również idealnie nadająca się do uwielbienia Pana Boga. La Palotina i test głębinowy już teraz na 106.2 FM.

spuść. Na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch. Słaby tekst dla mocnych w gębie. Parametry mogą być, a i tak się zmieni.

0: ramach testu zaproś mnie na wieczerze, nie kolację.
1: To jest Radio Warszawa.

0: Here I am to worship, czyli jestem tu, by wielbić. Piękny utwór kończy pierwszą godzinę podczas naszego wieczoru z muzyką uwielbienia. O godzinie 19:00, jak zawsze, Dziennik Radia Watykańskiego, więc warto zostać razem z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: O powstaniu styczniowym, ale nie w styczniu, a w czerwcu, rozmawiać będziemy z Piotrem Grzybowskim w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20:00.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt. Z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa 106 i 2 FM, jest godzina 19:00.
4: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
5: Każdy powinien głosić Ewangelię, powiedział Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty zaapelował o wsparcie tych, którzy są zmuszeni opuścić swoje ojczyzny, domy, rodziny. We Włoszech zorganizowano konferencję na temat nadania świętemu Janowi Pawłowi II tytułu patrona Europy. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Głoszenie Ewangelii jest przede wszystkim dzieleniem się doświadczeniem osobistego spotkania z Jezusem i przekazywaniem innym owoców kontemplacji, wskazał Leon XIV przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Dodał, że wszyscy możemy kontemplować, powierzając Bogu w milczeniu nasze radości i troski oraz przeglądać z Nim nasze życie. To sprawia, że jesteśmy coraz bardziej osobami wiary mocnej i świadomej, a w konsekwencji wiarygodnymi i wolnymi apostołami, mężczyznami i kobietami potrafiącymi odbijać światło Ewangelii w każdym środowisku i w każdej sytuacji życia oraz dawać o niej świadectwo także tam, gdzie jej wartość nie jest rozumiana bądź akceptowana. Papież dodał, że tak jak na początku chrześcijaństwa, tak i dziś trudne jest głoszenie słowa Chrystusa i odpowiadanie na nienawiść miłością, na przemoc łagodnością, a na zniechęcenie wytrwałością. Dlatego trzeba, abyśmy zakorzeniali naszą wiarę i naszą misję w silnej relacji z Nim. To daje nam siłę do niepoddawania się i ciągłego przekazywania wszystkim, w każdych okolicznościach, Jego orędzia nadziei, miłości i pokoju. Świat bardzo tego potrzebuje. Po modlitwie Anioł Pański Leon XIV przypomniał o obchodzonym dzień wcześniej Światowym Dniu Uchodźcy, a także o przypadającej w tym roku 75. rocznicy konwencji dotyczącej statusu uchodźców, powstałej w celu ochrony osób prześladowanych i zmuszanych do opuszczenia swojej ojczyzny, domu i rodziny.
6: Wyrażam nadzieję, że duch, który inspirował opracowanie tego ważnego instrumentu prawa międzynarodowego, nadal będzie oświecał sumienia osób odpowiedzialnych za losy narodów, powiedział papież. Nikt nie może odwracać wzroku od tych, którzy szukają ochrony i bezpieczeństwa. Zachęcam także wszystkich do przyjmowania osób będących ofiarami prześladowań, aby mogły żyć w pokoju i godności oraz patrzeć w przyszłość z nadzieją, dodał Ojciec Święty.
5: We włoskiej miejscowości Rocca Porena zorganizowano dzisiaj międzynarodową konferencję zatytułowaną Święty Jan Paweł II, kandydat na patrona Europy i doktora Kościoła. Podczas obrad wystąpili naukowcy m.in. z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskiej Akademii Nauk, Papieskiej Akademii na Rzecz Życia, a także przedstawiciele diecezji Spoleto-Norcia we Włoszech oraz z Sanktuarium Świętej Rity w Rocca Porena.
6: Ksiądz profesor Mirosław Sitarz, moderator ruchu Europa Christi, przedstawił zarys bogatej działalności Jana Pawła II, który, jak stwierdził, upoważnia do stwierdzenia, iż papież Polak był najwybitniejszym ustawodawcą w historii Kościoła Powszechnego i jest kandydatem do tego, aby Stolica Apostolska ogłosiła go patronem Europy i doktorem Kościoła Katolickiego.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Muszę Państwu przyznać, że bardzo przyjemnie mówi się o pogodzie, kiedy jest taka piękna, bo słoneczko przebija się przez chmury, 29 stopni w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, taka jest też temperatura odczuwalna. Jakość powietrza jest bardzo dobra, więc można się jeszcze wybrać na jakiś letni, pierwszoletni tak naprawdę spacer. W nocy tak samo ciepło, bo 20 stopni, najmniej 19 to około godziny 5. Jutro zaś również upał, bo maksymalnie 28 stopni. Na wieczorny spacer można się wybrać, ale można też zostać razem z Radiem Warszawa i razem z muzyką uwielbienia. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie i gorąco zapraszam na kolejną godzinę właśnie naszego wieczoru z muzyką uwielbienia i po polsku, i po angielsku, i szybko, i wolno, i dostojnie, i troszkę bardziej radośnie, spokojnie. Wszystko mamy, wszystko w tej godzinie. A zaczynamy właśnie radośnie. Shout out to the North. Już teraz. 5 minut po godzinie 19:00.

Julia Kopala i Grzegorz Kopala, Magnifikat, wybrzmiało na antenie Radia Warszawa na 17 minut w godzinie 19, będąc w niedzielę podczas wieczoru z muzyką uwielbienia. Nie dość, że mogę wspólnie z Państwem chwalić Pana Boga, to mogę również zaprosić Państwa i w sumie siebie też na słuchanie poranka z Radiem Warszawa i na to, żeby wspólnie fantastyczny sposób zacząć właśnie poniedziałek, a tak naprawdę cały najbliższy tydzień. Jutro o 7.15 rozmowa z Panem Tymonem Tkaczukiem ze Stowarzyszenia Warka na temat inicjatywy rowerem na szlaku jabłkowym. To społeczna inicjatywa właśnie Stowarzyszenia Warka na temat trasy rowerowe po okolicach Warki, Grójca i południowego Mazowsza, prowadzące przez sady, lokalne historie, spokojne drogi i ciekawe miejsca. Projekt łączy rekreację rowerową, turystykę lokalną, opowieści, audio oraz propozycje wycieczek dla rodzin i aktywnych rowerzystów. Myślę, że wszyscy rowerzyści teraz wytężyli słuch i jutro o 7.15 Radio Warszawa włączą po to, żeby właśnie więcej informacji na ten temat poznać. O 8.15 ksiądz Rafał Jabłkowski i podsumowanie kolejnego roku pracy parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych diecezji warszawsko-praskiej, więc troszkę informacji na temat właśnie naszej diecezji. A o 9.15 kilka słów o wsparciu sportowców i olimpijczyków, tym bardziej, że do 30 czerwca trwa pierwszy etap konkursu organizowanego przez Profut Olimpijska Historia XXI wieku, w którym kibice polskiego sportu mogą zgłaszać historie olimpijczyków, które najmocniej zapadły im w pamięć. Nie będę Państwu tutaj więcej zdradzać, zachęcam do słuchania jutro 9.15, a poranek z Radiem Warszawa od 7 do 10. Oczywiście zapraszają Weronika Ostrowska i Jarek Wydra i zapraszam także ja, bo wiem, że warto. A my dalej trwamy z muzyką uwielbienia na antenie Radia Warszawa. Salvador i As the Deer. Już teraz, później Robin Mark i Days of Elijah.

29 minut po godzinie 19. Mamy taką porę, że część osób z Państwa być może właśnie wraca do Warszawy po tym pięknym letnim weekendzie. I mamy informację, że trasa S7 w kierunku Warszawy jest zakorkowana za Czosnowem, więc jeśli Państwo mogą, to radzimy, żeby tamtych rejonów unikać. Z innych utrudnień to są utrudnienia w kursowaniu linii L1 i L3. Są to linie podmiejskie na obszarze Piaseczna. Więc to też takie ostrzeżenie ode mnie. Szerokości i bezpieczeństwa Państwu życzę, bo to jest oczywiście najważniejsze. Stojąc w korku, czy jadąc właśnie z powrotem do domu, można być razem z nami podczas wieczoru z muzyką uwielbienia, do czego gorąco zachęcam. Już teraz Agata Wieliczko i Jesteśmy Królewskim Kapłaństwem na 106.2 FM.

Gotowe jest serce moje, projekt Koinonia wybrzmiał na antenie Radia Warszawa na 19 minut przed godziną 20 podczas naszej muzyki z wieczorem. Wieczorem z muzyką uwielbienia, w tą stronę. Gotowe jest serce moje, to taki piękny tytuł, który trochę nawiązuje do tego, o czym będę teraz Państwu mówić, mianowicie będę mówiła szczególnie do młodych panów, którzy czują, że ich serce jest gotowe do tego, aby wstąpić do seminarium, ponieważ trwa właśnie rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Ona już trwa od 18 maja, potrwa jeszcze do 4 września, ale może to dobry moment, żeby właśnie rozważyć w swoim sercu, czy nie czujemy takiego powołania. Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej znajduje się na Tarchominie przy ulicy Mechofera 2. Już od ponad 20 lat przygotowuje kolejne roczniki kapłanów, którzy potem realizują swoje powołanie w Diecezji Warszawsko-Praskiej. W tym roku wyświęconych zostało bodajże 9 kapłanów. No i właśnie, co zrobić, aby móc aplikować do tego seminarium? Należy umówić się na rozmowę z przełożonym seminarium. Telefon to 515-23-23-27 lub poprzez mail kontakt@wsddwp.edu.pl. No i zgromadzić wymagane dokumenty. Wykaz znajduje się na stronie. Osoby, które chcą poruszyć na ten temat rozeznania powołania, bądź też mają pytania dotyczące warunków przyjęcia do seminarium, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Więcej informacji jest na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Tam Państwa odsyłam. Tam też jest dokładna lista tych dokumentów. Też jest ten mail i numer telefonu, więc jeśli któryś z panów, bo tak jak powiedziałam, no, dotyczy to głównie panów, czuje w swoim sercu takie powołanie albo rozważa, czy właśnie to jest ścieżka dla niego, to warto się temu przyjrzeć i porozmawiać z duchownymi. Być może właśnie to jest wasza droga. Stanisław Sojka i słowo Logos już teraz na 106.2 FM.

Joy Williams, How Deep the Father's Love for Us. Jeszcze nam pięknie podgrywa na 10 minut przed godziną 20 w wieczorze z muzyką uwielbienia. Wielbić Pana Boga można tak spokojnie, tak właśnie refleksyjnie, ale można też nieco szybciej, nieco dynamiczniej, bo czemu nie? Kings of Kings, His Wonder i Cissy Winans. Już teraz, 106.

Podnieście głowę i modlitwa w drodze kończą godzinę 19, a tym samym kończą nasz wieczór z muzyką uwielbienia. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Zachęcam do tego, żeby zostać razem z Radiem Warszawa, bo o godzinie 20 przystanek parafia i parafia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezusów od Wocku Świt, że będzie idealna okazja, żeby ich bliżej poznać. 20 już za niecałe 2 minutki, także zachęcam do zostania z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: I wiesz, on wtedy zagrał do napastnika, doskonałe przyjęcie, stuprocentowa sytuacja i to, co zrobił ten bramkarz, to jest mistrzostwo.
2: Czyli podał do napastnika?
1: Nie, no bramkarz to obronił, ale jak?
2: A, no to fajnie.
1: Nie, bo ja kibicowałem tym drugim.
2: Czyli to źle, że obronił?
1: Jeszcze raz zacznę.
2: Ale to Włosi grali.
1: Włosi?
2: Podobnie jak warszawiacy, stoją rano w korkach.
1: A my zapraszamy na poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice, fanów piłki.
1: I tych, którzy dopiero od nas usłyszeli, że Włosi na mundial się nie dostali.
2: Od 7 do 10 od poniedziałku do piątku zapraszają
1: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Reklamie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: 28 stopni, nadal wskazują termometry w Warszawie, chociaż odczuwalna temperatura to 27 stopni, bo to słoneczko już troszeczkę nam się chowa, zajdzie dopiero o 21.03, bo dzisiaj jest najdłuższy dzień w roku. W nocy 20 stopni, więc nadal bardzo ciepło, o 5 nad ranem 19, jutro zaś maksymalnie 28, słońce za chmurami, około godziny 10 ma padać, więc zobaczymy, czy ta prognoza się sprawdzi, no a tak to słonecznie i letnio, tak jak należy.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Przystanek Parafia. Zaprasza Ewa Pietrzak.
7: Dziś wybieramy się do sanktuarium świętej Teresy w Otwocku, Świdrze, a w związku z tym jest z nami proboszcz i rektor tego sanktuarium, ksiądz Michał Popowski. Szczęść Boże, witam serdecznie, dobry wieczór.
8: Szczęść Boże, witam serdecznie słuchaczy, witam panią Ewę.
7: Ksiądz proboszcz jest odpowiedzialny między innymi za krąg kościoła domowego, nauki przedmałżeńskie, szkołę nowej ewangelizacji, rodzinę szęsztacką i oczywiście Caritasy. Księża proboszczu, jakie są księdza proboszcza pierwsze wspomnienia związane właśnie z tą parafią?
8: Aha, zadaje pani pytanie, które zdaje się, że na które odpowiedź panią pewnie zaskoczy, bo moje pierwsze wspomnienia nie są wspomnieniami proboszcza, czyli to nie są wspomnienia sprzed 4 lat, ale ja w tej parafii pracowałem zaraz po święceniach, czyli od roku 2008. I moje pierwsze wspomnienia to jest właśnie tamten okres. A wspominam tą parafię jako, no przede wszystkim przez pryzmat ludzi. Ludzi bardzo otwartych, bardzo życzliwych. Może to będzie mało zrozumiałe, ale taką mentalność ludzi wschodu. Ponieważ wcześniej pracowałem w Poznaniu, miałem do czynienia z ludźmi właśnie z poznaniakami, a sam pochodzę z Siedlec. Mieszkańcy Świdra znacznie bardziej przypominają mi tych właśnie ze wschodu, czyli z Siedlec, spod granicy polsko-białoruskiej, spod Lasia, o tak, może lepiej. Więc bardzo gościnni, bardzo otwarci, bardzo życzliwi i to, co mi też bardzo odpowiada, czyli bardzo pobożni, bogobojni. To jest takie moje pierwsze skojarzenie, jeśli mówię o Świdrze.
7: Księże proboszczu, to może jeszcze przypomnijmy, skoro ksiądz proboszcz mówi o tej gościnności tutaj, tak, mieszkańców tej parafii wiernych, tak, że ta gościnność, no można powiedzieć, że jest realizowana do dzisiaj i ksiądz proboszcz pewnie też ją odczuwa jako i proboszcz, i jako rektor tego sanktuarium, to może naszym radiosłuchaczom przypomnimy kilka słów na temat historii tej parafii. Takie mam pytanie, kto i kiedy wydał dekret erygujący tę parafię?
8: Dekret erygujący wiodący wydał prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, w 1950 roku. Ale historia tej parafii sięga znacznie, znacznie wcześniej, sięga lat 30. XX wieku, kiedy na tych terenach rozkwitł kult świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, a to za sprawą takich domów wychowawczych, tak to nazwijmy, dla dziewcząt, które przyjeżdżały tutaj z Warszawy i były tutaj ze względu na bardzo dobry klimat, po prostu tu się uczyły, coś w rodzaju dzisiejszej zielonej szkoły. Przyjeżdżały, by powdychać świeże powietrze, a równocześnie uczyły się tych przedmiotów, które im tutaj proponowano. W tamtym właśnie czasie kładziono nacisk na to, żeby też formować te dziewczyny i one były formowane już pod kątem duchowości świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. To był 1923 rok, to jest niezwykłe, bo to jest rok beatyfikacji świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Zaskakujące, że tak szybko kult tutaj na tej ziemi się pojawił.
7: Tak, a to jest, drodzy Państwo, nie tylko patronka misji, ale będziemy też w dalszej części audycji mówić o takim naszym czasie ostatecznym, prawda? Można powiedzieć ostatnich chwilach na tym ziemskim świecie, ale szczegóły to dopiero za kilka minut. Księże proboszczu, czyli prymas tysiąclecia, tak? Tutaj też ma swoje miejsce. A jakie tereny dokładnie należą do tej parafii?
8: Parafia leży nad brzegiem rzeki Świder, bardzo malowniczy teren. Między innymi z tego właśnie względu przyjeżdżały tutaj w czasie międzywojennym rodziny, by odpoczywać. Przyjeżdżały z Warszawy. Sam teren, sama miejscowość diametralnie się zmieniła. Tamten czas to był czas, kiedy mieszkańcy Warszawy tutaj przyjeżdżali niejako do sanatorium, żeby pooddychać świeżym powietrzem. Dzisiaj oczywiście miasto wchodzi już znacznie, znacznie głębiej tutaj do naszego lasu sosnowego. Drzew coraz mniej, coraz więcej ulic, asfaltu. No i nasza parafia właśnie w tym miejscu tak pa. Mimo malejącej ilości mieszkańców, bo parafia jest bardzo mała, to już jest dzisiaj około 2400 dusz. Niemniej nadal życzliwi ludzie, nadal otwarci, nadal bardzo chętnie przyjmujący gości. I z tego też nasza parafia słynie, że do parafii przyjeżdżają nie tylko sami mieszkańcy Świdra, ale także goście z okolicznych parafii chętnie tu z naszej gościnności korzystają.
7: A kiedy dokładnie przybyli tutaj księża z Zgromadzenia Świętej Rodziny?
8: To było przed, zdaje się, że w 76 roku, jeśli dobrze pamiętam, przybyliśmy tutaj po księżach diecezjalnych. No i to też, misjonarze Świętej Rodziny, znowu nawiążę do tej gościnności, o której tutaj tak dużo mówimy. Misjonarze Świętej Rodziny mają niejako w swoich założeniach gościnność, trochę tak na wzór Świętej Rodziny. Chodzi o to, żeby obcując z nami, żyjąc z nami, ludzie doświadczali tego, czego doświadczyć można w świętej rodzinie, czyli tej gościnności. My to nazywamy świętorodzinność, takie dziwne słowo, ale w którym ma się właśnie schować, zmieścić to, czym się charakteryzuje święta rodzina i czym i my chcemy się charakteryzować.
7: Co jest właśnie charyzmatem tego zgromadzenia?
8: Sami wyczuwamy, jak dzisiaj, jak ważne, jak aktualne jest to przesłanie. Mhm. Zadbać o rodzinę, pokazać, że prawdziwą wartością jest rodzina, mama, tata, dzieci, w liczbie mnogiej tu celowo powiem i podkreślę, że największą wartością, jedną z największych wartości, jaką możemy dzisiaj mieć, to właśnie rodzina. I misjonarze Świętej Rodziny to chcą dzisiaj podkreślać i o tym staramy się mówić i staramy się o tą rodzinę dbać. Ale zaskakujące, na samym początku istnienia naszego zgromadzenia, to nie tylko to było zamysłem założyciela naszego zgromadzenia. Nasz założyciel naszego zgromadzenia widział potrzebę troski o młodych ludzi, którzy mają powołanie do kapłaństwa, a nie mogą tego kapłaństwa zrealizować.
7: Dlaczego? Dlaczego nie mogą tego zrealizować?
8: Tak, nasze zgromadzenie zakładał pod koniec XIX wieku, kiedy to, by zrealizować powołanie do kapłaństwa, trzeba było o tym pomyśleć dużo, dużo wcześniej niż dzisiaj, 18-20 lat, to jest to jest, no niektórzy dopiero wtedy zaczynają rozeznawać swoją drogę. A kiedy żył nasz założyciel, trzeba było o tym myśleć już w wieku 10-13 lat i to już było wtedy za późno, bo trzeba było ukończyć niższe seminaria. W związku z tym ci, którzy nie zdążyli tego niższego seminarium ukończyć lub też nie stać było ich na taką szkołę, no po prostu, mimo tego, że mieli powołanie do kapłaństwa, nie mogli go zrealizować. Nasz założyciel to zauważył. W tamtym okresie zauważył, że trzeba tych chłopców otoczyć opieką i założyć dla nich zgromadzenie, które właśnie da im szansę, mimo ich późniejszego wieku wstępowania do seminarium. To był początek, pierwsze założenie. Drugim było, no jeśli już mamy kandydatów do kapłaństwa, to trzeba im dać jakiś cel. To nie są księża diecezjalni, no to misje czekają. I takie było założenie naszego założyciela. Dać szansę młodym chłopcom zrealizować swoje powołanie po to, by mogli później wyjechać na misję. A ponieważ Święta Rodzina wtedy była bardzo popularna jako patronka, to staliśmy się misjonarzami Świętej Rodziny. Dopiero później w latach 90. Jan Paweł II zachęcał nas, misjonarzy Świętej Rodziny, żeby głównym naszym kierunkiem była troska o rodzinę. Dzisiaj chcemy promować, dbać o rodzinę, mówić głośno. To jest olbrzymia wartość, nie zatracajmy tego.
7: Czyli sporo tutaj pracy i przed nami tutaj i przed księżmi ze Zgromadzenia Świętej Rodziny dzisiaj także.
8: W tym roku mamy 40-lecie konsekracji.
7: To piękny jubileusz.
8: Piękny, choć szczerze powiem, odłożyliśmy świętowanie na nieco później, ponieważ oprócz parafii mamy tutaj też sanktuarium. Nasza parafia jest podniesiona do rangi sanktuarium Świętej Teresy. Mamy też na terenie parafii funkcjonuje szkoła społeczna i gdy jest tak dużo instytucji w jednym miejscu, w jednym budynku, jubileusz goni jubileusz. W związku z tym stwierdziliśmy z naszymi parafianami, z Radą Parafialną, że 40-lecie, choć jubileusz piękny, to jednak do pełnego świętowania zaczekamy na 50-lecie, żeby było hucznie i głośno.
7: Co możemy powiedzieć o wspaniałej patronce tego sanktuarium i tej parafii? Jaki jest jej zakres działalności?
8: Oj, Święta Teresa, no ja się nią zachwycam coraz bardziej. Święta Teresa jest patronką od kilku spraw. To, co już zostało wspomniane. Jest patronką misji, jest patronką dobrej śmierci. O tym też już zaczęliśmy mówić. Jest też patronką, co myślę na dzisiejsze czasy bardzo ważne, dla tych, którzy mają swoje jakieś problemy, trudności psychiczne. I to jest, myślę, jakże ważny dzisiaj temat, kiedy się z tym coraz częściej spotykamy na co dzień. Święta Teresa też jest patronką dobrego dzieciństwa i dzieci pierwszokomunijnych, więc no, mamy takich konkretnych punktów u Świętej Teresy sporo. A jeśli połączymy to jeszcze z jej przesłaniem, zachętą do tego, żeby być dzieckiem Pana Boga, żeby pozwolić się kochać Panu Bogu i całkowicie Panu Bogu zaufać, to jest taka święta, do której chciałoby się przytulić, lgnąć i tylko przy niej być. Ja tak ją odbieram.
7: To prawda, nawet księdzu proboszczowi, prawda, wysłałam książkę, którą czytałam. Ona rzeczywiście potrafi dotknąć serca, potrafi wzruszyć, a no i w pewnym momencie nawet poczułam takie zniecierpliwienie, kiedy przeczytałam, że pewien chyba francuski filozof twierdził, że tak naprawdę nie rozumie fenomenu Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. A tutaj wystarczy, można powiedzieć, kochać albo przyjąć miłosierdzie, miłość Pana Boga, żeby bardziej Teresę rozumieć i bardziej ją czytać. Od jak dawna mamy tutaj w Otwocku Świt, że to sanktuarium.
8: Sanktuarium zostało ustanowione w 2017 roku. Niestety pierwsze lata działalności naszego sanktuarium to były takie lata bardzo ciche, bo wybuchła pandemia. Więc pierwsze 5 lat właściwie w ukryciu, bez jakiejś większej działalności, bez promocji większej Świętej Teresy, bez promocji tego sanktuarium, dopiero od kilku lat. 4, może 5, może od 5 lat staramy się przypominać, mówić o tym, że tutaj mamy sanktuarium Świętej Teresy i staramy się kult Świętej Teresy promować. No i myślę, że z jakimiś osiągnięciami, bo zdarzają się pielgrzymki nawet gdzieś z okolic Pelplina, przyjeżdżają do sanktuarium świętej Teresy, bo po prostu oddać te sprawy, którymi oni żyją, świętej Teresie.
7: Ksiądz proboszcz, jako także rektor, prawda, ma znakomitą relację z tą wielką świętą.
8: Nie wiem, co ona by na ten temat powiedziała, ale rzeczywiście dla mnie święta Teresa jest bardzo ważna, szczególnie wtedy, kiedy jest osobiście od siebie, powiem, wtedy, kiedy jest mi ciężko, wtedy, kiedy jest mi trudno, bo to święta Teresa uczy mnie zaufania do Pana Boga. Mamy piękne nabożeństwo do świętej Teresy i w ramach tego nabożeństwa odmawiamy koronkę dziecięctwa duchowego. Zachęcam słuchaczy, żeby poszukali takiej koronki. To jest koronka, której mnie święta Teresa uczy właśnie bezgranicznego zaufania Panu Bogu. I kiedy jest mi trudno, odmawiam tą koronkę razem tu z naszymi parafianami. Troski co prawda nie mijają, ale niejako przekładam je na ramiona Pana Boga i mówię: Panie Boże, no ja już więcej tutaj nie mogę, ja ufam Tobie, że to wszystko się wyprostuje. Więc taką relację właśnie mamy ze świętą Teresą. Ona mnie uczy zaufania do Pana Boga.
7: Powiedzmy naszym radiosłuchaczom, kiedy dokładnie te comiesięczne nabożeństwa ze świętą Teresą mają miejsce?
8: Zapraszamy serdecznie zawsze w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 18:00. Odprawiamy mszę świętą we wszystkich intencjach, którym ona patronuje. Można te intencje podać i my w tych intencjach odprawiamy mszę świętą. Po mszy świętej jest nabożeństwo, ono jest stosunkowo krótkie, trwa 40-45 minut, okraszone pieśniami o świętej Teresie, oczywiście ta koronka, o której wspomniałem. Po takim nabożeństwie mamy możliwość zabrania ze sobą relikwii świętej Teresy do domu. Bierzemy świętą Teresę po prostu do siebie, do domu i razem z nią modlimy się przez kolejne 9 dni w nowennie. I później ta osoba zwraca nam relikwię z powrotem, po to, żeby kolejna osoba mogła zabrać świętą Teresę do domu następnym razem.
7: Jak wy to robicie, że z tej parafii wychodzi tak liczna pielgrzymka na Jasną Górę?
8: To są właściwie w tym roku już 3 grupy. Ta grupa wzięła się właśnie z troski o rodzinę. Nasza pielgrzymka jest dostosowana do rodzin. Etapy, które pokonujemy, są krótsze. Przerwy w czasie pielgrzymowania pomiędzy etapami są dostosowane do zmęczenia. Próbujemy obserwować tych, którzy z nami pielgrzymują. Staramy się patrzeć, w jakiej oni są kondycji i te przerwy dostosowujemy do sytuacji, jaka jest na bieżąco. Ponadto jest też zaplecze, które z nami jedzie. Kuchnia daje nam posiłki w ciągu, zupę gorącą w ciągu dnia, wieczorami gorąca woda, pieczywo, no więc to też jest bardzo ważne dla rodzin, które idą z nami z dziećmi. To są te elementy, które przyciągają pielgrzymów, pielgrzymka warszawska, bo my wyruszamy 5 sierpnia.
7: Księże proboszczu, kogo dziś chce ksiądz pozdrowić na antenie Radia Warszawa i czego życzyć słuchaczom, ale przede wszystkim swoim parafianom?
8: Przede wszystkim rzeczywiście pozdrawiam radiosłuchaczy bardzo serdecznie. Pozdrawiam również moich parafian i wykorzystam tą okazję, by zaprosić wszystkich na zbliżające się wydarzenia. Za 2 tygodnie zapraszam też na Dzień Skupienia Apostolstwa Dobrej Śmierci, o czym z pewnością za chwilę będziemy też mówić.
7: Historię tego miejsca przypomniał nam i rektor, i proboszcz, ksiądz Michał Popowski, misjonarz Świętej Rodziny. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
8: Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.

0: Przystanek Parafia.
1: To dziś opowiadamy o parafii w Otwocku Świdrze, o misjonarzach świętej rodziny i już wspomnieliśmy, że święta Tereska tak naprawdę ma szerokie pole swojej działalności. Jest z nami ksiądz Piotr Jacek Krupa, misjonarz świętej rodziny, duszpasterz, apostolstwo dobrej śmierci. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam.
1: Księże, jak to się stało, że ta święta Tereska, która często nam się kojarzy z małą drogą, jest także patronką tych, którzy, już wiedzą, że będą żegnać swoje dni na tym ziemskim świecie?
2: No może do końca bym tego tak nie ujął. Ci, którzy wiedzą, że będą się żegnać. Nasze stowarzyszenie ma kilku patronów, między innymi święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która umarła w młodym wieku. Natomiast zgodnie z celem naszego stowarzyszenia jest to, że modlimy się o dobrą śmierć, o łaskę dobrej śmierci. To nie chodzi teraz o to, żeby się położyć, ładnie ręce złożyć i sobie umrzeć, prawda? Czy oczekiwać, czy myśleć o śmierci, ale żeby zawsze mieć wszystkie sprawy poukładane. A więc, aby kiedy ta śmierć przyjdzie, aby być pojednanym z Bogiem, ze sobą, drugim człowiekiem. I tutaj takim przykładem jest właśnie dla nas święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która wielokrotnie podkreślała, w każdej chwili życia trzeba być przygotowanym na spotkanie z Bogiem w swojej śmierci.
1: Czyli tak naprawdę ta sprawa dotyczy każdego z nas.
2: Tak, dokładnie każdego z nas. Nasza nazwa, Apostolstwo Dobrej Śmierci, bo tak potocznie mówi się o naszym stowarzyszeniu, no troszkę tak brzmi złowrogo i wszyscy reagują najpierw takim zdziwieniem, no bo śmierć, a my przecież ani ze szpadlem nie kopiemy dołów, ani do trumny nikogo nie wpychamy. Jesteśmy przede wszystkim stowarzyszeniem modlitewnym i prosimy Pana Boga w trzech takich głównych celach. O nawrócenie grzeszników, zwłaszcza zatwardziałych, o wytrwanie w łasce dla sprawiedliwych i o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich. Tej śmierci, która po każdego z nas przyjdzie, abyśmy na nią byli gotowi, no właśnie, my chrześcijanie, ludzie wierzący w stanie łaski, zaopatrzeni sakramentami świętymi. My bardzo często oddalamy myśl o śmierci. Ja nawet w jakimś filmie oglądałem taką scenę. Młody chłopak zachorował i pyta swojego ojca: tato, czy ja umrę? A ojciec mówi: no tak, ale to jak już będziesz po 80, grubo, to może wtedy. Widzimy, jak młodzi ludzie dzisiaj umierają nagle. Kilkanaście, 20 parę, 30 parę lat. I zawsze wtedy zadajemy sobie pytanie, czy byli gotowi na śmierć. No właśnie, czy byli gotowi na śmierć? To samo też myślimy o sobie, czy ja jestem gotowy dzisiaj, prawda? Bo mamy tą tendencję, tak jak powiedziałem, na później, a przecież Panu Bogu nie powiemy w momencie śmierci: pospieszyłeś się, Panie Boże, bo ja dopiero jutro chciałem się nawrócić. Dlatego też podkreślam, jesteśmy stowarzyszeniem modlitewnym i mamy różnych wspaniałych patronów, między innymi świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, święty Józef, Michał Archanioł, a przede wszystkim Matka Boża Bolesna, jak mówi sama nazwa, Stowarzyszenie Matki Bożej Bolesnej, patronki dobrej śmierci.
1: I teraz jak ksiądz opowiada o tych warunkach, o tych okolicznościach życiowych, to od razu przypomina nam się ten wątek z życia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, kiedy ona modliła się, prawda, o nawrócenie człowieka skazanego na śmierć.
2: Tak, dlatego właśnie jest tą naszą patronką. Zostawiła jest kilka modlitw świętej Teresy i ona właśnie też modli się obecność Bożą w momencie śmierci. Ale modliła się nie tylko właśnie za siebie, ale też za innych. I tak jak powiedziałem, ten trzeci cel naszego stowarzyszenia, modlitwa o łaskę dobrej śmierci dla innych. Dzisiaj tak wiele osób umiera bez pojednania z Bogiem, bez sakramentów. Często są to zatwardziali grzesznicy, często całe życie odwracali się od Pana Boga, a jednak przecież, no jak zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus, jedni drugich brzemiona noście, no jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich. Przede wszystkim swoje zbawienie, ale również i innych. Dlatego też modlimy się o tę łaskę o łaskę nawrócenia, nawet w momencie śmierci, prawda? My jako ludzie mamy często tendencję do oceniania ludzi, natomiast no, Pan Bóg nie wiadomo kiedy może dać tą łaskę nawrócenia się, łaskę żalu, łaskę zrozumienia tego, że to moje życie nie zawsze było dobre. No, problem oczywiście w tym, żeby człowiek tę szansę, tę łaskę wykorzystał.
1: Księże doktorze, ale w końcu święta Teresa, prawda, modliła się o jakiś znak, że ta modlitwa poskutkowała, prawda? I ona otrzymała ten znak.
2: Tak, tak, tak, oczywiście. Otrzymała ten znak, zresztą wielu z nas też to mówi. Natomiast tych znaków wokół w codziennym życiu jest całe mnóstwo. Do każdego Pan Bóg przemawia w inny sposób. My też mamy w naszych doświadczeniach apostolstwa dobrej śmierci setki, tysiące świadectw właśnie o znakach, które Pan Bóg daje, które potwierdzają, że to, co robimy, jest słuszne i prawdziwe.
1: Czyli ksiądz dowiaduje się na przykład, że ta modlitwa przynosi owoce, tak? Słyszymy, że ludzie, w intencji których się modliliśmy, chcą pojednać się z Panem Bogiem.
2: Tak, tak,
1: albo
2: tak,
1: po prostu
2: tak,
1: się nawrócić i to znacznie wcześniej, nie tuż przed swoją śmiercią.
2: Tak, tak, tak. Nie chcę tutaj, bo nie jestem w stanie cytować wszystkich tych świadectw, ale właśnie bardzo wiele osób pisze, że chociażby sytuacja, kiedy w szpitalu ktoś jest umierający, czy w stanie już terminalnym, odmawia przyjęcia księdza i nagle ktoś zaczyna się za niego modlić. Ten człowiek nawet nie wie i nagle nie wiadomo, co się dzieje, prawda, przychodzi ksiądz i ten człowiek chce z tym księdzem porozmawiać. Także takich sytuacji jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Ta siła modlitwy, no owszem, my czasami jako ludzie chcielibyśmy, że odmówimy dwa razy różaniec i Panie Boże, daj to, czego chcę od Ciebie, prawda? Natomiast nasza modlitwa musi być cierpliwa i musi być uporczywa, a Pan Bóg już będzie wiedział, kiedy i jak i do kogo przemówić.
1: A dlaczego ksiądz wybrał właśnie misjonarza świętej rodziny?
2: Ja się śmieję zawsze, że jestem od chrztu.
1: Tak,
2: ponieważ pochodzę z parafii prowadzonej przez misjonarzy świętej rodziny. Zachwyciła mnie po prostu cała idea życia zakonnego.
1: Ale to
2: życia
1: było w Złotowie, tak? Tam jest taka parafia, księże?
2: Tak, w Złotowie jest parafia w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, prowadzona od 1945 roku, czyli od końca wojny, przez misjonarzy świętej rodziny. Także ja nie zastanawiałem się długo i po maturze wstąpiłem do nowicjatu, do misjonarzy świętej rodziny i bardzo się cieszę, że tym misjonarzem jestem. Już pracowałem w różnych miejscach, od wikariusza po prowincjała, także tak.
1: I kurii prowincjalnej, tak. I ekonom, i asystent w zarządzie, i przełożony prowincjalny.
2: Przełożony, tak. Tak, w tej chwili pracuję w apostolstwie dobrej śmierci. Przede wszystkim też z przyczyn zdrowotnych, ponieważ mam problemy od wielu, wielu lat z sercem i to też wiąże się z tym, co mówimy, co pani redaktor też tutaj poruszyła. Ja ponad rok temu trafiłem na ojom kardiologiczny w bardzo ciężkim stanie i kiedy leżałem na tym łóżku podłączony do tej całej aparatury, kilka godzin po tym, jak mnie przywieziono, na sąsiednim łóżku za taką wiszącą tą zasłoną umierał starszy człowiek. No i ja jako ksiądz jeszcze tylko zdążyłem podnieść rękę i warunkowo go rozgrzeszyć, prawda? Nie wiem, kim on był. Prosiłem tylko, żeby rodzinie ewentualnie przekazać, że obok był ksiądz i jeżeli był ten człowiek w stanie, jeżeli gdzieś ten żal wzbudził, to został rozgrzeszony. Także to są a propos właśnie tych naszych znaków czy cudów, które się dzieją. Ja miałem szczęście, że przeżyłem, a ten człowiek miał szczęście, że w momencie odejścia z tego świata obok był ksiądz.
1: Teraz, księże doktorze, uśmiecham się do takich pytań, które są zadawane w internecie przez jednego z youtuberów, czyli on pyta swoich gości, czy chcesz poznać godzinę i datę swojej śmierci? I z tego, co pamiętam, to żadna z tych osób nie powiedziała, że chce taką datę poznać w swoim życiu.
2: Tak, nikt nie chce poznać tej daty, bo się boi, że to będzie bardzo szybko, prawda? Z drugiej strony, gdybyśmy znali godzinę, datę śmierci, to nasze życie było jedną wielką męczarnią, prawda? Bo byśmy zajmowali się rzeczami, które nie do końca byłyby potrzebne. Natomiast jest to pewnik, prawda? Raz człowiek się rodzi, raz umiera, prędzej czy później, a śmierć przyjdzie, bo nie ma innej możliwości, prawda? To jest biologia, życie rozpoczyna się i kończy, ale my jako wierzący mamy mamy naszą nieśmiertelną duszę, dlatego też chcemy przygotować się na tą dobrą śmierć, czyli żeby spokojnie swoje oczy zamykać, abyśmy mogli zasłużyć sobie potem na życie wieczne pełnym szczęścia raju, który Pan Bóg dla nas przygotował, prawda? Dlatego też właśnie ta modlitwa o dobrą śmierć jest tak ważna i to staranie się, żeby zawsze być przygotowanym. No nie o to chodzi, żeby teraz leżeć już w garniturze czy w garsonce, prawda, i mieć różaniec na dłoniach, bo czasami też tak niektórzy myślą, ale żeby no po prostu codziennie wieczorem przed snem, kiedy robimy sobie jakiś taki krótki rachunek sumienia, no żeby móc spojrzeć sobie w oczy, prawda, że moje życie jest poukładane. Staram się żyć zgodnie z przykazaniami, z tym, czego uczy mnie Pan Bóg. I wtedy obojętnie kiedy by ta śmierć nie przyszła, to no, na pewno będzie spokojniejsza. Zresztą jeden z pierwszych dyrektorów ADS-u tu w Polsce, ksiądz Żelichowski, często mawiał takie powiedzenie, jakie życie, taka śmierć, a jaka śmierć, taka wieczność, prawda? Bo przecież wiemy, a propos tych właśnie świadectw czy doświadczeń, ileż razy słyszymy, prawda, że a proszę księdza, mama miała taką spokojną, dobrą śmierć, bo tak jeszcze spojrzała na nas, pożegnała się i jakby zasnęła, prawda? I jest naprawdę bardzo wiele takich świadectw, kiedy człowiek spokojnie może te oczy zamykać, a z drugiej strony często słyszymy też, prawda, o strasznej śmierci, o trwającej bardzo długo agonii, jak to człowiek się męczy, prawda? Różnie to może być, dlatego też modlimy się o łaskę dobrej śmierci, bo ze spokojnym sumieniem na pewno umiera się spokojniej.
1: Księże doktorze, co chce dziś ksiądz powiedzieć słuchaczom Radia Warszawa?
2: No, chciałbym pozdrowić przede wszystkim słuchaczy Radia Warszawa, również i z tego powodu, że przez 2 lata, zaraz po święceniach, pracowałem jako wikariusz w parafii świętej Teresy, od Focku, Świdrze.
1: Właśnie chciałam zapytać, czy jest jeszcze tęsknota za tym miejscem, bo ksiądz doktor posługiwał i w Polsce, ale także we Francji.
2: Byłem też i we Francji, tak. Z takim sentymentem, bo tak się mówi, pierwsza parafia to pierwsza miłość,
1: tak,
2: prawda?
1: I tak.
2: Dlatego też wspominamy, ja też bardzo to przyjemnie wspominam czasy spędzone w Świdrze. A co mogę powiedzieć słuchaczom? No, żeby myśl o śmierci nie napawała smutkiem, bo kiedy człowiek ma czyste sumienie, to z radością może iść przez życie i z radością też przyjmie kiedyś śmierć, kiedy ona przyjdzie, a przyjdzie po każdego. Dlatego też starajmy się być dla siebie dobrzy i nie bądźmy posępni, nie bądźmy pochmurni na myśl o tym, że kiedyś przyjdzie śmierć.
1: Ksiądz dr Piotr Jacek Krupę, apostolstwo dobrej śmierci, misjonarz świętej rodziny. Serdecznie dziękujemy, z Panem Bogiem, do usłyszenia.
2: Z Panem Bogiem, pozdrawiam.

0: Przystanek Parafia.
1: Jesteśmy u świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w tej parafii i w tym sanktuarium w Otwocku-Świdrze, a jest z nami tym razem pani Joanna Tyzo. Pani Asia jest, można powiedzieć, no, takim VIP-em w tej parafii. Szczęść Boże, witam serdecznie pani Asiu.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie. No nie czuję się na VIP-a.
1: Nie, no ksiądz proboszcz powiedział i rada tutaj parafialna i zaangażowanie pani Asi jest bardzo zauważone i docenione. A pani Asiu, proszę powiedzieć, od jak dawna pani należy do tej parafii?
2: Od 15 lat.
1: A, no to ładny wynik, prawda? Czyli pani ma takie wspomnienia związane z tym, jak wyglądały te początki?
2: Przeprowadziliśmy się tutaj z mężem i starszą córką 15 lat temu. To tak trochę zabawnie może wyszło, bo poszliśmy do jednej parafii, czyli do parafii tutaj naszych misjonarzy, Świętej Rodziny od Świętej Tereski i do parafii na Kresach od Matki Boskiej. Zapytaliśmy się, do której parafii należymy i zostało stwierdzone, że nie wiadomo do której. Jeszcze trzecia jest A Paulo, po drugiej stronie torów i powiedziano nam, żebyśmy sobie wybrali. Domy to były 6 rodzin na ulicy, wybudowało domy i żebyśmy sobie wybrali. I wybraliśmy Świętą Tereskę.
1: Cieszę się, że pani właśnie tak mówi o tej patronce jak ja, a pani mówią Święta Teresa, to jest też Święta Tereska, taka nasza, prawda? Tereska. Czy pani wcześniej miała relację właśnie z tą niezwykłą świętą, o której tak czule mówimy dzisiaj?
2: Nie miałam relacji i faktycznie, że tutaj do tej parafii podjęliśmy decyzję, że tutaj będziemy, to próbowaliśmy się czegoś dowiedzieć, no tak najpierw od księdza, w ogóle kim była Święta Tereska, no i okazało się, że to była radosna święta, bardzo młoda dziewczyna, która bardzo też cierpiała w swoim życiu i była bardzo chora, zmarła, miała 24 lata, tym bardziej nas urzekła tą taką swoją bezgraniczną miłością, przywiązywaniem chyba wagi najbardziej do tych drobnych rzeczy w swoim życiu, tak, że wszystko czyniła na chwałę Boga i wierzyła, że każdy, nawet malutkie dziecko, może być uświęcone przez te drobne swoje uczynki i takie życie codzienne. Nie trzeba robić nie wiadomo jakichś super ważnych, poważnych, dużych rzeczy, żeby się uświęcać w swoim życiu. Patrzymy tak z roku na rok, tak, bo ksiądz tutaj, nasz proboszcz Michał, organizuje też odpust, jest oczywiście co roku w październiku, ale też różne takie spotkania, które są poświęcane i też dużo mówimy o świętej Teresce. Każdym rokiem, z każdą taką, znaczy budujemy tą relację i dowiadujemy się nowych rzeczy, bo Święta Tereska to jest młoda dziewczyna, ale ona też za nią stoi potężna Boża Rodzina, tak, bo ona miała bardzo też Bożych rodziców i rodzeństwo. Mówimy nie tylko o tej jej małej drodze, bo tutaj najważniejsza w tym życiu Świętej Tereski była ta właśnie ta mała droga, to uświęcanie się i zawierzenie miłości, tak, zawierzenie miłości, miłości do drugiego człowieka. To nabożeństwo w ostatni wtorek miesiąca ksiądz Michał właśnie zorganizował nabożeństwo do świętej Tereski, na którym gromadzimy się, no nie tylko parafianie, ale też właśnie gości, bo dużo mamy też przyjezdnych różnych z innych parafii, osób, które lubią też w naszej parafii przebywać i właśnie na to nabożeństwo. Przeważnie święta Tereska kojarzy się z misjami i że jest patronką misji, ale święta Tereska jest też patronką dzieciństwa Bożego i to jest takie wspaniałe i cudowne i radosne, że jej możemy zawierzać nasze dzieci, tak? I te małe, i ja mam też już jedną córkę dorosłą, oddawać te intencje właśnie o Bożą drogę dla tych naszych dzieci. To tak właśnie jeszcze niesie nas, że już wspomniałem samo organizowanie tego nabożeństwa, że jest

0: mała, troszeczkę też denerwowała swoje siostry i no, była po prostu żywym dzieckiem. To właśnie też, jak tak czasami rozmawiamy, to patrzymy na te dzieciaczki w kościele, prawda? Przeważnie podczas mszy świętej. Tak ja sobie czasami myślę, no, święta Tereska tam czuwa nad nimi, bo to po prostu Boże dzieci wyrosną nad nią, więc to tak, no życie miała potem bardzo takie wcierpienie, takie trudne dla takiej młodej dziewczyny. No i właśnie to, że była sama, ale tamte siostry, w ogóle myślę, że modlitwy tam miała święta Tereska tyle.
1: Pani Asiu, a czy miała pani to szczęście i błogosławieństwo mieć u siebie w domu relikwie świętej Tereski?
0: Nie miałam tego szczęścia, ale właśnie nawet z mężem rozmawialiśmy.
1: Jeszcze nie.
0: Może tak, wszystko przed nami, bo właśnie jest taka możliwość, żeby zabrać świętą Tereskę do domu.
1: Jakby pani chciała powiedzieć więcej o tej parafii, co w niej znajduje, to co pani powie naszym radiosłuchaczom?
0: Jestem taką osobą, która bardzo stawia w życiu na relacje międzyludzkie i myślę, że ludzie. W tej parafii po prostu są cudowni ludzie, wspaniali parafianie, a prowadzą księża, misjonarze, którzy są takie po prostu. Chyba mamy szczęście tutaj, że ci misjonarze są tacy po prostu dla ludzi. Oni to czują, znaczy bardzo oddanie, ja czuję takie bardzo oddanie księży dla nas, dla parafian, dla każdej osoby i to w ogóle wszystko zostaje wysłuchane. No, ja jestem w tej radzie parafialnej, to może też łatwiej, bo mam taki większy kontakt, no ale jeszcze parę lat temu nie byłam w radzie. Takie przyjemne, że zawsze jest uśmiech, zawsze jest radość i rozmowa. Można rozmawiać na trudne tematy, jak jest taka potrzeba, ale też można wychodzić z inicjatywami i z tym trzeba uważać, bo jak się o czymś powie, to księża bardzo szybko, no ksiądz Michał to jest właśnie takim mistrzem wyłapywania takich sytuacji, że od razu reaguje i zaraz to wdraża w życie i też myślę, że też tak może i ksiądz potwierdzi, że jeśli jest taka potrzeba, to są ludzie do pomocy, są ludzie, żeby przyjść i pomóc, tak? Więc myślę, że to jest właśnie ludzie w tej parafii, tak? No oczywiście czujemy, że są ludzie, w środku, w kościele jest tabernakulum, jest Pan Bóg, tak? Tam jest żywy Bóg. On nas tam do siebie przyciąga swoją miłością do nas, ale bez księży naszych byłoby tak troszkę smutniej, tak? Więc misjonarze i ludzie, którzy są zaangażowani w parafii, a też to, że każdy może sobie znaleźć coś w parafii, jeśli chodzi o wspólnoty parafii, które są w parafii, no to jest ich bardzo dużo, cały wachlarz, jak to się mówi, wspólnot i małe dzieci, dorośli i tacy, którzy są samotni dorośli, mogą sobie znaleźć swoją drogę. Nie zostaje sam i wszędzie można naprawdę z takim otwartym sercem przyjść i przyjmą, zaopiekują się, tak? Każda grupa ma też swojego księdza, opiekuna, więc myślę, że to jest takie fajne. No a to, że jesteśmy sanktuarium i że kilka lat temu udało się i arcybiskup Hozer nam poświęcił to sanktuarium i wcześniej właśnie dekret podpisał. No to jest cudowne. To ksiądz Marian wcześniej właśnie takie kroki poczynił, żeby do tego doszło. I samo odwiedzenie już miejsca, czyli tego sanktuarium, kaplicy sanktuaryjnej, w której jest piękna figura drewniana świętej Teresy, chyba z początku XX wieku, wyrzeźbiona. Naprawdę przyjechać, żeby zobaczyć tą figurę, to jest już przeżycie, bo to naprawdę bardzo piękne dzieło. Sama kaplica, bardzo skromna, z takimi trochę świdermajerowymi, drewnianymi ozdobami, ale właśnie samo takie miejsce do oderwania się od tych dużych, pięknych sanktuariów, bo nasze jest takie malutkie tutaj w Świdrze, w takim lesie sosnowym, tak, no bo cała parafia i kościół jest też wśród drzew, tak na oderwanie się, na odetchnięcie i tutaj na spędzenie czasu właśnie w takim skupieniu ze świętą Tereską. Warto przyjechać, bo to jest blisko i tu dla warszawiaków i dla innych właśnie tutaj.
1: A ile tam jest od stacji do was? Ile trzeba przejść kroków?
0: Tak 5 minut.
1: Tak
0: no,
1: blisko?
0: Tak.
1: A czyli wysiadamy, a tam jedziemy z Warszawy, to idziemy za lewą ręką czy za prawą?
0: Prawą.
1: Za prawą,
0: wysiadamy
1: tak?
0: Z Warszawy, tak, na prawą stronę i cofamy się.
1: Ciekawe, czy Francuzi już was odwiedzili nieraz?
0: Tego nie wiem. Coś ksiądz kiedyś mówi, już nie pamiętam, ale my odwiedziliśmy Francuzów. Świętą Tereskę w Lizie.
1: Czyli Lizie. Teraz dobrze by było, gdyby tam mieszkający wierni, czy też sympatycy świętej Tereski odwiedzili właśnie odwodzk Świder. Na pewno się nie zawiodą. Pani Asiu, a jakie u was działają wspólnoty?
0: Jakie u nas? U nas działa bardzo dużo wspólnot. Dzieci Tereski, jest Oaza Dzieci Bożych, jest Oaza Młodzieżowa, jest Kościół Domowy, bo my z mężem należymy do Kościoła Domowego, Apostolstwo Dobrej Śmierci i harcerze się gromadzą, Koło Misyjne oczywiście, Legion Maryi.
1: Poro tego rzeczywiście.
0: Tak, rodziny szynsztackie jeszcze, tak, bo tutaj mamy niedaleko siostry szynsztackie, więc też tutaj mamy, no i róże różańcowe oczywiście są, Katecheza Dobrego Pasterza, dla maluchów, tak, bo to dla takich małych dzieci, to też takie spotkania są w sobotę. zorganizowane. Także wspólnot jest bardzo dużo i one w ogóle w takim

0: w takim czasie mi się wydaje, że tak rozkwitły, tak nagle po prostu bardzo dużo też chętnych jest. Mieliśmy procesję Bożego Ciała. Ksiądz nasz chyba od 2 lat co roku zdecydował, że będzie procesja szła innymi ulicami. Jako kościół domowy budowaliśmy jeden z ołtarzy. Właśnie w tamtym roku ksiądz właśnie, chyba to w tamtym roku podjął taką, taki była ta procesja, tak mi się wydaje, organizowana. To akurat przychodziła ulicą, przy której ja mieszkam. Wcześniej jak budowałam ołtarz, co roku z mężem przygotowywaliśmy tą piękną uroczystość, to chyba nie myślałam, byłam bardziej skupiona właśnie na tym, żeby przygotować i później na procesji, ale no to tak inaczej. Serduszko mi się ścisnęło, jak Pan Jezus szedł pod moimi oknami i było to takie przeżycie faktycznie, że to był świetny pomysł. No przygotowany oczywiście dom odpowiednio, to był świetny pomysł. I weszliśmy też troszeczkę tak do lasu i tak sobie myślałam, no pięknie, no Pan Jezus szedł tak do Świdra i chodzi tak po tych takich mniejszych ulicach, gdzie, no nie wiem, gdzie ludzie może sobie czasami tak myślą, że no gdzieś tam mieszkają, ale są tacy trochę zapomniani, tak? A tu po prostu przyszedł Pan Jezus wszędzie.
1: Pani Asiu, kogo dziś chce Pani pozdrowić na antenie Radia Warszawa?
0: Za proboszcza Michała Połowskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiam. No księży w ogóle z naszej parafii, którzy są bardzo cudownymi, pokornymi, bożymi ludźmi. Chyba wypadałoby też radę parafialną, bo jestem członkiem rady, więc wszystkich członków rady, chyba męża Łukasza, myślę, że też się
1: pięknie
0: cieszy.
1: Pięknie, pozdrawiamy serdecznie Pani Joasia, była dzisiaj z nami. Oczywiście zachęcamy wszystkich naszych radiosłuchaczy do tego, by odwiedzić, to jest tak blisko, Sanktuarium Świętej Teresy w Otwocku i Świdrze. Zapraszamy i polecamy również tę parafię. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
2: Przystanek Parafia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
2: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
3: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
1: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
3: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
4: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: O powstaniu styczniowym, ale nie w styczniu, a w czerwcu, rozmawiać będziemy z Piotrem Grzybowskim w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
0: O reklamie.
7: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 20:55.
8: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Prowadź nas, święty Janie Pawle II. To hasło ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół do Spraw Dziedzictwa Jana Pawła II. Podsumowanie i rozdanie nagród odbyło się w miniony piątek w Belwederze. Jak powiedział obecny na gali ksiądz biskup Michał Janocha, udział w konkursie to rozwój swoich talentów.
9: Od czasów Pana Jezusa słowo talent nabrało zupełnie nowego znaczenia, takiego jak my dzisiaj rozumiemy. Można by porównać talent do maleńkiego ziarenka, które obumiera w ziemi, a potem wyrasta z niego najpierw drzewko, potem drzewo i wielkie drzewo i potem przylatują ptaki i na jego gałęziach zakładają gniazdo. To w was jest to ziarno.
8: Warto mówić najmłodszym o świętym Janie Pawle II, zwłaszcza o tym, co sami zapamiętaliśmy, podkreślił ksiądz Andrzej Mulka, założyciel zespołu Promyczki Dobra.
10: Gorący apel do dziadków, do starszych rodziców, którzy jeszcze pamiętają świętego Jana Pawła II, żeby jak najwięcej opowiadali o tym pięknym, uśmiechniętym papieżu, który bardzo często pojawiał się na fotografiach z dziećmi, i to małymi dziećmi. Myślę, że można tak powiedzieć, że ten przekaz od świętego Jana Pawła II to przede wszystkim radość życia.
8: Konkurs odbył się w 3 grupach wiekowych: przedszkole, szkoła podstawowa i szkoły ponadpodstawowe. Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy plastycznej lub filmu. Chcą zostać diakonami stałymi. 4 mężczyzn z archidiecezji warszawskiej rozpoczęło przygotowania do przyjęcia święceń 1. stopnia. 3 z nich jest w małżeństwie. W homilii podczas mszy świętej, która inaugurowała przygotowania, biskup pomocniczy Michał Janocha wskazał, że diakonat nie jest zaszczytem, a przede wszystkim posługą Bogu i bliźnim.
9: Diakonat, do którego się przygotowujecie, nie jest dla was, ale jest na chwałę Bożą i dla dobra Kościoła. Przede wszystkim diakonat, do którego się przygotowujecie, jest służbą.
8: Podkreślił także, że diakoni powinni mieć w sercu wiele miłości zarówno dla Boga, rodziny, jak i dla wiernych.
9: Pan Bóg mógłby nam dać 2 serca. Jedno do kochania najbliższych, a drugie do kochania Boga. Większe trochę. A mamy jedno serce. I tym jednym sercem mamy objąć Boga, żonę, dzieci, przyjaciół, braci. I tak naprawdę to jest jedna miłość.
8: Mężczyźni, którzy przygotowują się do diakonatu, to wykładowca, właściciel firmy zajmujący się oprawą obrazu, kierowca autobusu i pracownik kurii. Jako diakoni będą mogli udzielać chrztu, komunii świętej, błogosławić małżeństwa, przewodniczyć pogrzebom, odczytywać Ewangelię w czasie mszy świętej i głosić homilię. Nabór diakonów stałych ogłosiła także diecezja warszawsko-praska. Zgłoszenia należy przedstawić do końca czerwca.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
8: Trwają przygotowania do kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w wakacje przyszłego roku. roku w Seulu, czyli stolicy Korei Południowej. O tym, ilu młodych z Polski wybiera się na spotkanie z papieżem Leonem XIV i swoimi rówieśnikami z całego świata, nasz reporter Kacper Kowalczyk.
11: Przygotowania w Polsce są już bardzo zaawansowane. W wielu miejscach odbywają się spotkania formacyjne i organizacyjne. Młodzi modlą się o dobre owoce Światowych Dni Młodzieży, poznają nie tylko patronów spotkania, a to m.in. święty Jan Paweł II czy święty Karol Akutis, ale też kulturę i historię goszczącego ich kraju, Korei Południowej. Dane z piątku mówią o zarejestrowanych 94 grupach z Polski, które zgłosiły udział łącznie 388 młodych. Wśród zarejestrowanych wspólnot znajdują się grupy parafialne, diecezjalne, dekanalne, zakonne oraz neokatechumenalne. Do udziału zgłosiły się także trzy grupy polonijne skupiające 65 osób. Towarzyszyć im będzie ponad 150 księży oraz 200 wolontariuszy. Krajowe Biuro Organizacji Światowych Dni Młodzieży szacuje, że polska delegacja może liczyć nawet 6 tysięcy pielgrzymów. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.

A już za chwilę połączymy się z Częstochową, z Jasnogórą, aby wspólnie odmówić apel jasnogórski o 21:30, jak zawsze nasza wspólna modlitwa różańcem świętym.

0: Wielka Matko Boga Człowieka, Nauczycielko, Stolico Mądrości, Wspólnota Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przychodzi dziś przed Twoje oblicze, Maryjo, aby zawierzyć się Twej matczynej opiece. Jesteśmy dziś w Twoim jasnogórskim domu, aby dziękować za rok akademicki, który właśnie dobiega końca. Rozpoczyna się sesja egzaminacyjna. Dlatego prosimy o światło Ducha Świętego dla naszych profesorów i studentów. Zawierzamy Ci, Maryjo, naszego papieża Leona XIV, wielkiego kanclerza naszego uniwersytetu, kardynała Grzegorza Rysia, władze naszego uniwersytetu, pracowników nauki, administracji, studentów oraz doktorantów, Kolegium Szkół Wyższych Krakowa i Małopolski. Polecamy Ci wszystkich, którzy przyczynili się do powstania naszego kampusu, naszych darczyńców, fundatorów oraz wspierających nas swoją modlitwą i ofiarą. Nasza uniwersytecka budowa z Twoją Matko pomocą dobiegła końca. Od drugiego semestru tego roku akademickiego nasi studenci, profesorowie rozpoczęli wykłady, a pracownicy administracji pracę w tym nowym domu naszej uczelni. Tak bardzo pragniemy, aby to nowe miejsce posługi myślenia, poszukiwania prawdy, jakim jest nasz kampus Jana Pawła II, było przestrzenią spotkania wszystkich, którzy tworzą naszą wspólnotę akademicką, a także tych, którzy będą do niej przybywać. Niech stanie się miejscem dialogu, jedności oraz budowania wspólnoty opartej na wartościach chrześcijańskich, które wyznajemy. Wiemy, że nasza misja „Idźcie i nauczajcie” musi być żywa w naszych sercach. Nie chodzi jedynie o liczbę uczących się tu studentów, ale nade wszystko o spotkanie każdej i każdego z żywym Bogiem obecnym pośród nas. Nasi studenci szukają mistrzów i świadków, a nie tylko nauczycieli. Pragną widzieć w nas nie tylko profesorów dobrze przygotowanych do wykładów, ale nade wszystko ludzi, którzy swoim życiem potwierdzają to, co głoszą. W dzisiejszym świecie, naznaczonym tak bardzo galopującym postępem technicznym, rozwojem sztucznej inteligencji i nauki, życiem wielu ludzi tak, jakby Boga nie było, poczuciem samowystarczalności człowieka, a także ostatecznie samotnością i zagubieniem wielu ludzi, pragniemy sami odkrywać i pomagać innym piękno oraz pełnię człowieczeństwa, o których przypomina nam dziś Ojciec Święty Leon XIV. Chcemy stawać się tkaczami nadziei we współczesnym świecie, dzieląc się tym, kim jesteśmy i tym, co posiadamy. Ufamy, że dzięki temu będzie wzrastać w nas i wokół nas obecność Twojego Syna, Maryjo. Pragniemy, aby Duch Święty doprowadził nas wszystkich do dojrzałości, cywilizacji, miłości i życia. Jesteśmy świadomi tego, że Pan nadal czyni wszystko nowe i pozostawia każdej epoce otwartą możliwość, by stała się historią zbawienia w świetle wcielenia. Dlatego prosimy Cię, Matko Chrystusa, Niewiasto Magnifikat, abyś towarzyszyła naszym krokom w zmieniającej się teraźniejszości i strzegła w każdym z nas ufności pokładanej w Ewangelii. Niech nasze życie będzie świadectwem piękna prawdziwego człowieczeństwa, w którym mieszka Bóg. Maryjo, zawierzamy Ci wszystkie nasze rodziny i wspólnoty, w których żyjemy, naszych przyjaciół oraz wszystkich ludzi, których stawiasz na drogach naszego życia. Powierzamy Ci, Maryjo, chorych, szczególnie tych z naszego uniwersytetu, ubogich, samotnych, więźniów oraz wszystkich potrzebujących pomocy i nadziei. Modlimy się za tegorocznych maturzystów, którzy podejmą studia na naszym uniwersytecie i prosimy o Twoją, Matko, opiekę nad naszymi tegorocznymi absolwentami. Polecamy Ci naszych zmarłych, zwłaszcza tych, którzy odeszli do domu Ojca z naszej akademickiej wspólnoty. Błagamy Cię w intencjach wszystkich tych, którzy prosili nas o modlitwę przed Twoim, Maryjo, obliczem. Prosimy także o opiekę nad nami wszystkimi i naszymi najbliższymi w czasie wakacyjnych wędrówek i spotkań. O Pani nasza, orędowniczko nasza, wspomożycielko i opiekunko, Matko nasza Maryjo.
1: Dziękujemy księdzu profesorowi Robertowi Terała, rektorowi Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za dzisiejsze rozważanie apelowe. Tak jak słyszeliśmy, na apelu jasnogórskim gościmy przedstawicieli Uniwersytetu Papieskiego. Raz jeszcze naszą modlitwą ogarniamy całą społeczność akademicką. Polecamy wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, wśród nich doroczną pielgrzymkę apostolatu trzeźwości, pieszą pielgrzymkę z Koszęcina. Są wśród nas także uczestnicy pielgrzymki rowerowej regionu opoczyńskiego. W sposób szczególny pragnę zauważyć pielgrzymów z diecezji sosnowieckiej, którzy dzisiaj podejmą trud nocnego czuwania w ramach dziękczynienia za peregrynację po diecezji wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. Są wśród nas między innymi pielgrzymi z tej diecezji, z miejscowości Psary, z parafii świętego Wojciecha w Jaworznie, a także z Dąbrowy Górniczej, Ząbkowice, Siewierza. Są wśród nas także pielgrzymi z archidiecezji katowickiej, z miejscowości Maciejkowice. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Raz jeszcze prosimy w intencji Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Polecamy naszą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przorem Grzegorzem Prusem. Prosimy i wołamy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Oddajemy Ci, Mario, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Powierzamy Ci naszą umiłowaną ojczyznę, wszystkich rodaków rozsianych po całym świecie, odmawiając tajemnicę szczęści chwalebnej, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, no pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Na koniec naszą modlitwą pragniemy otoczyć najmłodszych pielgrzymów jasnogórskich, w sposób szczególny wszystkie dzieci pierwszokomunijne, które przybywają na Jasną Górę, dzisiejszą pielgrzymkę, podwórkowych kółek różańcowych, wołając pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
5: Wobec zjawiska, nawet mody relatywizowania prawdy na różnych uczelniach, nie tylko w Polsce, ale i w całym świecie, Ojciec Święty, zwracając się do polskich uczelni, powiedział: Uniwersytecie, służ prawdzie. Uniwersytecie, służ wolności. Uniwersytecie, służ godności człowieka.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangeliarza na następny dzień z komentarzem księdza Piotra Lipca. A ja także zapraszam Państwa na 21.30 na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu jak zawsze są do Państwa dyspozycji. 512 700 444, 512 700 555.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
1: Efekt ślepej plamki to jeden z mechanizmów, który obserwuje i opisuje w naszym zachowaniu współczesna psychologia. Człowiek łatwiej widzi uprzedzenia u innych niż u siebie. Bardzo podobnie działa tak zwany błąd atrybucji. Polega on na tym, że cudzy czyn skłonni jesteśmy wyjaśniać złym charakterem, a własny jedynie niekorzystnymi okolicznościami. Ponadto, ulegając projekcji, potrafimy także przypisać innym wszystko to, czego nie akceptujemy, bądź wstydzimy się we własnym wnętrzu. Jezus dotyka więc dziś miejsca bardzo realnego. Niejedna surowość rodzi się w nas nie z miłości do prawdy, lecz z lęku przed prawdą o sobie. Doskonale rozumiał to jeden z ojców pustyni. Gdy wezwano Abba Mojżesza, by osądził brata, przyszedł on z cieknącym naczyniem, mówiąc, że jego grzechy wyciekają za nim, a on idzie właśnie osądzić cudze. Bracia darowali winowajcy. Taka jest droga świętości. Najpierw stanąć w prawdzie przed Bogiem, potem, jeśli trzeba, podejść do bliźniego z całą miłością, troską, dyskrecją i szacunkiem. Jeśli zatem nie umiem upomnieć brata z modlitwą i właściwą jej łagodnością, to być może jeszcze nie wyjąłem owej ewangelicznej belki ze swojego oka. A wtedy najlepszym pierwszym krokiem nie jest komentarz do cudzego życia, lecz własna spowiedź, własny rachunek sumienia i prośba o serce bogate w miłosierdzie.

0: i wybiła godzina 21.30. Oznacza to, że jak zawsze nadszedł czas na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Przypomnę, dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555. A modlimy się dzisiaj o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiona, proszę o Twoją łaskę przepiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. Modlimy się także o Boże błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Michała. O łaskę zdrowia, opiekę Maryi, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki. O dar nieba dla świętej pamięci synowej Kasi. O uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. Za Alicję, o dobre wyniki rehabilitacji, modlitwa dziękczynna za operację i lekarzy Ewy. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o Boże prowadzenie dla Ewy, właściwą pracę i pocieszenie. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalisty, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Janusza, o łaskę nieba dla świętej pamięci Jana. O łaski Boże dla Alicji z Międzyborowa, Alicji z Wilanowa, Elżbiety Robertowej, Marii Zbigniewej, Elżbiety Norwidowej. Modlimy się także o chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych, Dominika i Zosi, o przemianę serca dla Mateusza. O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda. Modlimy się także o powodzenie w życiu zawodowym i prywatnym Anny. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary i Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O niebo dla świętej pamięci Mariana, Macieja, Doroty, Macieja, Michała, Stanisława, Krystyny, Weroniki, Marii, Kazimiery, Kazimierza, Józefa, Juliana, Antoniny, Jerzego, Janiny, Janusza, Wacława, Florentyny, Henryka, Anny i Zdzisława. O potrzebne łaski dla Anny i Bartosza w 20. rocznicę ślubu oraz potrzebne łaski dla ich synów. Za Joannę i Piotra w 25. rocznicę ślubu oraz za ich dzieci Madzie, Krzysia, Martę i Łucję. Za Kasię i Monikę, za uleczenie ich serca z bólu i strachu. O zdrowie dla Janiny, Genowefy, Zofii i Haliny. Modlimy się o dar Ducha Świętego dla Laury, Maksia, Kingi, Aleksandry, Kubusia, Jana, Tosi, Tymona, Macieja. O łaskę uzdrowienia dla Artura oraz 11-letniego Józia, potrzebne łaski dla jego rodziców i rodzeństwa. Modlimy się o zdrowie dla Grzegorza i Artura, o Boże miłosierdzie dla nich, o dobre wyniki badań i łaskę zdrowia dla Adama. Modlimy się także za wszystkich zmarłych i dusze w czyściu cierpiące. 512-700-444, 512-700-555, dwa numery telefonu, czekam na Państwa telefony. A tymczasem rozpocznijmy modlitwę Różańcem Świętym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Halo, dzień dobry, kogo witam na antenie Radia Warszawa?
1: Chciałam Różaniec.
0: Szczęść Boże, dzień dobry, z kim mam przyjemność?
1: Zosia?
0: Dzień dobry Pani Zosiu. Jesteśmy przy Zdrowaś Maria na początku. Teraz te trzy zdrowaśki. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: I dzisiaj odmawiamy tajemnice chwalebne. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jezus zmartwychwstał. Nie ma Go już w grobie. Życie odniosło zwycięstwo nad śmiercią. Obyśmy nigdy nie umarli przez grzech. Oby nasze zmartwychwstanie trwało na wieki. Ucałujesz Jego zranione stopy, a ja odważę się na coś więcej. Dotknę ustami otwartej rany w Jego boku. I proszę zaczynać, Pani Zosiu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi
0: i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Zosiu. Spokojnej nocy.
1: Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555, dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Jezus odszedł do swojego Ojca. Dwaj aniołowie w białych szatach podchodzą do nas i mówią: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Jest rzeczą słuszną, aby uświęconemu człowiekowi, człowieczeństwu Chrystusa oddawały cześć, hołd i uwielbienie chóry aniołów i orszak wszystkich świętych w niebie. Lecz ty i ja czujemy się osieroceni, ogarnia nas smutek i idziemy do Maryi szukać pocieszenia. Halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność na antenie Radia Warszawa?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Małgosia.
0: Dzień dobry, pani Małgosiu. Proszę wyciszyć radio w tle, to będziemy się lepiej słyszeć.
2: A tak.

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: I na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż tym, którzy najbardziej Ciebie potrzebują.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Małgosiu. Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
0: Spokojnej. Panem Bogiem.
1: 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Pan nasz powiedział, będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby był zawsze z wami. Uczniowie znajdywali się wszyscy razem, kiedy nagle dał się słyszeć z nieba szum. Potem Piotr mówił do nas o Jezusie Chrystusie, o Duchu Świętym i o Bogu Ojcu. Ty i ja wysławiamy Boga Ojca za Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Także i my czujemy się upojeni mocą Ducha Świętego. I już teraz modli się z nami Pani Zdzisława. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: Proszę zaczynać.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś

0: Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Zdzisławo. Spokojnej nocy.
0: Z Panem Bogiem.
1: 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Bóg wziął Maryję z ciałem i duszą do nieba. Pieśń radości rozbrzmiewa w kościele. Dwór niebieski uszykował w całej swej wspaniałości wita Matkę Bożą. Ty i ja, nadal pozostając dziećmi, chwytamy tren niebieskiego płaszcza Maryi. Trójca Przenajświętsza przyjmuje i oddaje honory tej, która jest córką, matką i oblubienicą Boga. I tak wielki jest majestat Maryi, że aniołowie wołają ze zdumieniem, kimże ona jest. I już teraz modli się z nami pani Alicja. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: Proszę zacząć.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, była teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Alicjo. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Jesteś cała piękna i bez skazy. Ty i ja, gdybyśmy tylko mogli, uczynilibyśmy ją także Królową i Panią wszelkiego stworzenia. Ojciec, Syn i Duch Święty koronuje ją jako prawowitą władczynię Wszechświata. Aniołowie składają jej cześć jako jej poddani i patriarchowie, i prorocy, i apostołowie, i męczennicy, i wyznawcy, i dziewice, i wszyscy święci, i wszyscy grzesznicy, i ty, i ja. I już teraz modli się z nami Pan Marek. Szczęść Boże!
3: Dobry wieczór. Ja dzisiaj się chciałam pomodlić o zdrowie dla mojej mamy, w ogóle z okazji wczorajszej rocznicy urodzin, bo miała wczoraj, skończyła 58 lat i
1: to składamy najserdeczniejsze życzenia i modlimy się w intencji mamy. I proszę zaczynać.
3: W imię Ojca,
1: Ojcze nasz, któryś jest
3: i Ducha Świętego. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
3: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako i w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowiaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, pośredniczko nasza, Ty pocieszycielko nasza,
1: Synem swoim
3: nas pojednaj, swojemu Synowi nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Jeszcze chciałbym, jeżeli można, tak szybciutko, za zmarłych wszystkich z mojej rodziny. Wieczny odpoczynek zmarłym dać Panie, a światło świekuista niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
3: I pozdrawiam Pani Anią i jeszcze wszystkiego dobrego dla całego Radia Warszawa.
1: Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia dla Pana, Panie Marku. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. I tym sposobem też kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, za wspólną modlitwę. Ania Bobko, mówię oczywiście do usłyszenia, ale zachęcam do tego, aby zostać razem z Radiem Warszawa, ponieważ już za chwilę jedna z bardziej muzycznych audycji na naszej antenie, czyli granie ciekawe niesłychanie. Ksiądz Justyn Ziembiński i ksiądz Mirosław Gawryś jak zawsze zaprezentują różne muzyczne nowinki. Zachęcam także do odwiedzania strony Radia Warszawa. Tam dużo ciekawych treści, dużo materiałów, też możliwość zgłoszenia intencji do naszej wspólnej modlitwy Różańcem Świętym, która codziennie o 21:30. Też różne rozmowy, na przykład jeśli nie mają Państwo możliwości posłuchać rozmowy w poranku albo po południu, to właśnie na stronie Radia Warszawa wszystkie te nasze rozmowy się znajdują i też jeżeli Państwo mają taką ochotę, jest możliwość nas wesprzeć, tam wszystkie informacje. Za wszystkie wsparcie z całego serca bardzo dziękujemy i mówimy Bóg zapłać. A ja mówię tymczasem dobrej nocy, zostawiam Państwa z księdzem Justynem i księdzem Mirosławem i życzę samych przyjemności.
4: Granie ciekawe niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziembiński i ksiądz Mirosław Gawryś.

0: To druga już płyta zespołu The Petersens, która ukazała się w tym roku. Witamy serdecznie ksiądz Mirosław Gawryś.
1: I ksiądz Justyn Ziembiński.
0: Z tej pierwszej płyty, która w tym roku się ukazała, już prezentowałem jakieś piosenki, a teraz z najnowszej. Zespół The Petersens to rodzinne granie i śpiewanie, głównie młodzież, ale też jacyś starsi się tam pojawiają. Country, folk i piosenki religijne, pobożne, uwielbieniowe, no jak najbardziej z kręgu muzyki chrześcijańskiej, jak Państwo słyszeli chociażby w tej pierwszej Lord How Long, a płyta nosi tytuł Father, A Moment With You.
1: Zupełnie inny nastrój ja teraz zaproponuję za sprawą młodej, stosunkowo piosenkarki Rachel DeLong. Zatytułowała swoją płytę tak znamiennie Confessions of a Church Kid, wyznania kościelnego dzieciaka. No i dzieli się tam swoją wiarą, także trudnościami wierzy, jakie przeżywa, a również doświadczeniem radości wiary i doświadczeniem Ducha Świętego, szczególnie w utworze zatytułowanym Holy Ghost. To można przetłumaczyć, że ktoś owładnięty czy napełniony Duchem Świętym będzie nieco ostrzej niż zazwyczaj u nas.

0: Przypomina mi nieco Rachel DeLong, te nagrania sprzed lat 30. i więcej, pierwszych płyt Rebeki St. James.
1: A jak brzmią pozostałe piosenki?
0: A różnie, różnie. I tak jak ta, i niektóre spokojniejsze, nieco pop, można powiedzieć, w takim właśnie chrześcijańskim wydaniu.
1: A ja jeszcze chcę zaprezentować jedną z piosenek z płyty zespołu The Petersens, tytułową Father Moment With You. Tym bardziej ta piosenka, myślę, jak na miejscu, bo przecież za chwilę oto Dzień Ojca, więc posłuchajmy wspólnie.

Do Australii się teraz udamy. Tamtąd pochodzi Matt Crocker. Artysta, jak z Australii, to wiadomo, że związany również z kościołem Hillsong i z jego twórczością muzyczną. Szczególnie był związany z zespołami Hillsong United i Hillsong Worship. Ma na koncie światowe hity muzyki chrześcijańskiej. Przyłożył chociażby rękę do bardzo znanego, śpiewanego też po polsku utworu Oceany. No to dobra rekomendacja, jak myślę. Nowa jego płyta nosi tytuł House Party, zamiast Y na końcu 3 razy I. Volumen One, w dodatku na żywo nagrana, więc może w warunkach domowych, po prostu nie zgłębiłem tego. Posłuchajmy z tego właśnie płyty utworu It All Belongs to You.

To trochę zamieszam w tych pobożnościowo-uwielbieniowych rytmach. Będzie też pobożnie, bo jestem wojownikiem w armii Pana. The Blind Boys of Alabama, ale niech Państwa nie zmyli wykonawca, bo to będzie remix tej piosenki The Blind Boys of Alabama, której dokonał niejaki Lib. Powiem szczerze, że nie wszukiwałem się, kim jest Lib, no ale piosenka jest porywająca.

0: Podoba mi się ta wersja.
1: Nie wiedziałem, że sięgniesz w takie rejony. To ja parę razy przyniosłem takie remiksy i kręciłeś nosem trochę. No ale rzeczywiście podrywa nieco z krzesła takie brzmienie. Nieco spokojniej teraz. Jest taki wśród innych zespołów, kolektywów muzyki uwielbieniowej w Stanach dosyć znany zespół House of Fires. Na jego czele stoi niejaka Kirby Capel. Jej mąż to także pastor, ale również trochę muzyk, Rob Capel. I razem utworzyli ostatnio projekt zatytułowany Mała Kapliczka, Little Chapel. I wspólnie zaprezentowali się światu jak na razie w singlu Lead Me On, który bardziej nawiązuje do tego, co zespół The Pattersons dzisiaj nam pokazał. Little Chapel, Rob Capel i Kirby Capel i Lead Me On, poprowadź mnie.

Wspomniany zespół The Petersens często używa steel guitar i to brzmienie mi się podoba. Zaraz mi przychodzi na myśl Dan Tymiński i tym podobne rzeczy. A teraz też będzie łagodnie za sprawą zespołu Need to Breathe, bo akurat to łagodne piosenki z repertuaru zespołu. Ukazała się taka epka, ale taka dość trochę dłuższa, nagrania na żywo ze studia RCA. I z płyty The Long Surrender, która dopiero też niedawno się przecież ukazała, ale w takiej wersji na żywo. Zresztą zespół Need to Breathe jest chętnie słuchany, jakakolwiek to była, nie byłaby wersja kolejna tej samej piosenki. The Long Surrender.

0: Mi się głos wokalisty zespołu Need to Breathe kojarzy, albo odwrotnie, podobny jest do głosu zespołu wokalisty zespołu Dire Straits Trace. Taka podobna maniera dźwiękowa, wokalna.
1: No, no i generalnie
0: no, ten sam
1: ta
0: rodzaj
1: sama
0: muzyki.
1: Półka, tak. Nie wiem, oczywiście, no.
0: To jeszcze jedna piosenka z tejże płyty. Wszystkie bardzo sympatycznie brzmią, więc słuchaj ich się niezwykle przyjemnie. Highlands.

0: I na koniec dzisiaj dosyć długi utwór, 8-minutowy. Nie wiem, czy czas naszej audycji wysłajowy to wytrzyma, ale może przynajmniej część. Show Me Your Faith. Taki tytuł nosi piosenka, ukaż mi swoją twarz, na singlu wydana niedawno. A śpiewają Gracie Binion. Też jedna z wielu tych wykonawców, piosenkarek piszących własne teksty uwielbieniowe, modlitewne ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście ciekawostka, pochodzi z Teksasu i podobne, inaczej podjęła, można powiedzieć, chociaż w nieco innym brzmieniu, drogę życiową swoich rodziców, którzy też, David i Nicole Binion, nagrywają muzykę chrześcijańską. W tym utworze towarzyszy jej niejaki John Wiltz, o którym też takie są informacje dosyć skąpe, związany z Bethel Music, współpracował jeszcze z zespołem Judas i Match. Jeden i drugi zespół się w naszej audycji pojawiały. Od wieku 6 lat gra na pianinie. No a poza tym śpiewa naprawdę taki przykuwający uwagę sposób, co za chwilę będą mogli Państwo usłyszeć. Show Me Your Faith, a my już się z Państwem na dzisiaj żegnamy.
1: Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
2: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej.
2: Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.
1: Efekt ślepej plamki to jeden z mechanizmów, który obserwuje i opisuje w naszym zachowaniu współczesna psychologia. Człowiek łatwiej widzi uprzedzenia u innych niż u siebie. Bardzo podobnie działa tak zwany błąd atrybucji. Polega on na tym, że cudzy czyn skłonni jesteśmy wyjaśniać złym charakterem, a własny jedynie niekorzystnymi okolicznościami. Ponadto, ulegając projekcji, potrafimy także przypisać innym wszystko to, czego nie akceptujemy bądź wstydzimy się we własnym wnętrzu. Jezus dotyka więc dziś miejsca bardzo realnego. Niejedna surowość rodzi się w nas nie z miłości do prawdy, lecz z lęku przed prawdą o sobie. Doskonale rozumiał to jeden z ojców pustyni. Gdy wezwano Abba Mojżesza, by osądził brata, przyszedł on z cieknącym naczyniem, mówiąc, że jego grzechy wyciekają za nim, a on idzie właśnie osądzić cudze. Bracia darowali winowajcy. Taka jest droga świętości. Najpierw stanąć w prawdzie przed Bogiem, potem, jeśli trzeba, podejść do bliźniego z całą miłością, troską, dyskrecją i szacunkiem. Jeśli zatem nie umiem upomnieć brata z modlitwą i właściwą jej łagodnością, to być może jeszcze nie wyjąłem owej ewangelicznej belki ze swojego oka. A wtedy najlepszym pierwszym krokiem nie jest komentarz do cudzego życia, lecz własna spowiedź, własny rachunek sumienia i prośba o serce bogate w miłosierdzie.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
0: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Witam serdecznie.
2: Właściwie zbliżamy się do końca.
3: Końca czego?
2: Roku szkolnego i czasu przeznaczonego na przyglądanie się, omawianie dziewiątego przykazania. Oczywiście z katechizmem Kościoła katolickiego w ręku.
3: Jak najbardziej.
2: Dziewiąte przykazanie zaprowadziło nas przez czystość do wstydliwości. Chciałabym tutaj zacytować punkt 2522, który mówi: wstydliwość strzeże tajemnicy osób i ich miłości. Zachęca do cierpliwości i umiarkowania w związku miłości. Domaga się, by zostały spełnione warunki daru i pełnego wzajemnego oddania się mężczyzny i kobiety. Wstydliwość jest skromnością, wpływa na wybór ubioru, zachowuje milczenie lub dystans tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo niezdrowej ciekawości. Staje się dyskrecją. To też ważne pojęcie, dyskrecja. Myślę, że ono tutaj zostało bardzo trafnie określone jako właśnie takie zachowanie milczenia i dystansu tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo niezdrowej ciekawości. Dyskrecja, wstydliwość, wstyd, tajemnica, to wszystko jest związane z godnością. I o tym właśnie mówiliśmy na koniec tego roku szkolnego, tego czasu z dziewiątym przykazaniem. No i dla mnie, nie wiem jak dla ciebie, ta wstydliwość to bardzo ważne pojęcie, które jakoś do tej pory nie było wypełnione jakąś szczególną treścią.
3: Wiesz co, w takiej codzienności, jeszcze mając mniejsze dzieci, różne zajęcia sportowe, to ta wstydliwość jest taka fizyczna. Najczęściej przybiera formę ochrony takiej fizyczności dziecka w różnych sytuacjach, albo samo dziecko się broni, niż granic swojego wnętrza pod tym względem takiej, tej wstydliwości.
2: No więc właśnie, zupełnie inne oblicze wstydliwości mi się tutaj dzięki katechizmowi Kościoła katolickiego ujawniło. Czyli usłyszałam, zapadło mi w pamięć, że jest integralną częścią umiarkowania. To umiarkowanie, cnota kardynalna, zawiera w sobie wstydliwość. Wstyd stoi na straży umiarkowania. Chroni intymność, no o tym mówiliśmy. Intymność to moje wnętrze, te delikatne przestrzenie we wnętrzu człowieka. Jest związana z czystością. No wiadomo, wstydliwość też świadczy, czy też ujawnia delikatność czystości. Tej czystości nie takiej higienicznej, tylko tej takiej czystości myśli, czystości przekonań, czystości intencji, czystości relacji.
3: No tak, czyli nie wszystko wpuszczam do swoich jakby myśli, wyobraźni. A później, jak już załóżmy, gdybym wpuszczał, to później jest kolejny krok już właśnie i tak dalej, więc w tym kroku jeszcze, żeby nie wpuścić.
2: Tak, tylko że z tym wpuszczeniem to trzeba tu bardzo ostrożnie, bo to jest tak, że jeśli przychodzi ci taka myśl, to nie możesz jej nie wpuścić, bo ona już przyszła, to ona już tu jest. Możesz tylko nią się zająć, tak jakby zaopiekować i ubrać w treści, które wynikają z wyznawanych przez ciebie wartości. A tą wartością jest czystość. Okay. Czyli możesz oczyścić tę myśl, żeby nie wiem jak brudna do ciebie przyszła. Możesz ją oczyścić. Oczywiście po pierwsze w sakramencie chrztu, czy zaczerpnąć z tego źródła Bożej miłości, Bożego miłosierdzia i oczyścić ją, zanurzając w krwi baranka. A mówiąc prościej, po prostu oddając Panu Bogu, oddając Jezusowi, oddając Maryi przez Ducha Świętego, wołając całe niebo, aby tę myśl zatrzymać i rozbroić, tak, żeby ona nie zrobiła ci krzywdy takiej wewnętrznej, żeby nie splamiła czystości wewnętrznej. I dlatego bardzo, bardzo dawno temu zachęcałam, nawoływałam, namawiałam do kontaktu z własnymi myślami. Bo to o to chodzi, żeby nie wpuścić tej myśli do środka, tylko żeby ją wpuścić i ją uprać. Ją oczyścić właśnie w tym źródle Bożej miłości.
3: Ja jeszcze mam takie przemyślenie, że okej, myśl się pojawiła, tylko ja bym właśnie czasem raczej myślał, że nie muszę jej wpuszczać, w sensie nie muszę w niej trwać.
2: Tak, tak, tak.
3: I to jest ta moja granica, czyli nawet jak się myśl pojawia, to żeby samemu podjąć takie działanie na zasadzie, okej, wiem, ale nie wchodzę dalej.
2: Tak.
3: No, pojawiła mi się ta myśl.
2: Mm-hmm.
3: Ty trochę mówisz o tym, że spróbować ją jeszcze rozbroić można. No, różne mogą być sytuacje, tylko jeżeli jest jakaś sytuacja, rodzic, dziecko, najprawdopodobniej trzeba tą sytuację w jakiś sposób rozbroić, ale jak mi tylko przychodzi jakaś myśl, która jest niepotrzebna, to od razu mogę nią odrzucić.
2: No ja właśnie na to odrzucenie pojawiają mi się wątpliwości, czy odrzucić, czy też oddać w ręce Ducha Świętego. Westchnąć do anioła stróża, czy też uświadomić sobie i wypowiedzieć ją po to, żeby dojść do przyczyny, dla której pojawiła się we mnie taka myśl. Czyli do potrzeby, jaka teraz daje o sobie znać przez taką właśnie myśl.
3: No, jesteśmy teraz na punkcie, gdzie mówimy o wstydliwości też. Ja tak trochę myślę o tych myślach, które mogą do mnie przyjść i mogę się zawstydzić, to ich tak, dobra, to sobie idźcie tam dalej.
2: Ich tematem, tak?
3: Tak, idźcie sobie tam dalej.
2: No ale właśnie o to chodzi, że przecież jeśli coś przyszło do mojej głowy, to ma jakiś sens.
3: Mogę błądzić.
2: To ma jakiś sens. A ja będę błądzić wtedy, kiedy będę twierdziła, że znam ten sens, że wiem, jaki on jest i to jest nieczysty zamiar albo to jest nieczystość. A tymczasem, jeśli ta nieczystość pojawiła się w mojej głowie, to znaczy, że ta myśl coś mi chce pokazać o procesie, jaki zachodzi we mnie w środku. I jeśli ja tego procesu nie zrozumiem, to ta myśl będzie wracać. Im bardziej ja będę ją odpychać, odrzucać, zabraniać jej, tym bardziej ona będzie się chciała, przyklei się do mnie. A tymczasem ja mam się tym nie przejąć, tylko uznać jej obecność i sprawdzić, jaką potrzebę sygnalizuje mi ta myśl, która w pierwszej chwili wydaje się być nieczysta. No bo co to ma być? To ma być jakaś nieczysta intencja, niezgodna z prawdą. To ma być jakieś wyobrażenie, które narusza godność osoby, albo mojej, albo drugiej. To jest ta nieczystość. I w związku z tym, skoro zaczynam myśleć w tym kierunku, to znaczy, że mam jakąś potrzebę, tylko nie umiem jej zaspokoić i idę właśnie taką drogą wyboistą, błotnistą, bagnistą. Natomiast jeśli dojdę do tego, o jakiej potrzebie ta myśl mi mówi, to mogę skierować tę myśl na czyste drogi Bożej miłości. Wiem, że to brzmi bardzo skomplikowanie.
3: Chcielibyśmy konkretne przykłady omawiać, żeby każdy z nas wiedział mniej więcej, czy to jest ten moment, że mogę iść tą wyboistą drogą i to jest jeszcze dobrze, czy już jestem na złej drodze.
2: No ani dobrej, ani złej, ale już nie będę tego powtarzać, bo to wiadomo, że tu chodzi o to, czy to mnie doprowadzi do Pana Jezusa, czy nie. A zawsze może. Przypominam, że mówimy o wstydzie i pojęciu wstydliwości. Strzeże tajemnicy osób. Każdy z nas ma jakąś tajemnicę, jakąś przestrzeń, którą dzieli tylko z sobą i z Panem Bogiem. I to jest jakaś relacja ukryta. To też jest tajemnica relacji dwojga ludzi, czy dwóch osób. bo to może być przecież też miłość macierzyńska, braterska, przyjacielska i jakakolwiek inna. I ta relacja ma swoje tajemnice. To jest taka sytuacja, o której mówimy, że rozumiemy się bez słów. Tu przed chwilą przyszła pewna osoba do studia i zaczęłyśmy rozmawiać ze sobą i my wiedziałyśmy, o czym mówimy, a ty nie wiedziałeś.
3: Ja mam nadzieję, że wy wiedziałyście, bo ta rozmowa właśnie wyglądała z boku, jakby trzeba było kogoś wzywać.
2: Ale to dlatego właśnie, że ty nie wiesz, nie znasz tych relacji między nią a mną, między nami. Więc stojąc z boku nie rozumiałeś, nie wiedziałeś, a my wiedziałyśmy dobrze, o czym mówimy i wystarczyło nam tylko mruknięcie, wystarczył gest, lekko uniesiona brew i wiedziałyśmy, o czym mówimy.
3: Rozumiem, o czym mówisz. Mężczyźni prawie zawsze tak mają między sobą. Krótki komunikat albo gest.
2: No właśnie. Ale wstydliwość, co jest dla mnie poruszające, zachęca do cierpliwości. No bo to umiarkowanie, ale zachęca do cierpliwości. Czyli to, o czym mówiliśmy w związku ze wstydem, że dopóki ja się nie oswoję i dopóki jest we mnie wstyd, ważne, żebyś ty poczekał. To może trwać bardzo długo. Dni, tygodnie, miesiące, zanim ja się oswoję z tym, co do tej pory budzi mój wstyd. I przestanie to być dla mnie coś wstydliwego. I to nie muszą być, bo tutaj mam takie wrażenie, że w tym przykazaniu nasze myśli zmierzają ku relacjom między dorosłymi. Ale do tych relacji mamy wychowywać nasze dzieci. Więc nasze dzieci tego mają też doświadczać, tej cierpliwości, którą im okazujemy, którą im darujemy w oczekiwaniu na to, aż one nabiorą kolejne ważne słowo, pojęcie zaufania. Bo ta cierpliwość stoi u podstaw zaufania i takiego poczucia bezpieczeństwa.

0: złością czy miłością.
1: Przed chwilą przeczytałam, że wstydliwość domaga się, by były spełnione warunki daru, przy czym ten dar ma być pełen i wzajemny, i oddania się znowu pełnego i wzajemnego mężczyzny i kobiety. Żeby moje dziecko miało taką umiejętność rozpoznawania sytuacji, osób, warunków, w których może się całkowicie otworzyć, czyli spotkać z osobą, która jest postawiona na drodze mojego dziecka w dowolnej roli. Czy to jest przyjaźń, braterstwo, czy to jest wspólnota, czy to jest miłość, no taka małżeńska już. Każda z tych bliskości domaga się umiejętności daru z siebie. W zależności od tego, z kim mamy do czynienia, jak daleko posunięta jest ta bliskość, ja, matka, mam nauczyć moje dziecko bycia darem dla kogoś.
2: Ja bym to trochę tak nazewnictwo zmienił, czyli bycie dawcą, biorcą albo rewanżystą. Że po prostu mogę coś dawać.
1: Co dawać?
2: Siebie.
1: No właśnie. Mogę siebie dawać.
2: A w przypadku tych dwóch innych ról, to jednak za każdym razem to nie jest dawanie siebie, tylko myślenie o jakimś tam interesie, który będzie zaspokajał na przykład dwie strony albo tylko mnie. I ta wstydliwość, o której tu też mówimy, w tych dwóch przypadkach jest taka trochę wpisana, no bo z automatu się z tym kryje, bo przychodząc do ciebie, ja chcę jakąś korzyść uzyskać. Więc już się trochę wstydzę, bo nie mogę się przed tobą otworzyć. Gdybym był tylko dawcą, to po prostu jakbym coś dostał, to bym coś dostał, ale bym przychodził z tym czystym sercem.
1: No, to ja to nazywam czystością intencji, że coś chcesz ugrać. Natomiast bardzo mi się podoba ten podział, że jesteś dawcą, ale też jesteś biorcą. To też jest umiejętność przyjmowania daru, z którym przychodzi do mnie drugi człowiek. Z czystą intencją daru z samego siebie. To jest też wielka umiejętność. Żeby umieć nie wykorzystywać kogoś, tylko przyjąć dar. Skorzystać z tego daru, ale właśnie z taką czystą intencją. A wzajemność, to tutaj bardziej ta postawa jest taka właśnie bardziej interesowna, tak? Że mam tu jakiś interes albo dam ci tyle, ile dałeś mi ty. To jest taka buchalteria. Rozliczanie wzajemne, to już nie musi być do końca czyste. Więc kiedy daję, to nie czekam na wdzięczność, ale kiedy przyjmuję, to mam obowiązek wyrażenia wdzięczności. I wtedy to porozumienie, ta komunikacja jest czysta. Ty nie musisz oczekiwać, choć masz prawo wyrazu wdzięczności z mojej strony. Ja natomiast też mam w pewnym sensie moralny obowiązek wyrażenia wdzięczności, jeśli otrzymuję coś od ciebie bezinteresownie. Wiedząc o tym, że to jest naturalna potrzeba ludzka, wdzięczność, uznanie, docenienie. Domaga się, by były spełnione warunki daru i oddania się pełnego i wzajemnego. No, tu z tym darem, czy z tą pełnią daru jest też bardzo ważne. I to jak bumerang wraca ten temat, żebyśmy wiedzieli, kogo ja daję. Jeśli ja nie wiem, kim jestem, to ja nie wiem, co ja ci daję. Tym bardziej ty też nie wiesz. Mam siebie znać, mieć świadomość procesów wewnętrznych, tego wszystkiego, co we mnie się dzieje, moich myśli, moich uczuć, moich potrzeb, moich pragnień, moich sposobów funkcjonowania, oczekiwań, wyobrażeń i tak dalej. Jeśli mam tego świadomość, to wtedy wiem, kim jestem. Im lepiej znam siebie, im pełniej, głębiej znam siebie, to wiem, kim jestem i teraz dopiero mogę tobie w pełni siebie ofiarować. W prezencie ci. Ofiarować siebie w sensie prezentu, nie? Daru.
2: Jak mówisz odnośnie tego poznania siebie, to syn ostatnio miał jakąś sytuację, że kolega, który siedzi koło niego, nie za bardzo się zachowywał, uprzykrzał, no i on tak się podpytywał, jeżeli ten kolega znowu tam będzie tak na lekcjach dokuczał, to on się zastanawiał, co on ma zrobić. Czy nic nie mówić, czy mu odpowiedzieć w jakiś podobny sposób. No i właśnie wtedy tak mu mówię, no, czy to, jak on się zachowuje, to czy ty tak chcesz się zachowywać?
1: No bo
2: jeżeli ty jesteś sobą i znasz siebie, no tak. To postąp tak, jak ty chcesz.
1: Właśnie. I to zadawanie dziecku pytanie, a ty jak chcesz? To jest bardzo ważne.
2: Przeprowadziliśmy z nim taką symulację jakby, że ja jestem tym kolegą, który tak? tam nagle w jakiś sposób reaguje, raz taki, raz
1: gorszy. No tak,
2: raz
1: odzywa
2: gorszy.
1: Się, czy zachowuje
2: no
1: się jakoś.
2: Ty teraz masz dosłownie chwilę, no bo tak jakbyśmy byli w prawdziwej sytuacji. Co odpowiesz? Co zrobisz? To oczywiście w takich domowych warunkach to też było niezręczne, bo,
1: no, pewnie, że tak.
2: Zastanawianie się przez dziecko, potrzeba chwili czasu, zanim zbierze się myśli, ale właśnie na początku takie uświadomienie sobie, czy ja tak chcę wejść w taką interakcję, czy ja po prostu mogę być sobą dalej w tej sytuacji, zostawić to i dalej pójść robić swoje.
1: Tak. Choć z drugiej strony, no ale to są dzieci. Od dorosłego można oczekiwać, żeby wsłuchał się w słowa, którymi ktoś zwraca się do ciebie i dokucza ci, to oczywiście można odpowiedzieć na 4 różne sposoby. Już to kiedyś ćwiczyłeś w czasie warsztatów. Mogę temu komuś odpowiedzieć pięknym za nadobne, czyli w tej samej formie. Mogę przyjąć jego oskarżenia, czy też negatywną informację pod moim adresem, pójść za ciosem i mieć pretensje do siebie, albo żywić w sobie poczucie winy, ale to i jeden, i drugi sposób jest przemocą, albo wobec tego drugiego człowieka, jeśli mu odpowiem tym samym, albo wobec samej siebie, jeśli pójdę za jego myśleniem i będę siebie obwiniać, obciążać, że to coś ze mną jest nie tak. No ale my uczymy się języka miłości i pierwszą osobą właśnie, nad jaką warto się pochylić, jestem ja. Czyli mogę sprawdzić, co jest teraz we mnie, jaka jest prawda o mnie. Czy te słowa, to zachowanie mojego kolegi, które jest przykre w pierwszej chwili, czy ono mnie może dotknąć? Czy ja muszę się tym przejąć? I co dzieje się we mnie? Jaka potrzeba ożywa w tej chwili we mnie? Poczucie godności, poczucie własnej wartości, bo potrzebuje szacunku, uznania, docenienia. Nieraz oczywiście potrzebuje tylko informacji, bo ktoś krzyknął na mnie, czy powiedział mi coś, z czym ja się nie zgadzam, jestem zdziwiona, w ogóle nie wiem, o co chodzi. Ale jeśli ktoś chce mi dokuczyć, to niewykluczone, że przykrymi, może nawet wulgarnymi słowami do mnie się odnosi. Natomiast jeśli ja wiem, że to nie musi mnie dotykać, jeśli ja przypomnę sobie, że jestem kimś wartościowym, niezależnie od tego, jak inni na mnie patrzą, jestem ważna, no to może to w ogóle mnie nie dotknąć. Mogę przyjąć te słowa jako nieprawdziwe, ale kiedy je przyjmę jako nieprawdziwe, to wtedy nabiorę pewności siebie i dzięki temu będę mogła posłuchać tego, co ten ktoś mówi, bo ten, kto do mnie się odzywa w taki sposób, robi to, aby zaspokoić jakąś swoją potrzebę. I ja mogę spróbować odkryć, rozszyfrować z tych słów potrzebę tej osoby, która do mnie mówi. Czego ten kolega potrzebuje, kiedy mówi do mnie zaczepne, przykre słowa. Czego brakuje temu komuś? Co on chce osiągnąć? I niewykluczone, że odkryjemy w słowach tego kolegi jakieś ważne dla niego potrzeby i możemy wtedy spróbować pomóc mu jakoś je zaspokoić. Zaproponować nie teraz, tylko odczekać chwilę, żeby jemu przeszło, żeby mnie przeszło i następnego dnia po przemyśleniu zaproponować temu koledze coś, co będzie go satysfakcjonowało. Coś, co mu pomoże zaspokoić tę jego potrzebę, której się domyślamy oczywiście tylko. Możemy z nim o tym porozmawiać, możemy go zapytać, czego on potrzebuje. Mamy jeszcze punkt 2523 i 24. Chciałabym je przeczytać, bo one są rozwinięciem, czy też komentują ten poprzedni punkt 2522. Istnieje wstydliwość zarówno uczuć, jak i ciała. Sprzeciwia się ona na przykład służącemu niezdrowej ciekawości, przedstawianiu ciała ludzkiego w pewnych reklamach lub dążeniach niektórych środków przekazu, posuwających się za daleko w przedstawianiu intymności człowieka. I teraz wstydliwość inspiruje styl życia. Ta reklama, ten obraz, te słowa, te teksty nie pasują do czystości, jakiej ja chcę służyć, jaką chcę żyć. Więc wstydliwość inspiruje styl życia, który pozwala na przeciwstawienie się wymaganiom mody i presji panujących ideologii. No tu mamy odniesienie do mody i właśnie takie spojrzenie na nią z tej perspektywy. Podobnie jak zapytałeś swojego syna, czy chcesz się tak zachowywać jak twój kolega, tak tutaj, czy na pewno pasuje to do twojego stylu życia? Czy to o to ci chodzi, żeby upodobnić się do tego, co tam jest przedstawione na tej reklamie? Czy to na pewno jest twoje? Czy też jak będziesz się tak zachowywać, to poddasz się wpływowi cudzych wartości, cudzych przekonań, cudzych intencji, których czystości nie znasz.
2: Ja to bym w skrócie nazwał błędne rozumienie wolności.
1: Tak.
2: Kultura albo jakaś atmosfera zaczyna się utrwalać i dołączenie na fali do tej grupy.
1: I pociąga mnie, porywa mnie i ja już przestaję być sobą, tylko zaczynam się zachowywać tak jak wszyscy. I w pewnym momencie już wbrew sobie. Ale bardzo trudno mi jest wtedy z tego nurtu głównego, z tego wciągającego stylu się wycofać.

0: złością czy miłością.
1: Choć, tak nawiasem mówiąc, wiek nastoletni to jest taki wiek, który lubi iść pod prąd, w związku z tym myślę, że tu można by też znaleźć takie różne sposoby na to, żeby właśnie zachować się wbrew modzie.
2: Ja myślę, że tutaj w nastoletnim wieku to, co mówisz, to częściej jest podejmowanie decyzji według jakichś impulsów, przyjemności, niekoniecznie związane z modą czy jakimś trendem.
1: Tak.
2: Ale że ktoś ma jakąś akurat potrzebę i szybko się decyduje od, można powiedzieć, decyzji do realizacji.
1: Ale dlatego najczęściej się decyduje, że nie zna innych sposobów na zaspokojenie tej potrzeby. A ten sposób jest pod ręką, łatwy, szybki, hop-siup, i w tym pośpiechu gubi sens tego, co robi, i gubi konsekwencje, które z tego zachowania takiego szybkiego, nagłego mogą wyniknąć. A o dojrzałości moralnej świadczy umiejętność przewidywania konsekwencji własnych czynów. Więc jeśli nie potrafię przewidywać, tylko idę za ciosem, idę za tym, co wszyscy, i nie myślę o konsekwencjach takiego swojego zachowania, działania, sposobu bycia, to może utrudniać mi dojrzewanie, to prawdziwe dojrzewanie. I mamy punkt 2524, który dalej uszczegóławia temat wstydliwości. A mianowicie brzmi: formy, jakie przybiera wstydliwość, są różne w różnych kulturach. Wszędzie jednak jawi się ona, ta wstydliwość, jako dostrzeżenie duchowej godności właściwej człowiekowi. Duchowa godność. To o tę godność cały czas walczymy. To ta godność jest czymś z jednej strony ulotnym, ale z drugiej strony fundamentalnym, podstawą rozwoju osoby, dojrzewania osoby. Rodzi się ona, ta wstydliwość, wraz z dojrzewaniem sumienia osoby, więc uczyć dzieci i młodzież wstydliwości oznacza budzić w nich poszanowanie osoby ludzkiej. No i ten szacunek to bardzo ważne słowo, które jest nieraz bardzo trudne do wypełnienia, do realizacji, do spełnienia. Nie zawsze potrafimy szanować samych siebie. Bardzo trudno nam jest nieraz okazywać szacunek innym, ale pierwszą osobą, jaką się mamy zajmować, jesteśmy my sami. A umiejętność okazywania

0: szacunku samemu sobie zdobywamy w domu przez modelowanie, obserwując naszych rodziców.
1: Tylko żeby w tym takim patrzeniu w samego siebie, żeby nie popaść w drugą stronę. Tu akurat nazwałaś, żeby cały czas był ten szacunek do innych też, bo jeżeli tylko do siebie, to zaraz ktoś popadnie w permisywizm, myśląc, że wszystko mu wolno, na co tylko ma ochotę i w sytuacji...
0: No ale to nie jest szacunek, przepraszam cię.
1: Tylko ten ktoś będzie myślał, że ma taką potrzebę i żeby w tą stronę nie iść. Szczególnie mówię o tej młodzieży, która, tak jak tu wcześniej też rozmawialiśmy, ale dzisiejszy dostęp do informacji albo do rzeczy jest praktycznie tu i teraz. I ta możliwość, że coś chce mieć, to praktycznie w każdej rzeczy, czy to przedmioty, czy właśnie w zachowaniu. I teraz takie dziecko, jak ja zauważam po rówieśnikach moich dzieci w szkole, dość często oczekują, że dostaną to, co chcą. Nie się dostosują do potrzeb i uwzględnią inne osoby, tylko to, co chcą. Że mogą to po prostu sobie wziąć, dostać, coś zrobić bez żadnych konsekwencji. No bo żeby były konsekwencje, to trzeba jednak zwrócić uwagę. Dorosły się musi tym zająć.
0: Nie musi.
1: No nie musi. Dam ci taki przykład, że kiedyś w szkole jeden z nauczycieli, wiedząc, co się stało dla mojego syna, no podszedł do mnie i mówi, no wie pan co, widziałem, co się stało, no ale takie rzeczy codziennie się dzieją. Co my możemy z tym zrobić? Po prostu sam z siebie to mi powiedział, taką refleksję, mówiąc, że no po co ma pan to zgłaszać, skoro no to tak się co chwila gdzieś dzieje. Nie chcę mówić, że to jest jakaś obojętność, tylko że pewne ramy systemowe, w których jesteśmy, też nam nie pozwalają się poruszać za bardzo.
0: Dobrze, poczekaj chwileczkę, ale jeśli widzisz coś takiego, oczywiście, jeśli to nagminnie się dzieje, czy wśród dzieci to się nieustannie zdarza, jakieś zachowanie, to nie znaczy, że ja nie mam się temu przeciwstawić, ale indywidualnie. Przecież nie musimy od razu działać systemowo. Ty jesteś odpowiedzialny za siebie i jako ojciec za swoje dzieci. Więc kiedy wiesz o tym, że dzieje się, że twoje dziecko zachowuje się jakoś w taki sposób, że to jest niezgodne z zasadami, regułami obowiązującymi w grupie społecznej jakiejkolwiek, to możesz zająć się tylko tym dzieckiem i z nim o tym rozmawiać i jego wspierać, tak jak to opowiadasz, że z nim rozmawiać i jego wspierać w jego rozumieniu, podejściu, traktowaniu, w jego myśleniu na temat tej sytuacji. To o to chodzi, tak, że on ma zostać sobą, a ty masz mu pomóc w dotarciu do samego siebie, do jego godności. I kiedy okaże się, że on jest, to taki ten najprostszy przykład, który ja często przywołuję. Jeśli ja jestem księżniczką, a wyniosłam to z bajki o to się nazywało chyba Ośla Skórka, albo coś takiego. I to jakaś czeska bajka była. Więc jeśli ja jestem księżniczką, to nawet jeśli macocha wyrzuciła mnie z domu, a ja trafiłam do chaty jakiegoś rybaka, czy wiejskiej chałupy, w której jestem wykorzystywana do najtrudniejszych, najbrudniejszych prac, to ja, mimo że wykonuję tę pracę, nadal jestem księżniczką i nadal myślę o sobie i mam świadomość, że jestem kimś ważnym. I to, że wykonuję jakieś czynności, to ja je wykonuję, bo no, zmuszają mnie do tego okoliczności życia mojego, tak? Ale wciąż jestem księżniczką i to nie zmienia mojego myślenia o sobie. Więc jeśli moje dziecko wyniosło ze swoich pierwszych 10-kilkunastu lat swojego życia w mojej rodzinie przeświadczenie, że jest kimś ważnym, wartościowym, że jest godnym szacunku, to jemu korona z głowy nie spadnie, jeśli spotka się z jakąś taką sytuacją, w której będzie to trudne do przyjęcia. Ale jednak cały czas może się zachowywać jak książę czy księżniczka i mieć świadomość, że księżniczka się w ten sposób nie zachowuje. Księżniczka nie odpowiada, nie posługuje się takimi słowami, jak ten, kto do mnie przed chwilą powiedział, czy wypluł jakieś wulgarne, czy obraźliwe słowa. A ja jestem księżniczką i ja nie posługuję się takimi słowami. I żeby nie wiem, co działo się wokół mnie, ja nadal jestem, mam swoją godność i nie zniżam się do poziomu poniżej tej godności. Tak, wiem, że to jest bardzo trudne, tym bardziej, że często dorośli tej godności swojej nie potrafią odnaleźć w sobie, nie potrafią jej odkryć. Z różnych bardziej lub mniej skomplikowanych i dramatycznych powodów, no ale to ważne, żeby próbować iść taką drogą, a nie drogą, która jest pozbawiona wartości, która na pewno do świętości nie prowadzi, której na pewno nie uczy nas Pan Bóg, nie idzie w ślad za Jezusem. I to On ma być moim pasterzem, to On ma mnie prowadzić, a nie ludzie, którzy nie zawsze mają czyste zamiary, proponując mi to, co nazywa się modą. Czas audycji dobiegł końca. Wiem, dzisiaj było bardzo trudno. Dzisiaj mam wrażenie, że moralizowaliśmy, teoretyzowaliśmy. Ale to tak trochę dlatego, że podsumowujemy cały ten rok, że zmierzamy już do końca naszych audycji. Za tydzień będziemy się żegnać, planować wakacje. A dziś zachęcam do takiej refleksji na temat godności osoby i w świetle tego tematu do rozważenia roli wstydliwości w budowaniu tego poczucia własnej godności, poczucia własnej wartości, poczucia tożsamości. To trudne tematy, ale jak znam życie, nawet z młodszymi dziećmi, jeśli podejmiemy taki temat, to może się okazać, że dojdziemy do bardzo interesujących wniosków albo usłyszymy bardzo interesujące wypowiedzi naszych dzieci na ten temat. Szacunku, godności, umiarkowania,
1: konsekwencji, wytrwałości,
0: podejmowania decyzji, wyborów zgodnych z wyznawanym systemem wartości.
1: Stawiać granice, budować samokontrolę.
0: No, zachęcam do takich refleksji.
1: A ja zachęcam do wejścia na stronę radiowarszawa.com.pl. Mamy zakładkę Wspieraj z serduszkiem. Można znaleźć wszystkie informacje, jak wspierać całe Radio Warszawa.
0: Wyrażamy wdzięczność wszystkim ofiarodawcom. Prosimy o dalsze wspieranie nas. Bardzo ono jest nam potrzebne i za każdą formę wsparcia serdecznie Państwu dziękujemy. I na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
1: Do usłyszenia.
2: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Na tym miejscu razem z wami pragnę raz jeszcze podziękować Pani Fatimskiej za dar ocalonego życia. Podobnie jak to uczyniłem w Fatimie przed 15 laty. To tuż, tuż. Wszystkim dziękuję za tę świątynię. Zawiera ona waszą miłość do Kościoła i papieża. Jest niejako kontynuacją mojej wdzięczności do Boga i Jego Matki. Razem z wami bardzo cieszę się tym darem. Ze słowami głębokiej wdzięczności zwracam się także do wszystkich moich rodaków, do wiernych Kościoła, szczególnie do ludzi chorych i cierpiących, którzy modlą się za papieża i ofiarują za niego swój codzienny krzyż. Cierpienie przeżywane z Chrystusem jest najcenniejszym darem i najskuteczniejszą pomocą w apostolstwie.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas podróży apostolskiej do Hiszpanii. Msza Święta, Wigilia Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Las Palmas de Gran Canaria, Stadion Gran Canaria, 11 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, w obliczu Boga, który zawsze jest zakochany, który całkowicie i nieustannie pragnie naszego dobra oraz naszego pełnego szczęścia, rozpoznajemy drogę życia, ucząc się nowego sposobu istnienia i budowania relacji, innego kryterium rozeznawania decyzji oraz odnowionego i pociągającego stylu tworzenia komunii. W tym kontekście papież Franciszek, mówiąc o miłości Chrystusa, stwierdził, że najlepszą odpowiedzią na miłość Jego serca jest miłość do naszych braci i sióstr i dodał: nie ma większego czynu, jaki możemy Mu ofiarować, aby miłość odwzajemnić miłością. Odwzajemnić miłość miłością. Oto przedziwna wymiana. Admirabile commercium, do której wzywa nas Ewangelia, byśmy pozwolili się jej pociągnąć, przedkładając nieskończoną miarę miłości Boga na wielkoduszność, z jaką służymy Mu każdego dnia w braciach i siostrach, których On sam stawia na naszej drodze, zwłaszcza wobec tych najbardziej potrzebujących, bezbronnych i niezdolnych odwzajemnić się czymkolwiek. Właśnie tak, jak to ma miejsce na tej wyspie, w przyjmowaniu, w dzieleniu się i w bezinteresownym dawaniu. Darmowość serca Chrystusa na tym jednak się nie zatrzymuje. Idzie dalej. Angażuje się w pomoc każdemu człowiekowi nie tylko po to, aby mógł przetrwać, lecz także po to, by odzyskał zaufanie i ponownie wyruszył w drogę, aby wzrastał i w pełni rozkwitał w swojej niepowtarzalności dla dobra wszystkich. W tym kontekście papież Benedykt XVI pisał, że miłość, której Jezus Chrystus dał świadectwo swoim ziemskim życiem, stanowi zasadniczą siłę napędową prawdziwego rozwoju każdego człowieka i całej ludzkości.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 czerwca 2026 roku. Święcenia kapłańskie w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Możemy powiedzieć, że jest to diecezja szczególnie oddana Matce Najświętszej, bo i tytuł święto patronalne obchodzimy 15 sierpnia we wniebowzięcie, ale tytuł taki podstawowy to jest Matki Bożej Zwycięskiej. Na terenie naszym jest Loreto, więc to też nam daje świadomość, że ten kult maryjny nie tylko w czasie, kiedy tutaj powstawało to szczególne gniazdo kultu maryjnego, myślę tutaj o Ratuszowej, Kościół Matki Boskiej Loretańskiej, fundacja króla Władysława IV, potwierdzona przez króla Jana Kazimierza, ale i to, co jakby zafundował nam błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, który był tutaj proboszczem i dziekanem i jest fundatorem Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Ta maryjność jest, że tak powiem, odczuwana na każdym kroku. Kolejną sprawą, która nas mobilizuje, to jest sprawa związana z pierwszym naszym pasterzem, biskupem Kazimierzem, który całe swoje życie zagospodarował i kapłańskiej biskupie, żeby przybliżyć Słowo Boże. Bardzo często używał tego terminu, że jego pragnieniem, zanim odejdzie z tego świata, ubiblijnić diecezję, to znaczy, aby Słowo Boże autentycznie było pokarmem na co dzień.
1: Dobre słowo pasterzy.